0: efekcie opóźni się też planowane rozmieszczenie części amerykańskich sił w Polsce. Resort Obrony podkreśla jednak, że Stany Zjednoczone chcą utrzymać silną obecność wojskową w naszym kraju i pozostają w stałym kontakcie z polskim rządem. Sekretarz obrony Pete Hegseth rozmawiał w tej sprawie z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Pentagon przekonuje, że przegląd obecności wojsk w Europie ma zachęcić państwa NATO do większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo kontynentu. A teraz informacje z kraju i ostrzeżenie dla kierowców w Wielkopolsce. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 11. Między Chodzieżą a Obornikami w rejonie Budzynia samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba została ranna, droga jest całkowicie zablokowana.
1: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: Giełda kryptowalut Zonda Krypto z częściowo zawieszoną licencją. Jak podawaliśmy w faktach, tak zdecydował estoński wywiad finansowy po wszczęciu śledztwa w sprawie wstrzymywania wypłat dla klientów. Na razie decyzja o zawieszeniu licencji została wydana na miesiąc. Co to oznacza dla klientów Zonda Krypto, to wyjaśni dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Nie mogą wpłacać żadnych nowych środków, mogą natomiast je wypłacać, o ile będzie to możliwe, bo wszystko wskazuje na to, że Zonda Krypto nie odzyska płynności finansowej. Giełda ma też zakaz nawiązywania nowych relacji z klientami, czyli nie może rejestrować nowych rachunków. Formalnie decyzja dotyczy nie tyle Zonda Krypto, co spółki, z którą giełda jest powiązana, BB Trade Estonia. Jeśli spółka nie dostosuje się do estońskich wymogów prawnych w ciągu 30 dni, to straci koncesję na działalność. W aferze Zonda Krypto według szacunków prokuratury pokrzywdzonych może być nawet 30 tysięcy osób. Do tej pory spłynęło ponad 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.
0: 10 lat więzienia grozi zawodowemu żołnierzowi z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, aresztowanemu za posiadanie w domu dużej ilości narkotyków. Krystian P. był pasażerem samochodu zatrzymanego w Białej Podlaskiej przez policję do rutynowej kontroli. Okazało się, że kierowca był pod wpływem narkotyków, a w samochodzie znaleziono kilogram marihuany, informuje Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Przeszukano miejsca zamieszkania obu mężczyzn. W lokalu zajmowanym przez Krystiana P., będącego żołnierzem zawodowym, zabezpieczono blisko 2 kg mefedronu, tabletki ekstazy oraz grzyby halucynogenne. Podejrzanym przedstawiono zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Przesłuchani w tym charakterze przyznali się do zarzutów jedynie częściowo.
0: Prokuratura sprawdza teraz pochodzenie znalezionych substancji oraz to, czy żołnierz brał udział w handlu narkotykami. Zamarznięta Motława w samym sercu Gdańska. To obrazki, które zapamiętaliśmy po tegorocznej zimie. A jak się okazuje, mróz miał wpływ na nabrzeże, którego fragment został zamknięty. Z tymi informacjami w faktach trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, o jakie miejsce dokładnie chodzi?
4: O tak zwany dolny pokład nabrzeża na Motławie, na który trzeba zejść po kilku schodkach, aby być bliżej tafli wody, a dokładniej od wysokości Targu Rybnego po bramę straganiarską. Co ważne, przejście wzdłuż Motławy pozostaje w pełni dostępne. Przez wiele tygodni Motława była skuta lodem, a ruch kry i niski poziom wody dodatkowo obciążyły konstrukcję nabrzeża. Po zimowych kontrolach technicznych okazało się, że pogłębiły się uszkodzenia i korozja elementów konstrukcyjnych, dlatego miasto zdecydowało o ograniczeniu ruchu i przeniesieniu cumujących tam jednostek zakładkę na ołowiankę.
0: Promy będą mogły tam powrócić po kompleksowym remoncie, a piesi po zakończeniu niezbędnych prac zabezpieczających.
1: Fakty na sportowo.
0: Biało-czerwoni siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Dziś po południu w Sosnowcu zagrają z Serbami. To będzie pierwszy sparing w tym roku. Drużyna w niepełnym składzie od pewnego czasu trenuje w Spale. W tym gronie jest m.in. Jakub Nowak, który przed rokiem przebojem wdarł się do kadry i poleciał z nią na Mistrzostwa Świata. Z młodym środkowym rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
5: Jakub Nowak, środkowy reprezentacji Polski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: 12 miesięcy temu zaczęła się twoja wielka przygoda. Jak po tych 12 miesiącach byś siebie opisał? Dużo się zmieniło w twoim życiu, w twoim podejściu może do sportu, do tego, jaką jesteś osobą? Dojrzałeś może w jakiś sposób po tych sukcesach reprezentacyjnych?
6: Trochę mnie to dziwi, że to już 12 miesięcy minęło tak naprawdę, ale z drugiej strony cieszę, że po tych 12 miesiącach jestem tu po raz kolejny i dostałem to zaufanie. Myślę, że z tym, co się działo w poprzednim sezonie reprezentacyjnym, jak i klubowym, trudno było nie dojrzeć i dużo nie myśleć o tym, jak może wyglądać moja kariera, jak już wygląda, co już było, co przede mną, więc na pewno jest wiele doświadczeń z tych gorszych i lepszych sytuacji, ale jestem tą samą ciągle osobą, która wierzy w siebie, która chce jak najlepiej się pokazać na każdym szczeblu, czy to w kadrze, czy w klubie i niezmiennie będę walczył o pokazanie swojej najlepszej osoby.
5: A trzeba przyznać, że jeśli chodzi o reprezentację, poprzeczkę sobie zawiesiłeś wysoko tym pierwszym sezonem. Obecność na tak ważnych imprezach, przed nami kolejna, także rozumiem, że takim twoim celem jest, znowu powiem tak kolokwialnie, załapanie się do tego pociągu.
6: Tak, mam nadzieję, że dostanę jeszcze ten bilet na ten przysłowiowy pociąg. Moim celem jest na pewno powrót do pełni formy, do najwyższej formy. Moim celem jest pokazanie, że zasługuję na miejsce w składzie na każdy kolejny turniej.
5: Jak byś opisał też swój pierwszy teraz sezon w Plus Lidze, bo to też był pewnego rodzaju przeskok. Jak się odnalazłeś, samemu oceniając na tym etapie, na takich grając przeciwko takim rywalom, wiadomo, że jest jedna z najlepszych lig na świecie, więc czy od razu poczułeś się tam jako taki pełnoprawny uczestnik tego poziomu, czy potrzebowałeś chwilę na zaadaptowanie się na tym poziomie w tej rywalizacji?
6: Na pewno trochę poprzedni sezon reprezentacyjny pomógł mi w poczuciu tego, w jakim gronie się jest, bo jednak reprezentacja jest budowana głównie na naszej Plus Lidze, więc ja dołączając do drużyny, która miała aspiracje, tak jak każda, wygrywać, czułem się już trochę, może nie przyzwyczajony, ale czułem się o wiele lepiej. Na pewno nasz skład, wszyscy, którzy byli częścią Norwida Częstochowy, to byli super zawodnicy, to byli na pewno bardzo fajne osoby, z którymi złapałem super kontakt. No niestety trochę gorzej było na boisku, a później poza nim, no bo moja kontuzja też na pewno w tym nie pomogła, więc to jest to, o czym mówiliśmy, to było zbudowanie kolejnych doświadczeń i na pewno to, pomimo tego, że nie było coś najlepszego, to w jakimś stopniu mi pomogło, bo już wiem, z czym to wszystko się je.
5: Ale pewnie jakbyś paręnaście miesięcy temu myślał o tym, że będziesz sobie grał w jednej drużynie z taką gwiazdą jak Deczeko, z takim rozgrywającym, no to pewnie byś powiedział, że to science fiction.
6: No i dla mnie już science fiction trochę było po wojnie do reprezentacji, granie z takimi gwiazdami jak Bartek Kurek, Kuba Konowski, Tomek Fornal, Kamil Semenik, mogę je wymieniać, ale no na pewno fajnie było móc pracować z tak doświadczonym zawodnikiem, jakim był Luciano, być z nim nawet w pokoju, cieszyć się tymczasem z nim, bo nie chcę powiedzieć chłopak, ale mężczyzna już trochę przeszedł czasu, trochę ma go za sobą, trochę czasu tego boiskowego, ale tego trochę też poza nim, więc na pewno bycie częścią drużyny z nim, ale bycie też z nim w pokoju, dzielenie z nim wielu rzeczy, wielu miejsc było na pewno czymś fajnym i to jest kolejne super doświadczenie, które było w moim życiu.
5: Pewnie nie super, ale ważnym doświadczeniem w życiu sportowca są kontuzje, bo też trzeba umieć sobie z tym czasem radzić. To na wielu aspektach jest to trudne. Ten czas cię nauczył czego? Jak byś to opisał? To jest po prostu kwestia takiej pokory, świadomości, że nie zawsze się wygra z własnym ciałem i że głowa to jedno, ciało to drugie. Nie wiem, że trzeba jeszcze jakoś o to ciało bardziej dbać, bo ty jeszcze jesteś bardzo młody, ale wszyscy wiedzą, że z biegiem lat, no potem regeneracja, wszystko zajmuje coraz więcej czasu, więc może już dziś będziesz miał na ten temat jakieś dobrze zbudowane zdanie.
6: Myślę, że pokora. Właśnie to jest to, co powiedziałeś. No uważam, że kontuzja w naszym świecie to jest jedyna rzecz, która tak centralnie i totalnie może cię zatrzymać przed bycie lepszym, przed trenowaniem, bo naprawdę z gorszą formą można sobie poradzić, z psychicznym spojrzeniem na świat, z głową można sobie poradzić, ale kontuzja jednak wyklucza się na jakiś czas. Raz na krótszy, raz na dłuższy, tak jak teraz było u mnie, bo pomimo to, że to był złamany palec u prawej ręki, ale jednak mały, no to borykałem się z tym bardzo długo i to była taka pierwsza poważniejsza kontuzja w mojej krótkiej karierze. Ja musiałem sobie z tym poradzić, to jest część naszej pracy. Miałem osoby, które się mną zapiekowały, jeśli chodzi o rodzinę, o moją dziewczynę, ale też osoby poza moim gronem rodzinnym, więc ja sobie z tym jakoś dałem radę. Teraz jestem już zawodnikiem, który jest w pełni zdrowy, który może w pełni trenować, grać, walczyć o jak najwyższe cele i pokazywać się z jak najlepszej strony, do czego dążę.
5: Też jest niesamowite, jak każdy z nas będzie różnie reagował na różne zdarzenia w swoim życiu, to znaczy dla niektórych złamany palec to może być już duży problem i na przykład strata tygodni kariery sportowej, w innych sportach pewnie można by po prostu grać z jakimś tam ograniczeniem, a jeżeli ktoś chodzi normalnie do pracy, to po prostu chodzi z tym złamanym paluchem do pracy i nawet nie zauważa, że coś się w jego życiu zmieniło. W twoim przypadku no to jest jedna z kluczowych rzeczy.
6: No, tak jak mówiłem, to jest część naszego życia i to nie jest na pewno nic przyjemnego, ale tak jak też rozmawialiśmy, ja musiałem sobie z tym poradzić i cieszę się, że nabrałem takie doświadczenia tak wcześnie, no bo 21 lat i mieć taką kontuzję. Na pewno ja też nie chciałem jakoś bardzo narzekać, bo wiem, że ludzie mają o wiele gorzej, bo kontuzje kolan, kostek, tak naprawdę tych naszych dwóch dolnych kończyn, które najwięcej robią razem z rękoma w naszym sporcie, więc ja mówię, ja musiałem po prostu sobie z tym poradzić. To też nie było tak, że ja w ogóle nie trenowałem w tym czasie, bo ja biegałem, skakałem, robiłem wszystko oprócz odbijania piłki, więc ten czas już minął, już jest za mną, już teraz mogę być nową osobą, która będzie inaczej patrzyła na świat, ale no na pewno to nie było przyjemne, a wręcz trochę doskwierało.
5: Jeszcze spytam cię o trenera Grbicza na koniec, bo wiadomo, że jest wymagający, wiadomo, że nie ma odpuszczenia na treningach, wiadomo, że jest perfekcjonistą i tego wymaga od zawodników. A czy są takie momenty na takich długich zgrupowaniach, bo ty przecież tutaj spędziłeś w zeszłym roku długie tygodnie, kiedy on po prostu jest, no nie powiem kumplem, bo to jest jednak trener, zawodnik-trener to jest zawsze specyficzna relacja, ale zaryzykuje taki kumple w cudzysłowie. Trochę taki gość, który po prostu potrafi poklepać po plecach, spytać o coś niezwiązanego z siatkówką, uśmiechnąć się, zażartować, wprowadzić trochę luzu, czy jednak przy trenerze Grbiczu luzu nie ma?
6: Dobrze wiem, jaką trener Grbić ma charakterystykę, że to jest jednak osoba stanowcza, wiedząca, co chce zrobić, dążąca do celu i u niego nie ma miejsca na pomyłki. Ale trener zaprasza nas na nasze indywidualne rozmowy, w których my możemy sobie porozmawiać twarzą w twarz, bez nikogo wokół, w których możemy sobie wyjaśnić nasze niezrozumienia i to, co chcemy sobie zrozumieć między sobą. Więc to, że trener ma taką charakterystykę w większości swojego czasu, którą pokazuje, to nie znaczy, że on jest taki zawsze i taki wobec nas, bo niektórzy ludzie mogą sobie myśleć naprawdę dużo i wiele razy słyszałem, jaki trener gdzieś nie jest oschły, ale tak to nie wygląda, bo on umie zwrócić uwagę, umie powiedzieć, co robimy źle, ale umie też pochwalić i potrafić być dumny, kiedy ktoś robi to, czego on chce od nas, tego, czego on wymaga od nas, a on chce od nas, żebyśmy byli najlepszą wersją samych siebie i ja myślę, że każdy powinien, a ja w szczególności pracuję na to, żeby właśnie taką wersję siebie budować.
5: W takim razie życzę ci, żeby bez problemów zdrowotnych, z uśmiechem poszedł ci ten sezon reprezentacyjny i miejmy nadzieję z sukcesami. Bardzo dziękuję.
6: No myślę, że to idealne życzenia, przede wszystkim zdrowie.
0: A z Jakubem Nowakiem, środkowym naszej siatkarskiej kadry, rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Jakub Nowak, jeden z najmłodszych w kadrze siatkarskiej, za biało-czerwonych oczywiście...
8: RMF

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, które przygotował Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: To nie będzie długa wojna. Załatwimy sprawę i wracamy do domu. Tak działania USA w Iranie przedstawił wiceprezydent J.D. Vance podczas briefingu w Białym Domu. Najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada, że kształcenie położnych ma trwać jedynie półtora roku. Kończą się tegoroczne matury. Ostatnie egzaminy już jutro. Wojna z Iranem nie będzie kolejną niekończącą się wojną, zapewnia wiceprezydent USA J.D. Vance. Podczas briefingu w Białym Domu przekonywał, że Stany Zjednoczone, tu kolejny cytat, załatwią sprawę i wrócą do domu. Konflikt z Iranem coraz mocniej jednak wpływa na amerykańską politykę. Ceny paliw wzrosły około 50%, a notowania Donalda Trumpa spadają. Vance odpowiadał też na pytania o przyszłość partii republikańskiej i spekulacje dotyczące wyborów prezydenckich w 2028 roku. Donald Trump, przypomnijmy, żartował ostatnio, pytając republikanów, czy bardziej widzą w roli jego następcy właśnie Vance'a, czy sekretarza stanu Marco Rubio. Obaj politycy coraz częściej wymieniani są jako potencjalni kandydaci republikanów po zakończeniu drugiej kadencji Trumpa. Przechodzimy do spraw krajowych. Polski MSZ nie otrzymał dotąd odpowiedzi na skierowaną do ambasady Stanów Zjednoczonych notę w sprawie Zbigniewa Ziobry. Donald Tusk przyznał, że państwo polskie nie zawsze charakteryzuje się skutecznością w ściganiu, ale w tym przypadku będziemy bardzo konsekwentni, zapewnił premier.
3: Nikt nie może liczyć na rezygnację, na opuszczenie rąk przez nas, jeśli chodzi o ściganie, szczególnie tych odpowiedzialnych za złe rzeczy, którzy sprawowali kiedyś władzę w Polsce.
2: No to przypomnijmy fakty. Tydzień temu, we wtorek, Polska poprosiła o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na terytorium USA. Co, mimo braku oficjalnej odpowiedzi, ustalono do tej pory? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skora.
4: Ścigany w Polsce były minister trafił do Stanów Zjednoczonych dzięki pomocy ustępującej administracji Viktora Orbana. Dla Polski istotne jest, czy wyjechał w oparciu o wydany przez nią tak zwany genewski dokument podróży, bo jeśli tak, to obecne władze Węgier mogą go teraz unieważnić, a to ułatwiłoby jego ściganie. To jednak też nie będzie proste, bo nieoficjalnie wiemy także, że za ułatwieniem wjazdu Ziobry do USA stoi zastępca sekretarza stanu Christopher Landau. Czy działo się tak za wiedzą przełożonych Marco Rubio czy Donalda Trumpa jednak? Nie wiadomo. Stąd właśnie waga oczekiwanych oficjalnych wyjaśnień ze strony Amerykanów. W Polsce zaś gotowy jest już dotyczący Zbigniewa Ziobry wniosek ekstradycyjny, który ma trafić do USA natychmiast po uprawomocnieniu się postanowienia o jego aresztowaniu. Jedyny znany termin to w tej sprawie 8 września.
2: A przypomnijmy, że Sejm uchylił immunitet Ziobrze już 7 listopada zeszłego roku w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Pielęgniarki sprzeciwiają się nowej ustawie dotyczącej kształcenia położnych. Chodzi o najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia, który trafił do konsultacji. Żeby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów, wystarczyłyby te trwające jedynie półtora roku. Wcześniej obowiązkowo trzeba by było uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdził, czego oczekują położne i pielęgniarki.
5: Jeśli taka zmiana weszłaby w życie, trzeba według nich dokładnie przemyśleć, czego mają uczyć się przyszłe położne na takich o połowę krótszych studiach, by zapewnić bezpieczeństwo.
6: Nie ma programu kształcenia. Trzeba by było stworzyć program kształcenia dla takiej możliwości. Nic o nas bez nas.
5: To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska i zapowiada złożenie uwag do tej ustawy. Poszukiwanie nowego pomysłu na szkolenie położnych to jest konsekwencja tego, że w Polsce jest coraz mniej porodów. Jak ustaliłem w czerwcu, resort zdrowia zaprezentuje mapy z propozycją, gdzie w naszym kraju powinny działać oddziały położnicze. Jednym z kryteriów ma być co najmniej 700 porodów rocznie, czyli 2 porody dziennie. Coraz więcej szpitali w Polsce ma problem z uzyskaniem takiego wskaźnika.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Wielką manifestację w Warszawie zapowiadają funkcjonariusze służby więziennej. Jak dowiedział się reporter RMF FM, 10 czerwca planują demonstrować głównie przed siedzibą Ministerstwa Finansów. To protest przeciwko zmianom w wypłatach świadczeń mieszkaniowych wynegocjowanych z końcem roku. Więziennicy mają się czuć oszukani przez rząd, usłyszał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
8: Są wyjątkowo oburzeni, tym bardziej, że świadczenia mieszkaniowe w ustalonej w porozumieniu wysokości były im już wypłacane od początku roku. Nie godzą się na zmniejszenie tych kwot, mówił mi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski.
9: Przypomnę, że już wielu pobrało sobie różnego rodzaju hipoteki, płacąc tego świadczenia mieszkaniowego, między innymi właśnie kredyty, więc absolutnie związek zawodowy nie daje na to zgody.
8: Ze wstępnych wyliczeń związków wynika, że 16 tysięcy funkcjonariuszy straci na zapowiadanych przez resort finansów zmianach średnio po 300 zł miesięcznie. Najwięcej w Kielcach, po 500.
2: Kończy się już powoli tegoroczny maraton maturalny. Z zadowolonymi uczniami z Gdyni rozmawiał wczoraj nasz reporter Stanisław Pawłowski.
10: Generalnie się dobrze czujemy. Tutaj w naszej grupce wydaje nam się, że w miarę dobrze nam poszło. Niesamowicie się czujemy, że nie musimy już chodzić jutro do szkoły. To jest na serio niesamowite uczucie. Możemy wyrzucić wszystkie podręczniki i wszystkie notatki. Nareszcie jesteśmy wolni, można tak powiedzieć.
11: Bardzo dobrze poszło. W sensie matura była z fizyki w porównaniu do, powiedzmy, poziomów trudności innych matur naprawdę bardzo prosta.
12: Czyli taki prezent na koniec matur.
13: Też tak uważam, to akurat myślę, że bardzo dobre zwieńczenie.
2: No to jeszcze nie taki koniec. Wczoraj, jak słyszeliście, odbyły się egzaminy z fizyki, ale też języka hiszpańskiego. Dziś rozszerzony język polski i włoski, a jutro ostatnie egzaminy dwujęzyczne. Nadal trzymamy kciuki.
7: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Musimy zmienić sposób myślenia. Europa musi bronić się sama, mówił na naszej antenie poseł Centrum Ryszard Petru, odnosząc się do zapowiedzi o ograniczeniu liczby amerykańskich żołnierzy na naszym kontynencie.
14: Kontyngent w Niemczech został zmniejszony. Mamy na obecnym etapie poważne rozmowy dyplomatyczne, które muszą zdefiniować skalę zaangażowania USA przy jednocześnie olbrzymich zakupach sprzętu w Stanach Zjednoczonych przez polską armię. I te rzeczy trzeba połączyć. No tak, w związku z tym ja bym nie był tak daleko idący w konkluzjach jak pan, bo pan sugeruje więc, że amerykańskie zaangażowanie, jeżeli chodzi o liczbę żołnierzy w Polsce, będzie zmniejszone. Nie wiem. Poczekajmy jednak na rozstrzygnięcia tydzień, może dwa tygodnie, ale strategia w tym momencie musi być nowa.
12: W amerykańskich mediach, że nie chodzi jedynie o zablokowanie rotacji żołnierzy do Polski, ale również o obniżenie stopnia gotowości tych, którzy w Polsce już są. I jeśli Litwa mówi, że wiedziała o tym wcześniej, to coś jest na rzeczy.
14: Redaktorze, posługujemy się teraz przekazem medialnym. Uważam, że czekać należy na oficjalne stanowisko Departamentu Wojny i zakładam, że w najbliższych tygodniach będzie to znane, ale bez wątpienia Amerykanie z mniejszym zaangażowaniem będą stacjonować w Europie, a to świadczy tylko o tym, że my musimy mieć bardziej ścisły sojusz z Francją, z Wielką Brytanią i być może również jakiś tam produkcyjny z Niemcami, że Europa musi móc przez jakiś czas bronić się sama. No to pokazuje, to ma też swoje zalety, to znaczy...
12: Jakie ma zalety? Przepraszam, ma takie, bo na razie zalety, Europa nie jest się w stanie bronić sama. No, absolutnie.
14: Ma takie zalety, że jeżeli chcesz liczyć, to licz na siebie. I to, co pokazała też Ukraina w wojnie, przez jakiś czas jednak bardzo istotnie się broniła, na tyle długo, że był sens jej pomagać. Uważam, że to oznacza, że...
12: Amerykanie nie pomagają.
14: Amerykanie pomagają w tym sensie, że można kupować amerykański sprzęt, natomiast...
12: Dobrodzieje zarabiają na tym.
14: No, oczywiście, ale
12: to nie jest żadna pomoc, to jest biznes.
14: Ale można też nie sprzedawać tego sprzętu. Można też nie pomagać. Akurat pomagają też...
12: Wywiadowczo,
14: co jest akurat ważną wartością dodaną. To oznacza, że my musimy zupełnie zmienić sposób myślenia i my jako Polacy, my jako Europa musimy bronić się sami. Stąd też dyskusja na poważnie o parasolu jądrowym ze strony Francji, jeżeli chodzi o nasz teren. I to oznacza zupełnie przedefiniowanie jakby sposobu obrony Europy. Wydaje mi się, że to jest krytycznie ważna dyskusja. Pytanie, na ile to jest wszystko pochodna długofalowej strategicznej myśli amerykańskiej, a ile to jest pochodna wyłącznie myślenia prezydenta Donalda Trumpa.
12: Tylko łatwo jest wycofać jednostki, trudno jest je skierować z powrotem.
14: Nie sądzę.
12: Powiedział. Szczególnie w takich miejscach jak Niemcy. W Polsce to akurat jest dość proste, bo to jest rotacyjna obecność.
14: Ale... Wie pan co, tak samo jak łatwo jest wycofać, tak samo łatwo jest wrócić. Bez przesady, nie takie rzeczy były robione na świecie. Jak pan porównuje to z wojną z Iranem, to przepraszam, dużo łatwiejsza jest relokacja wojsk niż rozpoczęcie takiego zdarzenia militarnego.
12: Mało skuteczne są Stany Zjednoczone w Iranie.
14: punktu widzenia celów. Pytanie, jakie mieli cele do osiągnięcia? Dyskusja jest na świecie taka, że nie wiadomo, jakie były cele do końca. Panie,
12: zakładam, że celem nie było podniesienie cen paliw i zablokowanie cieśniny.
14: Na pewno nie było to.
12: A to im się udało.
14: Na pewno nie było to
12: celem. A co jeszcze im się udało?
14: Celem było osłabienie armii irańskiej. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie ocenić, na ile udało się osłabić fundamentalnie armię irańską.
12: I nie wiemy też... ocenić to, że Iran teraz blokuje światową gospodarkę.
14: Tak jest. Znaczy wykorzystał umiejętność rozszerzenia konfliktu na cały świat i to pokazuje, że ta strategia amerykańska nie do końca była skuteczna. I tu się z panem pozwolę zgodzić, ale chodziło mi o to, że porównałem jakby ten konflikt w Iranie Ameryki z taką prostą rzeczą, jaką jest naprawdę przerzucenie jakichś jednostek wojskowych do Europy. Tak długo jak w Europie są bazy, tak długo jak ten system jednak jest może słabszy niż był, ale jest, łatwo przywrócić jego blask i siłę.
12: Panie pośle, to jeszcze ostatnie pytanie w tej części radiowej. Będą wiceministerstwa albo ministerstwa dla klubu centrum?
14: Rozmawiamy o tym. Uważam, że ważne jest to, żeby wykorzystać potencjał, jaki istnieje w poszczególnych jednostkach posłach, czy też w poszczególnych członkach koalicji. Nie będę zdradzał kuluarów rozmów.
12: Ale są te rozmowy.
14: Są rozmowy i trochę za długo trwają.
12: A dlaczego tak długo trwają? Premier nie chce wam zaoferować jakichś miejsc, a może Polska 2050 się sprzeciwia?
14: Nie wiem, dlaczego za długo trwają.
12: A ja przypomnę, naszym gościem jest grecko dzisiaj nastawiony filozoficznie Ryszard Petru.
14: No bo takie pytania mi pan zadaje.
12: Nie byłem filozoficzny, bez przesady, panie pośle.
14: Wie pan, my rozmawialiśmy o geopolityce.
12: Potem było...
14: Tak, ale dawno nie było aż takich zmian geopolitycznych, przyzna pan. Dwie poważne wojny.
12: Płynna rzeczywistość, jak powiedziałby Bauman. Bardzo płynna, także geopolitycznie.
14: Ale chyba pan też ma świadomość. My jesteśmy plus minus w podobnym wieku.
12: Tak.
14: Jednak lata 90., 2000.
12: To było cudowne okienko geopolityczne dla nas.
14: Nam się wydawało, jako wtedy trochę młodszym uczestnikom albo obserwatorom życia politycznego, że wszystko idzie
12: Ku lepszemu.
14: Może nie tyle, że się historia skończyła, ale że jednak główne zagrożenie, jakie miało miejsce zimnowojenne, zniknęło. Jest dominacja demokratycznych,
12: wszystko
14: liberalnych stanów.
12: W tym samym kierunku, ale
14: i że z każdą dekadą sytuacja była znacznie
12: ale
14: lepsza.
12: Wróćmy. Fascynująca rozmowa oczywiście, ale wróćmy.
14: To jest filozoficzne,
12: no geopolityczna, strategiczna. Ale pytanie o ministerstwa. Powiedział pan, że za długo trwa. A o panu się rozmawia?
14: Nie chciałbym... wie pan co, nie wydaje mi się właściwe przerzucanie rozmów kuluarowych na dyskusję w RMF, FM. Oficjalnie mogę powiedzieć tak, rozmawiamy, natomiast nie chciałbym mówić o czym, w jakim zakresie.
12: A chciałby pan być wiceministrem ministra Domańskiego?
14: Wie pan co, co mnie interesuje, to jest jak zmienić wpływ na rzeczywistość w ten czy w inny sposób. Jestem szefem Komisji Deregulacji i nie narzekam. Natomiast bez wątpienia każdy z nas, członków Klubu Centrum, ale być może z wielu innych posłów koalicji, mógłby zrobić więcej, ale również w ramach obowiązków, które dzisiaj realizuje.
15: Ryszard Petru w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Dalsza część tej rozmowy w Faktach za godzinę, a w całości do odsłuchania już teraz na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wpływ na rzeczywistość w ten czy inny sposób, odważne słowa w ustach polityka.
0: Odkryj Night Dance.

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty, na zegarach dochodzi czwarta, w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajmy.
2: USA zmniejszą obecność swoich sił w Europie. Jak zapewnia wicepremier Kosiniak-Kamysz, nie dotyczy to amerykańskich zdolności wojskowych w Polsce. Prokuratura regionalna w Warszawie skierowała do sądu oskarżenia wobec byłej prezes Fundacji Orlen. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje rąk do pracy. Wolontariusze mają odczytywać starodruki i manuskrypty. Pentagon zmniejsza liczbę amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. Jak poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell, decyzja oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia wojsk USA w Polsce. Ma to być efekt przeglądu amerykańskiej obecności wojskowej w Europie i realizacji polityki America First Donalda Trumpa. Waszyngton chce, by państwa NATO przejęły większą odpowiedzialność za obronę kontynentu. Parnell podkreślił jednak, że Polska pozostaje modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a USA zamierzają utrzymać silną obecność wojskową nad Wisłą. Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem, zapewnia z kolei, że nie zapadła decyzja o zmniejszeniu amerykańskich zdolności wojskowych w Polsce. Jest akt oskarżenia wobec byłej prezes Fundacji Orlen. Katarzyna R. jest podejrzana o wyrządzenie fundacji szkody majątkowej w wysokości blisko 5 milionów złotych. Prokuratura regionalna w Warszawie skierowała go do sądu. W jaki sposób Katarzyna R. miała wyrządzić tę szkodę? Szczegóły tej sprawy zna dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Według śledczych zatwierdziła pisemne sprawozdanie dotyczące sposobu wykorzystania darowizny przekazanej przez jej fundację, Fundacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, na realizację projektu Akademii Aktywności Obywatelskiej. Z ustaleń prokuratury wynika, że obdarowana fundacja wykorzystała przekazane 4 700 000 zł niezgodnie z celami. Sfinansowała z tych pieniędzy polityczną kampanię medialną w prasie i na billboardach. Zachęcała w niej do głosowania 4 razy na nie w referendum z października 2023 roku oraz w negatywnym świetle przedstawiała polityków ówczesnej opozycji. Katarzyna R. podczas śledztwa nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień.
2: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie poszukuje wolontariuszy do odczytywania starodruków i manuskryptów. Początkowo zadanie zlecono sztucznej inteligencji, ale ta nie dała rady. Okazuje się, że ludzka para rąk i oczu jest dużo bardziej efektywna od tych cyfrowych.
4: W gabinecie rękopisów pracuje 4 osoby, a zbiory mamy od średniowiecza do współczesności i w kilkunastu językach, co najmniej i w kilku alfabetach. Nie mamy tyle czasu, żeby sami poświęcić się tej pracy. Zapraszamy chętnych do tego, żeby nam pomogli. Odbywa się to w ten sposób, że stworzona została platforma, na którą wrzucane są skany. Jest instrukcja, jak takie transkrypcje robić.
2: Tłumaczy dr Agnieszka Fabiańska, kierownik gabinetu rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
5: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Uważam, że należy zachęcać kobiety do dłuższej pracy, by ich emerytury były wyższe, powiedział w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim poseł Centrum Ryszard Petru.
6: Tyle ile składek, tyle emerytur. Natomiast ma to tę wadę oczywiście, że jeżeli dłużej żyjemy, to te emerytury są relatywnie niższe.
7: No dodajmy, i ma też tą wadę, że im mniej jest płacących składki, a tych jest coraz mniej, tym trudniej jest wypłacić te pieniądze.
6: W związku z tym mogę powiedzieć tyle, że ten system powinien zachęcać dużo bardziej do dłuższej aktywności zawodowej. Ja zgłosiłem w pewnym momencie taką propozycję nawet, żeby znieść podatek od możliwości zarobkowania do 5000 zł miesięcznie przez emerytów. Czyli ma pan 60 parę lat, przychodzi pan na emeryturę i jeżeli pan zarabia do 5000 zł, nie płaci pan od tego podatku, będąc jednocześnie na emeryturze, po to, żeby ludziom się opłacało dalej pracować. To nie kwestia jest tylko
7: wyłącznie. Czyli rozumiem, że tylko propozycje, żadnego przymusu. Nie będziemy próbować podwyższyć wieku emerytalnego.
6: W Polsce mamy złe doświadczenia z przymusem. Mianowicie, jeżeli jedna partia wprowadza przymus, to potem druga to odkręca i robi z tego
7: sprawę
6: polityczną. I przyznam panu, że ta dyskusja o kwestii racjonalnej, jakim jest, wiadomo, że się opłaca dłużej pracować, żeby mieć wyższą emeryturę, nie przekłada się na emocje Polaków, którzy cały czas postrzegają możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę jako swego rodzaju benefit, jako jaką szansę, a potem się okazuje, że jest problem. Uważam, że trzeba wprowadzić wszystkie możliwe bodźce i zachęty, albo wręcz zniechęcanie Polaków do przechodzenia na wcześniejsze emerytury, i większą akcję edukacyjną. Super byłoby, gdyby to wyjąć ze sporu politycznego, co wydaje mi się udało się w niektórych krajach północy skandynawskich.
7: Bo tam się co innego spierają.
6: Tak jest, a w Polsce raczej będzie to trudne. No i mając to na uwadze, wie pan, ja tutaj występuję nie tylko jako ekonomista, ale przecież jako polityk. Pan mnie bardziej tak zaprosił. W związku z tym nie mogę abstrahować od atmosfery politycznej.
7: Nie może pan powiedzieć, że powinno się podnieść, bo
6: ale
7: by
6: nie,
7: była
6: nie mogę też proponować rozwiązań, które mogą być antyskuteczne. Bo gdyby jeden rząd podniósł, to drugi to odkręci. Ważne jest to, żeby Polacy mieli świadomość tego, że opłaca się dłużej pracować, opłaca się później przychodzić na emeryturę. Pracodawcy nie powinni wypychać na emeryturę osób, które uzyskały minimalny wiek emerytalny, bo jednak to jest szansa na znacznie lepsze życie na emeryturze i powinniśmy wprowadzać bodźce, bardzo mocne bodźce, zniechęcające do wcześniejszego przechodzenia i zachęcające dłuższego aktywności zawodowej. Panie redaktorze, to trzeba wszystko robić mądrze, żeby było skutecznie, a nie żeby przegrywać na końcu dnia.
7: Izabela Bodnar wyjaśniła już wątpliwości związane z mężem?
6: Widziałem jej oświadczenie, które mówi, że zostały postawione mu zarzuty, że jest też poszkodowanym i że...
7: Ale przekonuje ona pana?
6: Nie mam żadnych innych informacji niż te, które pan uzyskał w mediach. W związku z tym będzie mi spotkanie klubu bodajże pojutrze i będziemy na ten temat rozmawiać.
7: Czyli wtedy będą jakieś inne informacje?
6: Będę miał więcej informacji, na razie nic więcej nie wiem oprócz oficjalnych.
7: Ale rozumiem, że oczekujecie państwo jakichś wyjaśnień.
6: No chcę wiedzieć, co się stało, jakie są zarzuty, natomiast co do zasady, mając na uwadze, że to jest jej mąż, no więcej nic nie wiem na ten temat niż to, że był zatrzymany przez godzinę, zostały postawione mu zarzuty, ale rozumiem, że jest też poszkodowany i więcej nic nie wiem.
7: Czy to dobrze, że premier blokuje nominację w zarządzie Narodowego Banku Polskiego? To jest dobra decyzja? Poza tym, że polityczne oczywiście. Związane.
6: Wie pan co, to nie chodzi o to, że blokuje, czy wnioski, które zostały złożone, są adekwatne do wyzwań, które stoją przed Narodowym Bankiem Polskim, bo to nie chodzi o blokowanie jakichkolwiek nominacji, tylko konkretnych nominacji, które zostały złożone. Uważam, że sytuacja jest w kilku obszarach należy rozpatrywać. Po pierwsze, jestem wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która pracuje nad wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego, prezesa. Uważam, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że komisja w najbliższym tygodniach, miesiącach przedstawi sprawozdanie komisji, a to oznacza, że będzie to głosowane w Sejmie i rozpocznie się proces stawiania go przed Trybunałem Stanu.
7: Wynika, że to jest uzasadniony wniosek.
6: Ogólnie rzecz biorąc powiem tak. Nie chcę teraz deklarować, czy to są tygodnie, czy miesiące do przedstawienia sprawozdania komisji, a to oznacza, że będzie głosowany wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Adama Glapińskiego przez cały Sejm. Oczywiście Sejm to, że głosuje, to nie znaczy, że on już jest winny. To Trybunał Stanu o tym będzie decydował, a równolegle mamy sytuację, w którym prezes NBP zaangażował się swój autorytet swojego banku NBP, ale również członków zarządów w sprawę stricte polityczną, jakby był pseudo safe zero. Pamięta pan sugerowanie, że są środki na finansowanie polskiej armii z rezerw NBP, ale potem nie przedstawił źródeł tego finansowania. I trzeci aspekt, który bym wziął pod uwagę, bardzo ważny. NBP stał się miejscem do przechowywania aparatczyków pisowskich niezgodnie z ich kompetencjami. W związku z tym ten spór między premierem a prezesem NBP i prezydentem Nawrockim odbieram jako merytoryczny, a nie tylko wyłącznie polityczny.
7: Zarząd już działa tego banku centralnego, działa w minimalnym składzie, a kolejne wakaty mogą zagrozić spełnianiem ustawowych wymogów. No to znaczy, że może nas czekać powtórka z Trybunału Konstytucyjnego w przypadku NBP.
6: Na miejscu prezesa NBP wyciągnąłbym z tego wnioski. Ja wiem, że to jest może taki apel trochę jak grochem o ścianę, ale uważam, że powinien się podejść do dymisji, to by sytuację rozwiązało. No ja wiem, że to jest nierealne, no, ale,
7: dlaczego ale
6: uważam,
7: to
6: że trzeba apelować.
7: Że może pan apelować, ale dlaczego miałby odpowiedzieć pozytywnie na ten apel?
6: Dlatego, że jego możliwości działania, jeżeli stawia się go przed Trybunałem Stanu.
7: No, ale jeszcze go nie postawiono.
6: No, ale jeżeli to się wydarzy, to ja mówię, oczywiście nie oczekuję tej decyzji od niego teraz. Jeżeli jednak skompromitował się nie tylko złą polityką monetarną, ale również tą zaangażowaniem politycznym w promowanie pseudo Safe Zero po stronie Nawrockiego, to nie widzę za dużo przestrzeni do działania skutecznego przez prezesa NBP, któremu i tak się kadencja prędzej czy później
7: skończy. Nie ma tej przestrzeni, ponieważ premier nie daje kontrasygnaty dla jego potencjalnych nowych członków.
6: To niech złoży inne kandydatury.
7: No ale on uważa, że te są dobre.
6: No tutaj mamy spór widocznie.
7: No ale to spór jest immanentną cechą demokracji.
6: Tak, tylko że tu jest dalej idący. Tu nie chodzi o to, co ja sądzę, tylko po prostu chodzi o to, kto konkretnie ma być odpowiedzialny za jakie obszary w Narodowym Banku Polskim. Jak pan prześledzi, co się działo z politykami PiS-u, którzy tracili pracę, no to oni często lądowali właśnie w NBP, co jest jeszcze bardziej... Jest tylko przykładem upolitycznienia tej instytucji.
7: Jeszcze pytanie MSWiA. MSWiA zachowuje się odpowiednio w sprawie tych zgłoszeń i siły policyjne, w sprawie tych zgłoszeń, które dotyczą różnych telewizji prawicowych, a nawet Jarosława Kaczyńskiego. To jest adekwatne działanie?
6: Panie redaktorze, przyznam panu szczerze, że mam zbyt małą wiedzę na ten temat. Wiem, że chodzi też o pana Sakiewicza.
7: Tak,
6: wiem, chodzi... Kurczę, nie wiem na ile tutaj, ile w tym jest propagandy rozsiewanej przez pana Sakiewicza, ile stąd, na ile to jest napompowane wszystko. Rozumiem, że ktoś zgłaszał informacje.
7: Prawdopodobnie zresztą zajmując cudzą skrzynkę, czyli jakby włamując się na skrzynkę i wysyłając z takiej zhakowanej skrzynki zgłoszenia na policję.
6: Ktoś, nie wiadomo kto, tak? Zgłaszał
7: tego. Na razie jeszcze podobno nie wiemy.
6: Kto. No właśnie, no ktoś zgłaszał.
7: Wiemy, z jakiej skrzynki poszło, ale nie wiemy, czy kto ją zhakował.
6: Tak, no ale dobra, ale mamy taką sytuację, w której coś takiego miało miejsce. No to pytanie, czy policja ma na to reagować. Wiemy, że wolelibyśmy, żeby reagowała, niż nie reagowała. Natomiast czy powinni byli wejść do pana Sakiewicza? Ja przyjmuję tłumaczenie MSWiA, że tak. Nie mam podstaw, żeby twierdzić, że nie. No, powiem panu szczerze, chyba za mało na ten temat wiem, żeby się na tym inteligentnie, mądrze, ciekawie wypowiedzieć.
7: To pytanie od naszych słuchaczy, bardzo proszę.
6: Mogę, mam losować, tak?
7: Tak, losujemy tak. Tym razem dobrze, od razu dobrze, pierwsze pytanie
6: bardzo,
7: od naszych słuchaczy.
6: Dziękuję.
7: A w nim następująca treść.
6: Czy pan Szymon Hołownia jeszcze coś znaczy w polskiej polityce, czy na wszystkich się obraził, bo mu nie wyszło? Marcin z Wrocławia. Na pewno marszałek Sejmu, wicemarszałek obecnie znaczy. Czy on się na wszystkich obraził? Nie wiem. Na pewno ma trudny czas.
7: Co to znaczy trudny czas?
6: Trudny czas to znaczy miał wielki sukces, a potem miał porażkę. I doświadczenie pokazuje, że musi przez ten trudny czyściec przejść. I w zależności od tego, jak przejdzie, ma przez sobą albo karierę polityczną, lub też nie. W związku z tym jest po prostu na jakimś etapie.
7: Chce zostać w polityce?
6: Moim zdaniem, ale to moje zdanie wynika tylko z obserwacji,
7: tak,
6: a nie z rozmów.
7: Rozumiem.
6: Moim zdaniem chce zostać.
7: Chce zostać.
6: Moim zdaniem chce zostać i chce startować. Obstawiam, że będzie startował z list PSL-u, ale to sobie tak dywagujemy.
2: Mówił Ryszard Petru w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Cała rozmowa do obejrzenia i odsłuchania jest na naszej stronie internetowej rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dzień dobry, tu RMF FM, Maciek Rybak. Cześć ponownie, 12 minut.
0: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF FM.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
0: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie o godzinie 5. Informacje przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Pekin wprowadza nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed spotkaniem Xi Jinpinga i Władimira Putina. Trwa wizyta węgierskiego premiera w Polsce. Po Krakowie odwiedzi jeszcze Warszawę i Gdańsk. Czy Manchester City opuści legendarny szkoleniowiec? Pep Guardiola ma się pożegnać z klubem już w najbliższą niedzielę. Pekin został objęty nadzwyczajnymi środkami bezpieczeństwa przed spotkaniem Xi Jinpinga i Władimira Putina. W centrum miasta pojawiły się dodatkowe patrole policji, pojazdy opancerzone i punkty kontrolne. Władimir Putin wczoraj rozpoczął dwudniową wizytę w Chinach. Rosyjski przywódca przybył do Pekinu z delegacją najważniejszych urzędników oraz szefów państwowych koncernów energetycznych, m.in. Gazpromu i Rosneftu. Rozmowy Putina i Xi Jinpinga mają dotyczyć współpracy energetycznej, w tym projektu gazociągu Siła Syberii 2, ale także nowego układu sił na świecie i relacji z Zachodem. A teraz ostrzeżenie dla kierowców. Są utrudnienia na ekspresowej piątce w Dolnośląskiem. Między węzłami Korzenisko i Żmigródek w kierunku Poznania zderzyły się ciężarówka i bus. Jedna osoba została ranna, zablokowany jest tam aktualnie prawy pas ruchu.
3: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
2: Od złożenia kwiatów przed pomnikiem świętego Jana Pawła II i zwiedzenia katedry wawelskiej Peter Madziar rozpoczął swoją wizytę w Polsce. Węgierski premier w czasie pobytu w naszym kraju odwiedzi 3 miasta: Kraków, Warszawę i Gdańsk. Jak mówił wczoraj na Wawelu, liczy na nowe otwarcie w relacjach z Polską. Trzeba powrócić do normalności, trzeba mówić o tym, co nas łączy, a nie o tym, co nas dzieli. Mamy do tego mnóstwo narzędzi, mamy czwórkę wyszehradzką, mamy tradycję naszych kontraktów. Jestem pewien, że szybko możemy wrócić do tego światłego okresu. Mówił węgierski premier. Z Krakowa Peter Madziar pociągiem pojechał do Warszawy. 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat zostało aresztowanych w związku ze śmiercią 13-letniego Mikołaja. Jego ciało znaleziono w sobotni wieczór w miejscowości Erklity w gminie Barciany. Jak swoją decyzję argumentował sąd? O tym w faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
4: No, sąd uznał, że materiał dowodowy wskazuje, że mężczyźni faktycznie mogli mieć związek ze śmiercią chłopca. Według śledczych w sobotni wieczór jeden z podejrzanych miał spowodować u 13-latka ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmierci, bijąc go rękami i nogami. Pozostała trójka miała mu w tym pomóc, goniąc chłopca i uniemożliwiając mu ucieczkę. Wcześniej miało dojść też do jakiejś kłótni, awantury. Wszyscy odpowiedzą za nieudzielenie pomocy i usiłowanie pobicia innego małoletniego. 3 bracia i ich szwagier zostali aresztowani na 3 miesiące.
2: A na koniec tych faktów wracamy jeszcze do sportowej sensacji z Anglii, bo w najbliższą niedzielę z Manchesteru City ma odejść Pep Guardiola. Poinformowały o tym brytyjskie media. Hiszpański szkoleniowiec miałby pożegnać się z klubem tuż po ostatnim meczu sezonu Premier League. Guardiola prowadzi obywateli już od 2016 roku i w tym czasie zdobył z City m.in. Ligę Mistrzów oraz kilka tytułów mistrza Anglii. Na razie klub oficjalnie nie komentuje tych doniesień. Jednak jeśli się one potwierdzą, będzie to koniec pewnej epoki angielskiego futbolu, zauważa londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
5: W ciągu dekady Manchester City pod jego wodzą sięgnął po mistrzostwo Premier League aż 6 razy. Jeśli dodać do tego zwycięstwo w Lidze Mistrzów, 3 puchary Anglii i Super Puchar UEFA oraz klubowe mistrzostwo świata, tej karierze trudno będzie dorównać. Media przypominają przy okazji o wciąż toczącym się dochodzeniu w sprawie nieprawidłowości finansowych w Manchesterze City, sugerując jednocześnie, że pieniądz mógł pomóc Guardioli w osiągnięciu tak spektakularnych wyników. Tymczasem angielski klub nie potwierdza informacji o odejściu trenera, zaznacza jednocześnie, że podpisany przez Guardiolę kontrakt obejmuje jeszcze 1 rok na stanowisku trenera Manchesteru City.
2: Tyle Bogdan Frymorgan z doniesieniami z Wielkiej Brytanii. A na kolejne fakty zapraszam już w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego. Poranne wydanie startuje punktualnie o 5.30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM, które ma dla nas Magdalena Wojtoń. Dzień dobry.
2: Dzień dobry i zapraszam. Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie, ogłosił Pentagon w nocy naszego czasu. Rozmieszczenie wojsk USA w Polsce ma być w związku z tym opóźnione. Dzisiaj bardzo dużo o tym w porannych faktach RMF FM. A właśnie teraz przywódca Chin wita prezydenta Rosji. Podglądamy, co dzieje się w Pekinie. Mamy też pilną informację z opolskiego odcinka A4. Była kolizja, są utrudnienia. Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3, czyli do stanu z 2021 roku. Jak poinformował w oświadczeniu rzecznik Pentagonu Sean Parnell, skutkuje to tymczasowym opóźnieniem rozmieszczenia sił zbrojnych USA w Polsce. Amerykanie zapewnili, że pozostają w dalszym kontakcie z polskimi władzami w celu utrzymania silnej obecności wojskowej w naszym kraju. Do tych doniesień jeszcze wrócimy o poranku w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. A właśnie teraz w Pekinie trwa ceremonia powitania prezydenta Rosji, Władimira Putina. Jak widzimy, uroczyście wita go i przyjmuje przywódca Chin Xi Jinping. No i do tego spotkania w faktach też oczywiście będziemy dzisiaj wracać. Kierowcy, teraz informacja dla Was. Na autostradzie A4 w Opolskim zdarzenie dwóch samochodów w Przylesiu. Tam między węzłami Opole Zachód i Brzeg można teraz przejechać tylko jednym pasem. Tragiczny koniec poszukiwań na jeziorze Juksty koło Mrągowa na Mazurach. Po kilku godzinach od zgłoszenia strażacy zlokalizowali i wydobyli ciało poszukiwanego 18-latka. Młody mężczyzna pływał z trzema znajomymi w podobnym wieku, rowerem wodnym. Wszyscy wpadli do wody.
3: Ekipa sonarowa wyznaczyła punkt, w którym prawdopodobnie znajduje się poszkodowany. Nurkowie niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, wydobywając na powierzchnię ciało poszukiwanego od rana 18-latka. Działania straży pożarnej kończą się na tym etapie. Na miejscu pozostaje policja, która będzie prowadziła dalsze czynności dochodzeniowe.
2: Mówił rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Łukasz Wróblewski. Odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych niemożliwe bez ponad politycznej zgody. Pod dokumentem, który chce opublikować prezydent Karol Nawrocki, nie znajdzie się podpis premiera. O tym, czy Pałac Prezydencki będzie szukał planu B, dziennikarz RMF FM Kacper Wrólewski.
4: Nic na to nie wskazuje, bo jak usłyszałem od szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, odtajnienie dokumentów wymaga podpisu prezesa Rady Ministrów.
5: Bez kontrasygnaty wydaje się, że to jest niemożliwe, dlatego że tak są kształtowane przepisy.
4: To dobra decyzja premiera, tak uważa z kolei poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.
6: Nie wolno się poddać tego typu szantażom i dobrze, że pan premier tej kontrasygnaty pewnie nie da.
4: Gdy w 2007 roku prezydent Lech Kaczyński odtajnił sam raport bez aneksu, wówczas kontrasygnatę złożył ówczesny premier Jarosław Kaczyński.
2: Słuchacie porannych faktów w RMF FM w środę 20 maja. Amerykanie zmniejszają liczbę stacjonujących w Europie wojsk. Nasi reporterzy zbiorą komentarze na ten temat z Waszyngtonu i Strasburga. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF24 będzie były szef MON-u w rządach Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. W porannej rozmowie po 8 Tomasz Terlikowski i Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej. W faktach także duża manifestacja związkowców Solidarności w Warszawie. No i drugi dzień wizyty w Polsce nowego premiera Węgier, Petera Madziara. Zapraszam, nowe fakty już o 6.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: No i dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Kłaniamy się bardzo nisko.
0: RMF Celtic.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: I przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Zmniejszenie liczby amerykańskich wojskowych brygad w Europie i opóźnienie rotacji żołnierzy USA w Polsce.
3: Od informacji, które w nocy naszego czasu pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, zaczynamy fakty RMF FM o 6.
2: Areszt dla mężczyzn w związku ze śmiercią 13-letniego chłopca w warmińsko-mazurskim.
3: Wypadki i utrudnienia opanku na ważnych trasach na Dolnym Śląsku i w Opolskim.
2: Metallica zagrała wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
3: A zagrała tam m.in. wielki przebój Perfektu Chcemy Być Sobą. Amerykanie zmniejszają liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. Taką informację przekazał w nocy polskiego czasu RMF FM rzecznik Pentagonu.
2: W przesłanej naszemu waszyngtońskiemu korespondentowi wiadomości podkreślił natomiast, że rozmieszczenie wojsk USA w Polsce zostało opóźnione.
3: Paweł Żuchowski z nami teraz na linii faktów. Pawle, dzień dobry. Co to oznacza w praktyce?
4: Dzień dobry. Oznacza to powrót do poziomu obecności brygadowych zespołów bojowych w Europie z 2021 roku. Rzecznik podkreślił, że decyzja ta jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu dotyczącego rozmieszczenia sił zbrojnych USA w Europie. W konsekwencji nastąpi tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, zaznaczył. Departament określi ostateczny status tych oraz innych sił USA w Europie po dalszej analizie strategicznych i operacyjnych potrzeb Stanów Zjednoczonych, a także zdolności sojuszników do wniesienia własnego wkładu w obronę Europy. Analiza ta ma wspierać realizację programu America First prezydenta Trumpa w Europie i innych regionach świata, m.in. poprzez zachęcanie i umożliwienie sojusznikom z NATO przejęcia głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. W tym piśmie napisał także sekretarz Hexet, rozmawiał z polskim wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a departament pozostanie w ścisłym kontakcie z polskimi partnerami w trakcie dalszych analiz, aby zapewnić utrzymanie silnej obecności wojskowej USA w Polsce. Polska wykazała zarówno zdolność, jak i determinację do własnej obrony. Pozostali sojusznicy NATO powinni pójść tym samym śladem, podkreślił. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Sąd rejonowy w Kętrzynie aresztował na 3 miesiące 4 mężczyzn, którzy mają mieć związek ze śmiercią 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany w warmińsko-mazurskim.
3: O argumentacji sądu reporter RMF FM Piotr Błakowski.
5: Według sądu materiał dowodowy wskazuje z dużym prawdopodobieństwem, że mężczyźni dopuścili się zarzucanych im czynów. W sobotni wieczór jeden z podejrzanych miał spowodować u 13-latka ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Pozostała trójka miała mu w tym pomóc, goniąc chłopca i uniemożliwiając mu ucieczkę. Wszyscy odpowiedzą też za nieudzielenie pomocy i usiłowanie pobicia innego małoletniego. 3 bracia i ich szwagier w wieku od 30 do 43 lat zostali aresztowani na 3 miesiące.
3: 6:03, teraz w faktach aktualne informacje dla kierowców. O poranku utrudnienia na trasie S5 na Dolnym Śląsku.
2: Jedna osoba została ranna po zderzeniu ciężarówki z busem w pobliżu węzła Korzeńsko.
3: W kierunku Poznania przejdziecie teraz tylko jednym pasem.
2: 2 osobówki zderzyły się na opolskim odcinku autostrady A4 w pobliżu Przylesia.
3: O utrudnieniach między węzłami Opole Zachód i Brzeg informuje nas słuchacz Krzysztof.
6: W kierunku Wrocławia ruch jest całkowicie zablokowany, a jednym pasem, a nawet częściowo pasem awaryjnym odbywa się ruch w stronę Katowic.
2: Przekazał nam słuchacz, który zadzwonił na gorącą linię RMF FM.
3: Nasz radiowy numer przypominamy 600-700-800, nie tylko w sprawach drogowych.
2: Metallica zagrała wieczorem na Śląskim.
3: Po 18 latach wróciła do Chorzowa w ramach trasy M72 World Tour, no i zgodnie z przewidywaniami fanów zagrała coś po polsku. Okay. Are you ready? Zatem panowie gotowi? Wszystko jasne. Metallica gra Chcemy Być Sobą. Perfektu.
2: To może jeszcze potwierdzenie, czyja to piosenka?
3: Chcemy być sobą, to jest Perfekt. Zmagał się z niełatwą polszczyzną Robert Trujillo. Gratulacje.
2: Ale
3: dla
2: dawał radę, świetnie, rewelacja. A na koniec jeszcze świeżo upieczony piłkarski mistrz Anglii.
3: To śpiewający piłkarze Arsenalu, bo Manchester City zremisował na wyjeździe z Bournemouth 1-1. Ten wynik oznacza, że Arsenal po 22 latach został piłkarskim mistrzem Anglii. Miał nosa wieczorem Mikel Arteta, by zebrać swoje gwiazdy w treningowym ośrodku Colney, no i razem obejrzeć mecz rywali.
2: Kanonierze mistrzem, a kiedy oficjalne świętowanie tytułu?
3: W niedzielę po meczu z Crystal Palace.
2: A u nas po 6:30 fakty sportowe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Poranek, powiem wam, sympatyczny, jeżeli deszcze to tylko na Warmii i to przelotne, tak to dużo słońca, a na termometrach takie ładne 8, 9, 10 stopni. Sympatycznie jest, prawda?
10: No i nie będzie za bardzo wiało.
1: Nie.
10: I poza tym jeszcze dodajmy, my zapowiadamy pogodę, że dzisiaj jest dzień meteorologii.
1: Dokładnie, czyli to tak, troszeczkę nasze święto.
10: Troszeczkę, właśnie w tym momencie, przez tę minutkę, dwie o pełnej godzinie, nie? Mhm.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Aczkolwiek już w południe deszcze możliwe na północy, padać również będzie w Kielcach.
0: RMF Celtic.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: 4 osoby ranne w zderzeniu 2 samochodów w Przylesiu na autostradzie A4 w Opolskie.
2: Między węzłami Opole Zachód i Brzeg zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia.
1: Departament Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3, to jest stanu z 2021 roku. Taką informację przekazał rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce.
2: Polsce, która jest modelowym sojusznikiem USA. Tak napisał Parnell w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X. Czy w sprawie wojsk amerykańskich w Polsce powinna być zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Między innymi o to będziemy pytać w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF24.
1: Porannym gościem Piotra Salaka będzie dziś Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes partii, były minister obrony.
3: Wszystko się zgadza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Piotrze. Dobry. Prezydent Karol Nawrocki do tej pory w tej sprawie raczej defensywny.
3: No właśnie, to jest bardzo zastanawiające, bo jak pamiętamy wszyscy, w lutym Karol Nawrocki na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego chciał rozważyć kontakty towarzysko-biznesowe Włodzimierza Czarzastego. No tu sprawa wydaje się znacznie bardziej poważna, a decyzji Pałacu Prezydenckiego wciąż nie ma. Ciekawe, co na to przedstawiciel bezpośredniego zaplecza politycznego prezydenta, czyli właśnie PiS-u. A zatem kwestia Zbigniewa Ziobry do tego, to także jeden z tematów naszej rozmowy, do tego Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie, wiele, wiele innych. No przyznacie, że rozmowy z Mariuszem Błaszczakiem nigdy nie są nudne, także zapraszam.
2: Dlatego zapraszamy gorąco już za pół godziny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Arsenal Londyn mistrzem piłkarskiej Premier League.
2: Fakty sportowe RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

0: Słuchasz,
1: znowu lecicie?
0: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
0: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Prosimy bardzo.
2: A zaczynamy od cytatu.
3: We love Poland, we love the Polish
4: people. Kochamy Polskę, kochamy Polaków, tak deklaruje wiceprezydent USA J.D. Vance.
2: A my pytamy o echa.
5: Klęski dyplomatycznej.
4: Takich mocnych słów używa były szef MSZ-u Jacek Czaputowicz, opisując amerykańską redukcję żołnierzy stacjonujących w Europie.
2: Za chwilę gościem faktów Radia RMF24 będzie były minister obrony, wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.
4: Ale wcześniej zapowiedź demonstracji w Warszawie. Jest siódma, zaczynamy. Solidarność organizuje dziś demonstrację w stolicy. Chodzi o wyrażenie przez Senat zgody na rozpisanie referendum w sprawie unijnego Zielonego Ładu.
2: Na manifestację jadą związkowcy z wielu zakładów z całej Polski. Przed bramą huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej jest reporter RMF FM Marcin Buczek.
4: Marcinie, witamy w faktach. Ilu pracowników tego zakładu pojawi się dziś w stolicy?
6: Tylko stąd. Do Warszawy jedzie ponad 200 osób. To są 4 autokary. W kilku kolejnych jadą pracownicy pobliskiej koksowni. Poranne wyjazdy zaplanowano też między innymi z Katowic czy Rudy Śląskiej. Jak mówi mi Mirosław Nowak, szef Solidarności z tutejszej huty, cel jest jeden.
7: Widzimy to, co się dzieje, że zamykamy nasze instalacje, wyłączamy je, wysyłamy ludzi na postojowe i sprowadzamy w sad z krajów różnych, które nie szanują albo w ogóle nie interesują się polityką klimatyczną. Nieuczciwa konkurencja powoduje, że tracimy miejsca pracy.
6: W sumie do Warszawy z województwa śląskiego jedzie dziś około 5000 osób z Solidarności, ale będą tam również przedstawiciele innych związków zawodowych. Z Dąbrowy Górniczej Marcin Buczek.
2: A teraz w faktach wiceprezydent USA J.D. Vance o amerykańskich żołnierzach w Polsce.
4: Nie zmniejszyliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie jest redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. Tak J.D. Vance tłumaczy czwartkową decyzję Amerykanów o wstrzymaniu relokacji.
2: Co na to były szef MSZ-u Jacek Czaputowicz?
4: To reakcja na politykę naszego rządu. Tak oceniał decyzję Amerykanów na naszej antenie. Na jakie błędy rządu Donalda Tuska wskazuje Jacek Czaputowicz, o tym teraz dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
8: Były szef polskiej dyplomacji wskazał na ostatnie krytyczne wypowiedzi premiera. Donald Tusk, jak to określił nasz gość, miał pouczać Stany Zjednoczone, by prowadziły rozważną politykę wobec Iranu. W głośnym wywiadzie dla Financial Times szef rządu postawił pod znakiem zapytania wiarygodność NATO i sojusz ze Stanami, co miało zirytować amerykańskiego prezydenta.
5: Są głosy, że to jest reakcja na słowa premiera Donalda Tuska.
8: Czaputowicz uznał, że Polska z perspektywy USA przestała być strategicznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bo rząd nie odpowiada już na amerykańskie prośby.
5: Wstąpienie do Rady Pokoju w sprawie strefy gazy, żeśmy to obśmieli, rozmieszczenie baterii Patriot w jednych z państw arabskich dla obrony przed atakami, że odpowiedzieliśmy negatywnie. No te słowa krytyki, że my nie będziemy podbierać żołnierzy niemieckich.
8: To chodziło o te słowa.
9: Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie wiem, czy wiecie, co mi chodzi.
8: Nasz gość dodał, że Polska powinna przywrócić pobór do wojska i wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
2: A wracając do wczorajszego wystąpienia amerykańskiego wiceprezydenta, pytamy o konkrety. Co dalej z tym tymczasowym opóźnieniem rozmieszczenia sił zbrojnych USA w Polsce?
4: To, co już powiedziałem, to opóźnienie w rotacji wojsk. Te wojska mogłyby zostać wysłane gdzie indziej w Europie. Moglibyśmy zdecydować o ich wysłaniu gdzie indziej. Tak naprawdę nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji, dokąd ostatecznie trafią te wojska. Tyle J.D. Vance.
2: Za chwilę więcej o amerykańskich żołnierzach w Polsce, ale przed rozmową faktów i Radia RMF24 jeszcze to, co ujawnia dzisiaj o poranku Financial Times.
4: W Unii Europejskiej trwa dyskusja, czy były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi lub była kanclerz Niemiec Angela Merkel mogliby reprezentować wspólnotę w potencjalnych negocjacjach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Ministrowie spraw zagranicznych Unii mają rozmawiać o kandydatach w przyszłym tygodniu podczas spotkania na Cyprze.
10: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
2: Czas na rozmowę o siódmej w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
11: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony, wiceprezes PiS. Dzień dobry, panie przewodniczący.
12: Dzień dobry.
11: Dlaczego nie ma jeszcze zwołanej Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie żołnierzy amerykańskich? Uważa pan, że powinna być zwołana?
12: Problemem nie jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego, innego, tylko Donald Tusk. Więc ale... co dziś powinniśmy zrobić? Powinniśmy podbierać żołnierzy amerykańskich Niemcom.
11: Ale panie przewodniczący, gdyby pan mógł odpowiedzieć na pytanie, czy Rada Bezpieczeństwa Narodowego, pańskim zdaniem, jako przewodniczący
12: nic nie zmieni. Nic nie zmieni, dlatego że prezydent Karol Nawrocki jest pomijany przez rządzących, albo przykładem niemiecka pożyczka Safe, zawetowana przez prezydenta Nawrockiego.
11: Ale w tej sprawie była Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
12: Ale została wola, czy też zdanie prezydenta Nawrockiego zostało pominięte. Donald Tusk zmusił Kosiniaka.
11: Ale może trzeba się zebrać i usłyszeć tak naprawdę, jakie mamy fakty w tej chwili, bo w tej chwili mam wrażenie, że mamy szum informacyjny cały
12: Donald
11: czas.
12: Tusk zmusił Kosiniaka i Domańskiego do podpisania niemieckiej pożyczki, która też eliminuje nasze możliwości współpracy w dziedzinie wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi. Polska jest źle rządzona. Donald Tusk jest niekompetentny.
11: Tak mówi Mariusz Błaszczak. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF 24.
4: Tam zapraszamy. Były szef MON-u, no i aktualne problemy tego ministerstwa. Od teraz w naszym informacyjnym radiu w sieci.
2: A już za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM Joanna Kluzik-Rostkowska.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Magdalena Karwat-Marek.
14: Dzisiaj w pogodzie wysoka temperatura, ale jednak to jeszcze zdecydowanie nie jest koniec tych chmur, tego deszczu, burzy i tak dalej. Ale jeśli te deszcze i burze się pojawią, to przede wszystkim na zachodzie kraju, szczególnie po południu i wieczorem. Padać będzie na przykład w Szczecinie, w Gryficach albo w Gorzowie Wielkopolskim, ale tak do 11 nie powinno padać nigdzie, a temperatura naprawdę wiosenna, nawet 21 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: No i dzień dobry, tu Wstawaj Szkoda Dnia, czyli najlepszy plan...

0: Odlesz, się truje nachmyśl, się truje nachmyśl, pan fodin. Się truje nachmyśl, sen pan na taga wekolte.
1: Słuchacie stacji RMF Celtic.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: O poranku utrudnienia na trasie S6 za Koszalinem w kierunku Szczecina.
2: Uważajcie między węzłami Bielice i Dobre. Tam ciężarówka wypadła z jezdni. Kierowca w wypadku został ranny. Ruch w tej chwili możliwy jest tylko pasem szybkim.
1: Hutnicy z Dąbrowy Górniczej są w drodze do Warszawy. Oni, pracownicy wielu innych zakładów z całego kraju, wezmą udział w manifestacji dotyczącej przeprowadzenia referendum w sprawie Zielonego Ładu.
3: Nakładamy na nasze instalacje dodatkowe podatki, których gdzie indziej nie ma, a później sprowadzamy stamtąd wyroby, wsad i inne rzeczy.
2: Tak mówił naszemu reporterowi Mirosław Nowak, szef Solidarności w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.
1: Jest oficjalne stanowisko Departamentu Wojny w sprawie rotacji części jednostek amerykańskich w Polsce.
2: Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3. To jest stan z 2021 roku. Taką informację przekazał rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczania sił amerykańskich w Polsce. Polsce, która jest modelowym sojusznikiem USA, napisał Parnell w oświadczeniu opublikowanym na platformie X.
1: W warszawskim studiu jest już Tomasz Terlikowski. Tomku, dzień dobry. Co ten komunikat oznacza dla naszego kraju?
4: No najkrócej rzecz ujmując, zapowym językiem, Amerykanie powiedzieli nam, że jesteśmy tak za fantastyczni, chciałem powiedzieć, i tak nas kochają, że wstrzymali rotację, bo sami sobie poradzimy świetnie. Czy to oznacza koniec rotacyjnej obecności części oddziałów amerykańskich w Polsce? Czy tylko przegrupowanie i jakie są w tej chwili strategie naszego państwa? O to zapytam gościa dzisiejszej porannej rozmowy RMF FM, którym będzie Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, szefowa polskiej delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony. Ale będę też pytał panią poseł o groźby Rosji wobec Łotwy i o wizytę Petera Madziara.
2: Dziś Peter Madziar w Warszawie. O 10:00 ma zostać powitany przez premiera Donalda Tuska w willi przy Parkowej.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku zaprasza na nie Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się. I o poranku witają nas podwyżki cen ropy na międzynarodowych giełdach. Rynek nie zareagował pozytywnie na słowa Donalda Trumpa. Amerykański prezydent zapewnił, że wojna na Bliskim Wschodzie skończy się bardzo szybko, a mimo to cena baryłki niezmiennie mocno powyżej $100. Tych baryłek jest też coraz mniej w magazynach. Zapasy stają się coraz mniejsze, a mimo wysokich cen popyt na paliwa nie spada, jeśli będzie tak dalej. Być może potrzebna będzie jakaś interwencja.
7: W pewnym momencie będziemy musieli ograniczyć popyt i można to robić w sposób dobrowolny już teraz. Niestety cena do tego zachęca, właśnie po to jest sygnał cenowy na rynku. No jest drogo, więc mniej zużywamy, ale w sytuacji skrajnej możliwe jest reglamentowanie paliwa. W Unii Europejskiej obraduje specjalny zespół do spraw ropy naftowej. Tam przygotowywane są różne scenariusze.
6: Mówił w Radiu RMF 24 analityk sektora energetycznego Wojciech Jakubik. Według części analiz koszt baryłki na poziomie $130 mógłby znacząco obniżyć popyt, dlatego że paliwa byłyby już zbyt drogie. Sytuacja na globalnych giełdach przeniesie się na kierowców, ale z opóźnieniem. To są dobre wieści. Na razie na stacjach zobaczymy drobne obniżki. Rafinerie obniżą stawki hurtowe za paliwa. Spodziewajmy się przeceny o kilka groszy za litr zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Podwyżki za to na kursach walut. Złoto o poranku traci wobec konkurentów. Euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,60 56, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 4,91.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
9: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Opóźniona rotacja żołnierzy amerykańskich w Polsce.
3: Ona ma być tematem rozmowy generała Christophera Mauneya z szefem MONU. Zatem do Polski przylatuje zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Joanna Kluzik-Rostkowska,
3: posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
2: W faktach także wstępne porozumienie w sprawie umowy celnej Unii Europejskiej z USA.
3: Do Polski przylatuje dziś generał Christopher Mahoney, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. On, przypominamy, zastąpi generała Dana Keina, którego obowiązki miały zatrzymać w Stanach Zjednoczonych.
2: Rozmowy mają dotyczyć rotacji sił amerykańskich w Polsce. Wczoraj Waszyngton ustami wiceprezydenta J.D. Vance'a zapewniał, że to tylko opóźnienie.
4: Wiceprezydent USA J.D. Vance mówił w czasie konferencji prasowej o opóźnieniu, które może zdarzyć się w czasie rotacji. Opóźnienie rozmieszczenia wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce nie oznacza redukcji ich obecności. Zapewniał i mówił o miłości do Polski i Polaków. Nie ukrywał jednak, że do zmian w rozmieszczeniu sił w Europie dojdzie. Taką samą informację przekazał w rozmowie telefonicznej z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem Pete Hegseth, szef Pentagonu. Szef naszego resortu obrony usłyszał, że trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Zatem generał Christopher Mahoney w Polsce, dwaj wiceszefowie MONU, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski za oceanem. W RMF FM zatem sprawdzacie aktualne fakty.
2: Unijni negocjatorzy nad Renem osiągnęli tymczasem wstępne porozumienie w sprawie umowy celnej z USA.
3: Finalizowane w Unii prace dotyczą tego, co ustaliła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z prezydentem USA Donaldem Trumpem w lipcu zeszłego roku w szkockim Turnberry.
2: Unijni legislatorzy w nocy uzgodnili mechanizmy, które umożliwią wspólnocie odpowiedź, gdyby USA podniosły cła, na przykład na samochody powyżej ustalonego w Turnberry pułapu 15%. Komisja Europejska będzie mogła wówczas zawiesić preferencje celne na amerykańskie towary.
3: Ministrowie spraw wewnętrznych i cyfryzacji prawdopodobnie podpiszą dziś rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Przepisy wprowadzą nowy wzór aktu małżeństwa.
2: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry. Michale, co konkretnie ma się zmienić?
5: Rozporządzenie wprowadza do aktu małżeństwa określenia pierwszy małżonek i drugi małżonek. Charakter związku ma być wskazywany w osobnej rubryce, w której urzędnik wpisze, czy małżeństwo zostało zawarte między kobietą i mężczyzną, dwiema kobietami albo dwoma mężczyznami. Nowe przepisy mają też umożliwić dokonanie transkrypcji w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Mimo że rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie, w pierwszych transkrypcji dokonano już w Warszawie i we Wrocławiu, a kolejne wnioski czekają w urzędach.
6: Mamy część, która jest zawieszona i jak rozumiem będą też składane wnioski. No i mamy na pewno kilka, 8-9 wniosków, które już się pojawiły.
5: Mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Najprawdopodobniej jeszcze dziś do ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych trafi końcowa opinia dotycząca rozporządzenia. Jeśli nie będzie zastrzeżeń prawnych, obaj zapowiedzieli, że podpiszą dokument.
7: Polityka w faktach RMF FM.
3: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, szefowa polskiej delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Witam pani poseł.
9: Wszystko prawda. Dzień dobry.
8: Amerykanie serdecznie nas wystawili?
9: Nie, a Amerykanie, ja tak to czytam, tak, że w pewnym, żeby była jasność, Narodowa Strategia Bezpieczeństwa to jest taki dokument, który ujrzał świat na początku grudnia ubiegłego roku i tam było napisane bardzo wyraźnie, że jakby zmienia się perspektywa Ameryki na to, co się dzieje
8: to
9: w Europie.
8: Myśmy wierzyli, że nam jeszcze więcej
9: to
8: dadzą,
9: znaczy nie,
8: a oni
9: ja
8: nam
9: powiem
8: nie
9: tak, ja powiem tak. Znaczy nigdy nie kupowałam narracji, żeby była jasność, że wystarczy wydać wystarczająco dużo pieniędzy w Stanach Zjednoczonych, żeby Stany Zjednoczone nas obroniły, bo to są jakby dwie różne rzeczy. Jedna to jest kwestia polityki, interesów obronnych i tak dalej, a zupełnie inną kwestią są zakupy, które były nam oczywiście potrzebne. My do tej pory w Stanach Zjednoczonych wydaliśmy więcej niż cały safe, tak na boku mówię. Ale tak, Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, później w myśl za tym Strategia Obrony, tam było jasno powiedziane, że się zmienia myślenie Stanów Zjednoczonych i Indo-Pacyfik będzie ważniejszy niż Europa i nastąpi ograniczenie obecności amerykańskiej w Europie.
8: Tylko nie zakładaliśmy, że będzie to dotyczyć wschodniej flanki.
9: Ja wiem. kongres przyhamował te plany i została wprowadzona ustawa, w myśl której nie może być mniej w Europie żołnierzy amerykańskich 76 tysięcy. I jestem w Stanach Zjednoczonych raz na jakiś czas, rozmawiam na poziomie parlamentarnym i zawsze słyszałam jedno. Na pewno ograniczenie obecności amerykańskiej nie będzie dotyczyło Polski. Myślimy o tym, żeby nie tylko było tak samo, ale żeby było lepiej. I teraz co się wydarzyło?
10: No, ale wydarzyło się tyle, oddział, czyli jest prawdopodobieństwo, że będzie mniej.
9: Nie. To znaczy wydarzyło się tyle, tak ja to czytam i zbieram sobie informacje rozmawiając z Waszyngtonem, że Trump w pewnej chwili powiedział, no słuchajcie panowie, no powiedzieliśmy, że ma być inaczej, róbmy, więc na niższym szczeblu zadecydowano, dobra, no to zacznijmy od tego, żeby nie wysyłać tych wojsk, które miały zostać wysłane i zrobiła się wielka awantura, przecież ta awantura jest nie tylko w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, łącznie z Republikanami, no wszyscy, no duża grupa jest oburzona, że to mogłoby dotknąć Polskę. My przez te kilka dni tak naprawdę nie mieliśmy wyjścia, może to nie jest dobre słowo, natomiast ponieważ turbulencje zrobiły się po stronie amerykańskiej, no to czekaliśmy na oświadczenie strony amerykańskiej, bo my sami tylko mogliśmy się zastanawiać.
10: Oświadczenie jest takie, że rotacji na tym etapie na razie nie będzie.
9: Oświadczenie plus to, co wiem, każe mi myśleć tak. Nie będzie obniżenia ilości żołnierzy, jeżeli chodzi o Polskę, natomiast musimy im dać kilka tygodni na to, żeby wypracować nowy model.
10: No dobrze, tylko problem...
9: Tak to czytam.
10: Natomiast problem polega na tym, że tam jest napisane, że jesteśmy fantastyczni, zarąbiści, w ogóle cudowni, to bardzo miłe, tylko nic z tego nie wynika i cały czas pojawia się, że będą rozważać. Nie ma twardej deklaracji. Rotacja nastąpi, tylko jest deklaracja,
9: jest przygotowywane, to jest w tej chwili jest to przygotowywane, decyzji jeszcze nie ma. Ja
10: Pani
9: mogę mówić...
10: Wschód, żeby mieć pewność, że to jest prawda.
9: Czy ja wyglądam jak Donald Trump albo
10: nie, ale
9: J.D.
10: pytam
9: Vance,
10: o to, nie, pani poseł, pytam o to, pani mówi, z pani wiedzy to wynika. Ja się pytam, skąd możemy mieć pewność, że oni tym razem nie popełnią jakiegoś kolejnego błędu, ktoś nie podejmie jakiejś dziwnej decyzji i jednak nie będzie rotacji.
9: Panie redaktorze, to co jest ważne z naszego punktu widzenia, i zresztą chyba widzimy oboje, że historia przyspiesza i się robi coraz bardziej niebezpiecznie i to już nie jest postęp arytmetyczny, tylko geometryczny. My musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo i musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Że Stany Zjednoczone są dla nas bardzo ważnym sojusznikiem, w ogóle nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości, ale jesteśmy w Europie, więc musimy również liczyć na tych sojuszników europejskich i musimy robić to, co jest w naszych możliwościach, tak? Czyli po prostu rozbudowywać armię, zbroić się i tak dalej.
10: Czyli musimy żeby liczyć na siebie.
9: Zawsze, to znaczy przed artykułem 5 natowskim jest artykuł 4 i artykuł 3 i tam jest napisane, że każdy kraj musi wypracować zdolność do samoobrony, więc to czy my musimy liczyć na siebie? Tak. Czy NATO jest nam bardzo potrzebne, żeby się móc skutecznie bronić? Tak. Czy artykuł 5 będzie działał z automatu? Nie.
10: Czyli nie będzie automatycznego artykułu 5?
9: Dlatego ja o tym mówię już od bardzo dawna i cieszę się, że nie jestem w tym sama. Najwyższy czas, żebyśmy my jako sojusznicy NATO zaczęli ćwiczyć artykuł 5 na sucho, dlatego że napisane jest, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli napad na kraj NATO jakby w oczywisty sposób oznacza, że inne państwa
10: będą...
9: Tak, ale
10: każde państwo podejmuje własne decyzje, czyli może wydać notę protestacyjną.
9: Może, tak.
10: Albo wysłać nam bardzo... transport kasków, hełmów.
9: Tak. Tak, albo zupy. No to znaczy albo...
10: Konserwy mięsne.
9: Albo eskadrę samolotów, nie? To znaczy bardzo ważne jest właśnie dlatego, żebyśmy... Ja to Ja to widzę, bo jestem szefową polskiej delegacji i spotykam się z parlamentarzystami różnych państw NATO i widzę, jak różne jest postrzeganie tego zagrożenia w zależności od tego, z kim rozmawiam. Dlatego my różne rzeczy musimy na sucho przećwiczyć już w tej chwili, żeby nie być
10: zaskoczonym. Ale po tych decyzjach kolejnych Stanów Zjednoczonych Polacy zadają sobie pytanie, a czy możemy liczyć w takiej sytuacji na Stany Zjednoczone?
9: Oczywiście, że tak, żeby była jasność, to dzisiaj amerykańscy żołnierze w Polsce są. Dzisiaj jest duża grupa żołnierzy amerykańskich na terenie Europy całej, tak? Dla jasności, jeśli porównamy, ile poszczególne państwa wkładają do tego worka natowskiego, no to my wkładamy 50 miliardów
10: tak,
9: euro.
10: Dzięki temu jesteśmy pochwaleni, to wiemy.
9: Tak, Wielka Brytania to jest około 100 miliardów, a Stany Zjednoczone to jest prawie bilion.
10: I tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Rozmowa trwa w radiu RMF24, a za godzinę zapowiadana konferencja prasowa w Ministerstwie Obrony Narodowej.
3: Co poranku usłyszymy na Klonowej od wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Sprawdzajcie przed południem w Faktach.
3: Najbliższe wydanie i fakty sportowe o 8.30. Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Marek, we wiosennej, niebieski jak niebo nad Warszawą sukience, czyli jakieś, będzie w końcu ciepło, co?
13: No właśnie, będzie ciepło, noc, chociaż będą też deszcze, ale to, co chciałam wam powiedzieć, to, że dzisiaj jest Światowy Dzień Pszczół i aż się prosi, żeby sprawdzić pogodę w miejscowości Pszczółki, bo mamy taką jedną piękną w Pomorskiem, tam nawet 20 stopni i nie zapowiada się deszcz, a mamy też Pszczółki Górne, Pszczółki Szerszenie i Pszczółki Czubaki w Mazowieckiem 21 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Czyli dobrze czułem, że w końcu zrobi się ciepło z tego, co tu patrzę.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty.
2: Na poziomie parlamentarnym zawsze słyszeliśmy, że ograniczenie obecności amerykańskiej nie będzie dotyczyło Polski. O takich zapewnieniach ze strony amerykańskiego kongresu mówiła na antenie RMF FM Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
1: Jak więc można tłumaczyć decyzję Pentagonu dotyczącą opóźnień w rozmieszczeniu sił w Polsce?
3: Trump w pewnej chwili powiedział, no słuchajcie panowie, no powiedzieliśmy, że ma być inaczej, róbmy, więc na niższym szczeblu zadecydowano, dobra, no to zacznijmy od tego, żeby nie wysyłać tych wojsk, które miały zostać wysłane, i zrobiła się wielka awantura. Przecież ta awantura jest nie tylko w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, łącznie z republikanami, no wszyscy, czy wszyscy, no duża grupa jest oburzona, że to mogłoby dotknąć Polskę.
2: Cała rozmowa z Joanną Kluzik-Rostkowską jest do posłuchania na rmf24.pl.
1: Przypominamy, to jest ostatni dzień na rozliczenie składki zdrowotnej.
2: Muszą tego dopilnować przedsiębiorcy prowadzący działalność w zeszłym roku.
1: Igor Skrzypek przypomina, o czym należy pamiętać.
4: Pojawiły się nowe przepisy dotyczące obliczania kwoty, od której liczymy składkę. Standardowo to konkretny procent od uzyskanych dochodów. Teraz jednak z tych dochodów odliczona może zostać sprzedaż środków trwałych.
5: A to oznacza, że sprzedaż samochodu czy sprzętu firmowego nie zawsze zwiększy składkę.
4: Zaznacza główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk. I co do zasady, dziś rozliczyć się muszą ci, którzy płacą ryczałt, podatek liniowy lub korzystają ze skali podatkowej.
1: W Pekinie Xi Jinping przyjął Władimira Putina.
2: Zapowiedział, że współpraca obu krajów wchodzi w nowy etap. Taką informację przekazała chińska agencja Xinhua.
1: Putin także chwalił dwustronne relacje. Razem uzgodnić mieli przedłużenie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 2001 roku. Jednocześnie rosyjski prezydent zaprosił Xi do Rosji.
2: W Pekinie Putina przyjęto w tym samym miejscu, gdzie w zeszłym tygodniu Donalda Trumpa, w Wielkiej Hali Ludowej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Europy.
1: O szczegółach już teraz w faktach sportowych RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

0: kimkolwiek jest.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Również w tym momencie przed nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: To nie koniec zmian w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
3: Rozsądne byłoby dla Europy, by wzięła na siebie trochę więcej odpowiedzialności za swoją integralność kontynentalną. Co oznaczyć mogą te słowa wiceprezydenta USA? Posłuchajcie.
2: Na Litwie poderwane natowskie myśliwce.
3: Po sygnale o zbliżającym się do granic dronie.
2: W faktach także zapowiedź demonstracji w Warszawie.
3: Wrócimy też do koncertowego rekordu frekwencyjnego na Śląskim. To nie koniec rewolucji w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Amerykanie szykują się do kolejnych zmian w systemie ochrony Europy.
2: Administracja Donalda Trumpa planuje poinformować NATO o zmniejszeniu puli zdolności wojskowych, które Stany mogłyby wykorzystać jako pomoc europejskim państwom sojuszu w razie poważnego kryzysu. Takie informacje przekazała w nocy agencja Reutera.
3: Chodzić ma o NATO Force Model, który określa, jakie siły mogłyby zostać aktywowane w razie konfliktu lub też innego poważnego kryzysu, jak atak na państwo członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego.
2: O szczegółach z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry, agencja Reutera, powołując się na swoje źródła, twierdzi, że Pentagon zdecydował się znacznie ograniczyć swoje zaangażowanie i planuje ogłosić swoją decyzję na piątkowym spotkaniu szefów polityki obronnej w Brukseli. Krótko mówiąc, Europa ma bronić się przede wszystkim sama. Według agencji niejasne pozostają pewne szczegóły, na przykład to, jak szybko Pentagon planuje przenieść odpowiedzialność za odpowiedź kryzysową na europejskich sojuszników. Jest to kolejny sygnał, że Stany Zjednoczone zmierzają w stronę możliwej redukcji sił USA w Europie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: A za 20 minut w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej, ma rozpocząć się konferencja prasowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Na Litwie podarwano natowskie myśliwce po sygnale o zbliżającym się do granic dronie, informuje litewskie wojsko.
3: Mieszkańcy otrzymali też ostrzeżenia o zagrożeniu z powietrza. Bezzałogowy statek zaobserwowano w pobliżu wschodniej granicy w okolicach Święcian, leżących kilka kilometrów od granicy z Białorusią.
2: A teraz informacja pilna, którą właśnie dostaliśmy. Trzy osoby podejrzane o szpiegostwo na rzecz Rosji zatrzymane przez ABW. To mężczyźni, obywatele Polski. Poinformował przed chwilą Tomasz Siemoniak, minister koordynator spec-służb.
3: Więcej o tych zatrzymaniach w kolejnych faktach.
5: Trzymamy się faktów.
2: Pilna informacja, kolejna w faktach.
3: Wstrzymany ruch pociągów na odcinku Kraków-Przemyśl. Przed Rzeszowem doszło do śmiertelnego potrącenia kobiety.
2: Przewoźnicy wprowadzają zastępczą komunikację autobusową.
3: Duża manifestacja Solidarności i środowisk opozycyjnych przejdzie dziś ulicami Warszawy.
2: I to jest protest przeciwko polityce rządu Donalda Tuska. W faktach teraz nasz reporter Michał Krasoń. Michale, czego będą domagać się demonstranci?
6: Szef Solidarności zaprosił na manifestację wszystkich, którzy czują się pokrzywdzeni przez Wśród głównych postulatów jest sprzeciw wobec grupowych zwolnień, polityce klimatycznej Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim Zielonemu Ładowi, oraz zwrócenie uwagi na brak realnego dialogu z rządem. Organizatorzy spodziewają się tysięcy uczestników z całego kraju. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda mówi, że demonstracja ma być czerwoną kartką dla rządu Donalda Tuska. No, manifestacja oznacza spore utrudnienia dla kierowców w stolicy. Protest rozpocznie się w południe na Placu Zamkowym, a później uczestnicy przejdą krakowskim przedmieściem przed Pałac Prezydencki, a następnie Nowym Światem, Alejami Ujazdowskimi i ulicą Matejki przed Sejm.
3: Już teraz ostrzegamy zatem przed drogowymi ograniczeniami w Warszawie.
2: A na koniec faktów raz jeszcze władcy marionetek.
3: Master of Puppets. Po 18 latach Metallica wróciła do Chorzowa, do miejsca, gdzie grali w naszym kraju po raz pierwszy.
2: 100 tysięcy mieszkańców ma Chorzów. Wczoraj prawie 89 tysięcy ludzi tak zaczynało koncertową zabawę na Stadionie Śląskim.
3: Creeping Death na początek tego frekwencyjnego bicia rekordu na Stadionie Śląskim.
2: Miało być też coś po polsku, no i było.
3: Basista Robert Trujillo w roli wokalisty. No i chcemy być sobą perfektów, wykonane przez Metallica.
2: A jak poszło im w tych takich szybszych fragmentach utworu?

0: szklanką o ścianę, że chce wychodzić. Naprawdę nieźle, gratulacje.
1: Śląski ma nowy koncertowy rekord.
0: Tak jest, 88 656 fanów metalu pobiło rekord Dawida Podsiadły sprzed 2 lat.
1: No a w czerwcu Podsiadło wraca na Śląski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: No to zobaczmy jeszcze i sprawdźmy, co w pogodzie. Magdalena Karwat-Marek teraz.
6: Dzisiaj dzień powitał nas temperaturą taką w okolicach 5-8 stopni. No nie za dużo, ale w ciągu dnia to się zmieni. I szukam takiego miejsca, w którym jest dziś najcieplej. I wygląda na to, że to 23 stopnie w Inowrocławiu, w Toruniu i w Bydgoszczy, także gratulujemy. Deszczu i burzy dzisiaj nie będzie wiele, ale mogą się po południu pojawić i zapowiadają się przede wszystkim w okolicach Szczecina.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
5: To ja idę z naszego warszawskiego studia na spacer po Warszawie, bo tutaj dzisiaj ma być 20...
7: RMF Celtic.

0: Kwiatkowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
1: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
2: Michał Zieliński,
3: Bogdan Zanewski,
4: Marcin Jędrych
5: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: przykład.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Ma zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Siły amerykańskie w Polsce mogą być opóźnione, ale nie wycofane.
3: Nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk USA w naszym kraju.
2: Tak zapewniał kilkanaście minut temu na specjalnie zwołanej konferencji szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Alarm powietrzny na Litwie.
2: Wszystko z powodu zagrożenia dronowego. Zbieramy nowe informacje.
3: A jeżeli dziś środa, to w faktach cykl Twoje zdrowie.
2: Tematem dzisiaj uzależnienia.
3: Wspólne prace nad analizą rozmieszczenia sił USA w Europie zapowiada wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreśla, Polska będzie brała udział w tym procesie, a zmiany nie będą negatywne dla naszego kraju.
2: Na rozmowę z polskimi władzami do Warszawy przyleciał dzisiaj generał Christopher Mahoney, zastępca przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
4: Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo, czyli to, co dokładnie mówiliśmy, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie. Polska jest modelowym sojusznikiem. Jesteśmy w bliskich kontaktach. Departament, jak ja, również z sekretarzem Hexetem, pozostajemy w bliskim kontakcie i będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Ten proces planistyczny teraz trwa, prowadzi go generał Grynkiewicz i Polska będzie nie tylko informowana, ale będzie w tym procesie brała udział, będzie włączona.
3: Tak zapewniał kilkanaście minut temu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: A przypomnijmy, Stany Zjednoczone zdecydowały o zmniejszeniu z 4 do 3 brygadowych zespołów bojowych w Europie. No i właśnie o tej decyzji, o amerykańskich tłumaczeniach Pentagonu już za chwilę porozmawiamy w Radiu RMF 24.
3: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie za chwilę Roman Polko, generał Dywizji Wojska Polskiego, przez 4 lata dowódca Wojskowej Formacji Specjalnej GROM.
2: Zapraszamy.
5: Aktualny obraz faktów.
3: Na Litwie trwa alarm powietrzny, a powodem jest wykrycie na radarach w pobliżu wschodniej granicy drona.
2: W faktach reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co w praktyce oznacza ten alarm?
6: Mieszkańcy 4 przygranicznych rejonów oraz stolicy i okolic stolicy otrzymali informację, by udali się do miejsc schronienia. Szczególne polecenie dotyczy personelu placówek oświatowych. Do schronów mają być sprowadzone dzieci z przedszkoli i szkół w zagrożonych obszarach. Akcją ewakuacyjną objęto też rządzących i parlamentarzystów. W Sejmie rozbrzmiały komunikaty o potrzebie schronienia się posłów z powodu ryzyka ataku powietrznego. Operacja objęła też prezydenta i jego administrację. Rzecznik rządu potwierdził także, że do schronu sprowadzono premier Inge Ruginienę. Wstrzymane są też operacje na lotnisku w Wilnie. Po wykryciu przez systemy radarowe drona nadlatującego z Białorusi na Litwie podrwano myśliwce pełniące natowską misję Baltic Air Policing.
3: Uzależnienia od jedzenia, zakupów, seksu, gier czy hazardu. O nich mówimy dzisiaj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
2: Ten problem dotyka coraz więcej osób, podkreślają specjaliści.
7: Czasami są to faktycznie pacjenci, którzy czują się samotni w życiu, którzy pomimo tego, że funkcjonują ciągle w jakichś grupach społecznych, ale gdzieś wewnętrznie mają takie doświadczenie bycia niezrozumianym, trudność w znalezieniu swojego miejsca w życiu.
8: A w którym momencie przychodzą? Jak już właśnie mają dość tego, że ta czynność przejmuje kontrolę nad ich życiem?
7: Czasami przychodzą wtedy, kiedy ktoś z ich bliskich widzi, że to już jest problem, no bo zaczyna się ta osoba izolować, zaczyna być w coraz gorszej kondycji psychicznej, zaczyna zaniedbywać obowiązki, pracę, naukę. Czasami sami widzą, że coś jest nie tak, albo że już więcej nie daje rady, albo czuje się na tyle bezsilna, że potrzebuje wsparcia, pomocy.
2: Mówił dr Roman Sulecki, psychoterapeuta uzależnień, z którym rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
3: Tam przeczytacie o tym, czym różnią się uzależnienia behawioralne od uzależnień od substancji.
2: A już za godzinę rozpocznie się dyżur telefoniczny psychiatry dziecięcego Kamili Skrobot.
3: Od 11 dzwonić możecie pod numer 12 200 0010.
2: A na koniec faktów mistrzowska noc w Londynie.
3: Arsenal i jego kibice 22 lata czekali na tytuł mistrza piłkarskiej Premier League. Udało się wieczorem. Remis 1-1 Manchester City z Bournemouth oznaczył, że kanonierzy sięgają po mistrzostwo.
2: Nieprzespana noc dla części kibiców w Londynie. Oficjalne świętowanie w niedzielę po meczu z Crystal Palace.
3: No i teraz możemy w niedzielę odpocząć, potem finał Ligi Mistrzów, no i kto wie, co się stanie. Wszystko może się zdarzyć. Ostatni raz wygrywaliśmy Premier League, kiedy miałem 9 lat, nigdy nie widziałem tego na żywo. Jestem bardzo szczęśliwy, czekałem na to lata. To przeszczęśliwi kibice kanonierów.
2: Arsenal został założony w 1886 roku przez pracowników zakładów zbrojeniowych Royal Arsenal.
3: A 30 maja przypominamy finał Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain w Budapeszcie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Celtic.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM na zegarze prawie 11, w studiu faktów ponownie Tomasz Staniszewski.
2: Gorąca linia Waszyngton-Warszawa.
3: Polska jest modelowym sojusznikiem.
2: Co poza takimi zapewnieniami wynika z ostatnich rozmów polsko-amerykańskich? Posłuchajcie. Litewskie wojsko ogłosiło odwołanie ostrzeżenia przed nalotami na terenie całego kraju. O 11 także uzależnienia behawioralne. To w Twoim zdrowiu, a w faktach kulturalnych.
4: Sławosz Uznański-Wiśniewski.
2: Na Festiwalu Fantastyki Pyrkon. W najbliższych tygodniach mają toczyć się rozmowy nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Polska też ma w nich uczestniczyć. Tak zapewnia wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To podczas tych rozmów zapaść mają decyzję, kiedy i ilu dokładnie żołnierzy USA pojawi się w Polsce. Fakt o 11 otwiera reporter RMF FM Michał Radkowski, który był na konferencji szefa MON-u. Michale, minister przekonywał, że jest szansa, że nawet zwiększy się obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Na czym opiera się ta jego pewność?
5: Minister mówił tutaj o świetnych relacjach z Amerykanami. Przekonywał, że wielokrotnie słyszał od swoich rozmówców z USA, że Polska jest modelowym sojusznikiem i bardzo ważnym partnerem dla Waszyngtonu. Ale padło też słowa o bardzo dobrych relacjach wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce wewnątrz kraju.
3: Prezydent, premier, ministrowie, wojsko, mówimy jednym głosem o obecności żołnierzy amerykańskich, o ich zaangażowaniu i o roli, którą Polska odgrywa i dlaczego ma prawo oczekiwać takiego zaangażowania.
5: Bo dziś jeszcze generał Mahoney, z którym spotkał się minister obrony, będzie uczestniczyć w rozmowach z ludźmi prezydenta z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sprzed siedziby MON, Michał Radkowski.
2: 25 minut trwał alarm powietrzny w Wilnie, ale ostrzeżenie o zagrożeniu nalotem wysłano też do 4 wschodnich regionów Litwy oraz znajdującego się kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską okręgu Olickiego. Powodem, jak już informowaliśmy w faktach, wykrycie w pobliżu wschodniej granicy bezzałogowego statku powietrznego. Krzysztof Zasada z nowymi faktami teraz przed południem. Krzysztofie, co teraz dzieje się na Litwie?
6: Do baz powróciły już natowskie myśliwce poderwane w związku z zagrożeniem powietrznym. Po półgodzinnej przerwie działanie wznowiło też lotnisko w Wilnie. Ruszyły także wstrzymane pociągi, ale mają opóźnienia. Mieszkańcy stolicy otrzymali komunikaty o odwołaniu czerwonego alarmu. Wcześniej wiele osób zareagowało na rozesłane alerty, chroniąc się między innymi w piwnicach. W miejsca schronienia udali się też prezydent, członkowie rządu i parlamentarzyści. Teraz komunikat wydała policja, która informuje, że nie ma doniesień, by jakikolwiek dron rozbił się na litewskim terytorium.
7: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Uzależnienia behawioralne są dziś tematem cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Czasami po pomoc specjalisty sięgamy zbyt późno.
4: Pojawia się na przykład chłopiec 11-letni, właśnie już taki podrastający, który zaczyna być agresywny, gdy się mu odbiera telefon czy komputer. Pytam, od kiedy syn korzysta z urządzeń ekranowych? Słyszę, od 2-3 roku życia. Mówię, no ale kto mu dał ten tablet? No my, ale my nie wiedzieliśmy.
8: Wiedzieliśmy, że to jest groźne?
4: Dokładnie tak.
2: Wyjaśnia w rozmowie z Kamilą Konturek-Ziębą, Kamila Skrobot, psychiatra i psychoterapeutka ze Szpitala Dziecięcego imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Nasza ekspert właśnie rozpoczyna telefoniczny dyżur pod numerem 12 200 0010 i ten numer znajdziecie też na stronach portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Przed faktami kulturalnymi jeszcze moda na koszykówkę w Nowym Jorku. Wystarczy spojrzeć na pierwszy rząd w Madison Square Garden. Lenny Kravitz tuż przy parkiecie. Kolejnym Sick Nick fanem Ben Stiller, ale też inny aktor Timothy Chalamet, rozkochany w Knicksach, obok Jimmy Fallon tuż przy parkiecie i Michael J. Fox. Takie celebryckie towarzystwo oglądało zwycięstwo New York Knicks nad Cleveland Cavaliers po dogrywce 115-104 w pierwszym meczu finału konferencji wschodniej. Reprezentant Polski Jeremy Sochan nie pojawił się w tym meczu na parkiecie. Knicks w wielkim finale NBA wystąpili ostatnio w 1999 roku, a teraz wygrali w playoffach 8 mecz z rzędu, następny w czwartek, również w Nowym Jorku. A w faktach kulturalnych RMF FM pojawi się Mick Jagger i już teraz Katarzyna Podraza.
9: Dzień dobry. Mick Jagger pojawił się na włoskiej wyspie Stromboli, by zagrać latarnika w filmie Three Incestuous Sisters, reżyserowanym przez Alice Rohrwacher. W międzynarodowej obsadzie znalazły się m.in. Dakota Johnson, Jessie Buck i Isabella Rossellini. Film opowiada o trzech siostrach, których życie komplikuje pojawienie się nowego sąsiada, a Stromboli z aktywnym wulkanem stanowi malownicze tło dla tej historii. Przegląd Andrzej Wajda, notatki z rzeczy niewidzianych, organizuje Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Od piątku 22 maja do 25 lipca odbędzie się 9 pokazów filmów Mistrza Polskiego Kina zestawionych z dziełami twórców z Francji, Włoch, USA, Belgii, Niemiec i Japonii. Z kolei 19 czerwca wystartuje poznański Pyrkon. Motywem tegorocznego festiwalu fantastyki jest kosmos.
10: A to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, i również obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski.
9: Mówiła RMF Max rzeczniczka Pyrkonu Sonia Kobylańska-Jóźwik.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Skoro hasło kosmos kończy fakty kulturalne, to od razu pomyślałem, że muszę zagrać tytułowe...

otwarte rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Gowan has horseback and swore he'd hunt no more.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: I zapraszamy w imieniu Bogdana Zalewskiego. Witamy.
2: Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Mogą spędzić resztę życia w więzieniu. Nasz dziennikarz ustalił, jaka kara grozi trzem Polakom, którym zarzuca się szpiegostwo na rzecz Rosji. Budapeszt, Warszawa, wspólna sprawa. To wniosek po spotkaniu Tusk-Madziar. Nałogowe zajadanie stresu, pożywienie jak narkotyk. Jak temu zaradzić? Uzależnienia behawioralne to temat cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Dożywocie grozi trzem Polakom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Mężczyźni na wniosek Podlaskiego Wydziału Prokuratury Krajowej trafili do aresztu. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: W jaki sposób mieli oni współpracować z rosyjskim wywiadem?
3: Prowadzili bardzo szeroką działalność na zlecenie Rosjanina powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Zbierali i przekazywali informacje o rozmieszczeniu wojsk NATO w Polsce. Członkowie tej grupy mieli też przechodzić przeszkolenie strzeleckie oraz z taktyki pola walki, co według śledczych stanowiło przygotowanie do wykonywania zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym. Oprócz tego angażowali się w prorosyjską działalność propagandową i dezinformacyjną. Organizowali też zbiórki na zakup sprzętu dla rosyjskiego wojska.
2: A co więcej wiadomo o tych zatrzymanych?
3: Oni mają 48, 50 i 62 lata. Są członkami działającej w całej Polsce organizacji paramilitarnej. Nie przyznali się do zarzutów, złożyli natomiast wyjaśnienia. Na wniosek prokuratury białostocki sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanych.
2: Mamy prawie wyłącznie wspólne interesy. Tak relacje między Polską i Węgrami przedstawił premier Donald Tusk po rozmowach w Warszawie z nowym szefem węgierskiego rządu Peterem Madziarem. Konferencja obu polityków jeszcze trwa, a na miejscu jest reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy serdecznie, łączymy się z naszym wozem satelitarnym. Jakubie, o czym dziś rozmawiali Tusk i Madziar?
4: Przede wszystkim o relacjach polsko-węgierskich. Donald Tusk mówił, że Węgry i Polska zarówno w sprawach geopolitycznych, jak i europejskich będą działać wspólnie. Z kolei premier Węgier Peter Modzior zadeklarował odbudowę Grupy Wyszehradzkiej.
5: Mamy też wspólny interes jako oba narody, aby Europa Środkowo-Wschodnia, począwszy od północnych rubieży, skończywszy na południu, żeby stała się miejscem, gdzie rozstrzygają się także losy Europy.
4: Powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu zapewnił, że Polska będzie gotowa do współpracy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Węgier i uniezależnienie się tego kraju od rosyjskich surowców.
5: Będę oferował, jeśli tylko będzie taka potrzeba, współpracę, pomoc, inwestycje w infrastrukturę, tak żeby cały region był naprawdę autonomiczny i możliwie samodzielny.
4: Premier Donald Tusk dodał, że Polska i Węgry będą pracować nad wspólnym stanowiskiem europejskim dotyczącym Ukrainy.
2: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie zgodził się na spotkanie sędziów z nowymi członkami Krajowej Rady Sądownictwa wybranymi niedawno przez Sejm, donosi dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Do spotkania miało dojść w budynku Trybunału. Więcej na ten temat usłyszycie na pewno w kolejnych faktach. Reagujemy na gorąco. Potężne utrudnienia w centrum Warszawy. Właśnie teraz na Placu Zamkowym rozpoczyna się ogólnopolska manifestacja Solidarności. Na miejscu jest nasz reporter Michał Radkowski. Łączymy się
6: jestem,
2: z naszym
6: dzień
2: wozem.
6: Dobry, witam.
2: Michale, dużo osób zjechało do stolicy?
6: A w tej chwili Plac Zamkowy wypełniony jest po brzegi związkowcami. Widać to choćby po biało-czerwonych flagach, które nad nimi powiewają. To flagi z logiem Solidarności i nazwami miejscowości. Łódź, Inowrocław, Tarnów, region śląsko-dąbrowski, Huta Stalowa Wola. To akurat widzę teraz przed sobą. To są związkowcy z różnych branż. Są rolnicy, nauczyciele, pocztowcy, pracownicy służby zdrowia. Walczyć tutaj przyjechali przeciw zwolnieniom grupowym i Zielonemu Ładowi. Z Placu Zamkowego mają w planach przejść pod Sejm. To im zajmie kilka godzin i w tym czasie ulice w centrum miasta będą zamknięte. Autobusy i tramwaje pojadą innymi trasami. Najlepiej, jeśli się da dzisiaj wybierać metro. Z Placu Zamkowego, bardzo głośnego, Michał Radkowski.
2: A teraz zamieńcie się w słuch przejeżdżający przez Małopolskę. Pojawiły się utrudnienia na Zakopiance w rejonie budowy węzła drogowego w Myślenicach. Dziś i jutro w stronę Zakopanego będzie można tam przejechać tylko jednym pasem, informuje reporter RMF FM Maciej Pachicki. Maćku, o jaką to inwestycję chodzi?
7: Drogowcy oddali właśnie nowy zjazd w stronę centrum Myślenic i w związku z tym muszą teraz zlikwidować tymczasową łącznicę w rejonie nowej kładki dla pieszych. Zwęzili więc jezdnię w kierunku Zakopanego i po jednym zamiast dwóch pasów będziemy jeździć do jutrzejszego wieczora. Trzeba więc spodziewać się, że w tym miejscu dzisiaj i jutro mogą powstawać spore korki.
8: Liczy się tylko Twoje zdrowie.
2: Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówimy o uzależnieniach behawioralnych, czyli nałogowej koncentracji na danej czynności. Pan Grzegorz, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba, nałogowo się objada.
9: To jest problem głównie u mnie zajadanie stresu, co zresztą widać po dłoniach. Trzęsą się.
10: I obgryzami mam problem z tym. Zajadałem w dużych ilościach i najczęściej to były słodkie substancje.
9: Co już się udało wypracować?
10: Chcę rozmawiać. Widzę po sobie, że jestem żywszy. Jestem trochę spokojniejszy o przyszłość.
2: Tak trzymać. Przypominamy, że jeszcze przez pół godziny możecie porozmawiać z psychiatrą dziecięcym Kamilą Skrobot. Numer telefonu do naszej ekspertki to 12 200 0010. Polecamy zdrowy głód, wiedzy, zaspokajamy wasz naturalny i korzystny apetyt na fakty.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Strefa deszczu wchodzi od zachodu w Polskę, no i będzie się przemieszczała nad naszym krajem przez noc, a także jutro. Ale słuchajcie, to będzie taka strefa z deszczem przelotnym. Po nim będzie pojawiało się słoneczne niebo. I jeśli chodzi o termometry, nie będzie zimno, podobnie jak dzisiaj temperatura jutro w kraju od 20 do 23 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: To byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry.
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Boże, słuchamy faktów RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski. Poznajmy szczegóły.
2: Kłaniam się nisko. Tłumy na antyrządowej demonstracji w Warszawie z żądaniem referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier reaguje na amerykańską reorganizację sił zbrojnych w Polsce. Donald Tusk twierdzi, że nie jest nią zaskoczony. Parę groszy w dół za benzynę i olej napędowy. Błędne koło zajadania i poczucie winy, czyli na czym polega nałogowy apetyt na słodycze. Przez Warszawę przechodzą tysiące związkowców Solidarności. Protestują przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Chcą w tej sprawie referendum. Ale to nie jedyny postulat, z którymi zjechali z całej Polski do stolicy. Przenosimy się tam teraz. Wśród protestujących wciąż jest nasz reporter Michał Radkowski.
3: Jestem, witam.
2: Michale, jakie jeszcze hasła wykrzykują manifestanci?
3: A wielokrotnie słyszałem rytualne przy okazji takich demonstracji Solidarności okrzyki "Tu jest Polska". Były też okrzyki "Precz z Zielonym Ładem". Są tutaj różne grupy zawodowe, bo są pracownicy elektrowni, kopalni, hut, nauczyciele, pielęgniarki, rolnicy. Wszystkich ich łączy niechęć do rządu.
4: Co się dzieje w Polsce z tym rządem? Brak pracy dla młodych, podwyżki w cen wszystkiego, energii, produkcji rolnej, nie ma zbytu, ceny są nieopłacalne.
5: Ja prowadzę firmę i co miesiąc mam wyższe składki ZUS-owskie. Tak samo z tym KSeP, co zrobili, to ja mam większe kłopoty teraz, jak normalnie wydrukowywałem faktury, bo musiałem zatrudnić księgową.
3: Wielu protestujących przyznaje mi, że nie wierzy, że ten marsz cokolwiek zmieni, ale ci, którzy tu są, chcą po prostu wykrzyczeć swoje niezadowolenie. Warszawa, Michał Radkowski.
2: Sprawdźmy, co nurtuje szefa rządu. Bardzo serio traktuje deklarację naszego najbliższego sojusznika w sprawie korekty strategicznej. W taki sposób premier Donald Tusk odniósł się do decyzji Pentagonu o reorganizacji kontyngentu amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał dzisiaj, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu liczby żołnierzy USA w Polsce, choć amerykańskie działania mogą spowodować opóźnienie rozmieszczenia sił w naszym kraju. Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry, Jakubie.
6: Dzień dobry, jestem.
2: Co jeszcze mówił w tej sprawie szef rządu?
6: Premier Donald Tusk stwierdził, że nikt nie może być zaskoczony decyzją Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie od dawna uprzedzali, że będą korygowali obecność swoich żołnierzy w Europie.
7: Komuś to się może podobać, komuś nie, ale to stanowisko było dość czytelne od samego początku tej kadencji prezydenta Trumpa i trzeba umieć sobie z tym radzić.
6: Według szefa polskiego rządu Waszyngton zadeklarował, że Polska będzie traktowana, tu cytat, tak jak na to zasługuje. Premier zaznaczył, że nasz kraj jest najbardziej zaangażowany w inwestowanie w zbrojenia.
7: Ja głęboko w to wierzę, że wszyscy sojusznicy bez wyjątku wyciągną z tego wnioski praktyczne i docenią ten fakt.
6: Dodał premier Donald Tusk.
2: Tu fakty w RMF FM. Maksymalne ceny paliw jutro będą nieco niższe. Minister energii zatwierdził nowe, górne stawki. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 50 groszy. To 2 grosze mniej niż dziś. Obniżka także przy dystrybutorach z olejem napędowym. Od jutra maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze i wyniesie 6 zł 97 groszy za litr.
8: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: Tak właśnie, zdrowie jest ważne. Zakupoholizm, nałogowy hazard, kompulsywne pochłanianie słodyczy to odmiany uzależnień behawioralnych. Temat cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Dlaczego jedzenie bywa jak narkotyk? Mechanizm nadmiernego objadania się wyjaśnia psychoterapeuta dr Roman Solecki.
9: Potocznie mówimy, zajadam pewne emocje. Często na przykład wieczorem jakiś smutek, nostalgia, może samotność. Jedzenie staje się właśnie też takim sposobem na to, żeby sobie poprawić nastrój, żeby poczuć się lepiej. Na przykład często, jeżeli to są słodycze, no to one są w sposób też taki bez kontroli. Towarzyszą na przykład codziennie i w dużych ilościach. Powodują też takie poczucie jakby winy.
10: A jak jest poczucie winy, to muszę je złagodzić jedzeniem.
9: Tutaj to koło uzależnień się zamyka.
2: Z psychoterapeutą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam znajdziecie więcej informacji o uzależnieniach behawioralnych. Ale czytajcie z dystansem. Nie wzbudzajcie w sobie poczucia winy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Jest takie uzależnienie, pokuszę się, że nie stwierdzę...
0: RMF Celtic.

0: stan i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: I ponownie te najważniejsze informacje zebrał dla nas Bogdan Zalewski.
2: Zachęcam do słuchania. Szef NATO leje oliwę na wzburzone fale. Uspokaja napiętą atmosferę wokół redukcji obecności wojsk amerykańskich w Europie. Jak w miarę prosto wyjaśnić złożoność? Posłuchajcie o tematyce drugiego dnia Copernicus Festival w Krakowie. Pragnie, byśmy byli najlepszą wersją samych siebie. Tak ciekawie o filozofii trenera Nikoli Grbicia mówi środkowy naszej siatkarskiej reprezentacji Jakub Nowak. Przegrupowanie sił USA nie wpłynie na plany obronne NATO, zapewnia w Brukseli szef sojuszu Mark Rutte. Wiemy, że nastąpi dostosowanie, bo Stany Zjednoczone muszą bardziej skoncentrować się na przykład na Azji. Będzie to realizowane stopniowo, w sposób ustrukturyzowany, o czym wyraźnie słyszeliście wczoraj od naczelnego dowódcy sił sojuszniczych generała Grinkiewicza. Jeśli chodzi o zapowiedź dotyczącą 4-5 tysięcy żołnierzy, to siły rotacyjne nie mają wpływu na plany obronne NATO. Zapewnia Rutte. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że decyzja o zmniejszonym zaangażowaniu Amerykanów w Europie doprowadziła jedynie do opóźnienia rozmieszczenia sił USA w naszym kraju. To drugi i ostatni dzień ćwiczeń wojskowych na Lubelszczyźnie. Przy naszej wschodniej granicy testowane są systemy obrony powietrznej. Manewry zaniepokoiły mieszkańców, przekonał się reporter RMF FM Dominik Smaga. Gdzie pojawił się problem, Dominiku?
3: Drony i samoloty nad miastem zaniepokoiły mieszkańców Chrubieszowa, leżącego tuż przy granicy, za którą toczy się wojna. Mieszkańcy nie byli uprzedzeni o ćwiczeniach, nie dostali ani komunikatu, ani alertu RCB. W tym przypadku wojsko uprzedziło starostę, który, jak sam mi przyznał, takie pismo dostał dzień przed ćwiczeniami, ale informacji nie przekazał mieszkańcom. Dlaczego zachował ją dla siebie? Starosta odpowiada, że w piśmie była mowa o testach nowego bezzałogowego statku powietrznego na potrzeby polskiej armii, więc uznał, że gdyby poinformował publicznie o takich testach, mógłby być posądzony o zdradę.
2: Tematem w Radiu RMF 24 już za chwilę będzie alarm lotniczy na Litwie. Jak reagować na zagrożenie dronowe? Michał Zieliński zapytał o to Artura Dubiela, byłego żołnierza, autora podcastu i kwartalnika Na Celowniku. Słuchajcie naszej stacji w sieci. A już za pół godziny w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie rozpoczyna się drugi dzień Copernicus Festival 2026. Jedna z najważniejszych w Polsce wydarzeń popularyzujących naukę. Tegorocznym tematem festiwalu jest złożoność.
4: Złożoność jest pojęciem, które jak w soczewce pokazuje, że nauka to nie są oddzielone od siebie dyscypliny, ale to jest system naczyń połączonych. Nie da się dzisiaj robić poważnych odkryć w naukach społecznych, w naukach kognitywnych, na przykład bez wykorzystania wyrafinowanych narzędzi matematycznych. Te same narzędzia wykorzystywane są przez fizyków. To pokazuje, jak nauka jako nasza próba zrozumienia świata tak naprawdę jest jedną wielką przygodą człowieka.
2: Na tę przygodę zaprasza jeden z twórców festiwalu, profesor Bartosz Brożek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cały festiwal można śledzić na żywo na YouTubie.
5: Fakty na sportowo.
2: Biało-czerwoni siatkarze zaczynają sezon reprezentacyjny. O 17:00 w Sosnowcu zagrają mecz z Serbią. Pamiętamy, że to kolejny rok współpracy naszych zawodników z trenerem Nikolą Grbiciem. Ten wymagający perfekcjonista potrafi też zadbać o rozwój swoich podopiecznych, przyznaje środkowy kadry Jakub Nowak.
6: On umie zwrócić uwagę, umie powiedzieć, co robimy źle, ale umie też pochwalić i potrafi być dumny, kiedy ktoś robi to, czego on chce od nas, tego, czego on wymaga od nas, a on chce od nas, żebyśmy byli najlepszą wersją samych siebie.
2: Cała bardzo ciekawa rozmowa Patryka Serwańskiego jest na rmf24.pl. Warto posłuchać, nie tylko trenerze, mentorze naszych zawodników.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A które z was dzisiaj na programie? Nie mówcie, że znowu we dwoje.
0: RMF Celtic.

czymkolwiek jest, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: As I went home on a Monday night, as drunk could be, I saw a horse outside the door, where my old horse should be. Well, I called me wife and I said to her, will you kindly tell to me, who owns that horse outside the door?

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Słuchacie stacji RMF Celtic.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Studia faktów RMF FM.
2: W studiu pojawił się już Bogdan Zalewski. Witamy.
3: Kłaniam się nisko i zapraszam do słuchania. 9 maja na pokładzie rejsowego samolotu z Mediolanu do Nowego Jorku z wizą dziennikarską. Wiemy, kiedy i jak Zbigniew Ziobro udał się z Europy do USA. Madziar w Gdańsku. Premier Węgier zawitał do Trójmiasta. Wizytę śledzi reporter RMF FM. Los Polaków na Białorusi łączy wszystkich polityków w naszym kraju, podkreśla w Senacie Andrzej Poczobut. Zbigniew Ziobro 9 maja udał się z Europy do USA rejsowym samolotem, informuje prokuratura krajowa. Jak dodał prokurator Przemysław Nowak, tę informację polscy śledczy mają od kilku dni. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witamy, Krzysztofie, serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Jak zatem prokuratura tłumaczy swoje wcześniejsze komunikaty, że nie zna sposobu, w jaki Ziobro opuścił strefę Schengen, bo nie odnotowały tego żadne unijne systemy graniczne?
4: Dziś w prokuraturze usłyszałem, że dopiero po kilku dniach te systemy i dane w nich zawarte się zaktualizowały. Nie jest jasne, dlaczego w czasie realnym system SIS-2 nie odnotował wylotu poszukiwanego z Europy, a także dlaczego nie było go w systemie PNR rejestrującym dane pasażerów samolotów. Dziś wiemy już oficjalnie, że Zbigniew Ziobro wyleciał z Europy 9 maja, tak mówił Przemysław Nowak.
5: Wyleciał z Mediolanu do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku drogą lotniczą. Posłużył się wizą, tutaj cytuję, członka zagranicznych mediów.
4: Śledczy precyzują, że chodzi o polskie media. Nie chcą jednak informować, do jakiego dokumentu ta wiza została wbita. Pojawiają się natomiast głosy, że mógł to być węgierski paszport.
3: Po Krakowie i Warszawie czas na Gdańsk. Ostatni przystanek wizyty węgierskiego premiera Petera Madziara w Polsce.
6: Polak-Węgier, dwa bratanki.
3: Przypomniał jeszcze w Warszawie o tradycyjnym braterstwie Madziarów z Nabi. Teraz jest już w historycznym centrum Gdańska, gdzie wszystko, co warto odnotowania, śledzi reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, witamy serdecznie. Co w planie?
7: No, za kilkanaście, może kilkadziesiąt minut spod Złotej Bramy, która otwiera Trakt Królewski, czyli ulicę Długą i Długi Targ, premierzy Polski i Węgier przejdą do domu Hagena. Rozmowy dalej będą dotyczyć bezpieczeństwa, obronności oraz aktualnych tematów unijnych. Później dołączyć ma prezydent Lech Wałęsa, który zapowiedział, że mówić będzie m.in. o tym, że obecny moment jest czasem ważnej dyskusji o przyszłości.
8: Stałem na czele wielkiego ruchu, który zburzył stary porządek Europy i świata, ale zburzył po to, by zbudować nowy. Ale żeby zbudować nowy, to po tej brudnej epoce musimy się nawzajem przekonać, aby zacząć budować.
7: Po spotkaniu Donald Tusk i Peter Madziar mają wspólnie przejść ulicą Długą do dworu Artusa. Z Gdańska Stanisław Pawłowski.
3: Ani na chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętali. Jestem za to bardzo wdzięczny, dziękował w Senacie Andrzej Poczobut. Ale złożył też podziękowania za poparcie dla Związku Polaków na Białorusi, mimo różnic politycznych w naszym kraju.
9: Ponad podziałami, ponad granicami państwowymi ciągle jesteśmy jednym narodem. I o tym warto pamiętać w naszej szarej, kłótliwej codzienności. I my, Polacy na Białorusi, zawsze byliśmy bardzo dumni, że sprawa Związku Polaków, sprawa Polaków na Białorusi, ona zawsze była traktowana w szczególny sposób.
3: Przypomnę, Andrzej Poczobut został pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach, zwolniony z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi trafił tam za krytykę Aleksandra Łukaszenki oraz, cytując reżim w Mińsku, za wezwanie do działań przeciwko państwu.
1: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
3: Gdy codzienny nawyk staje się problemem, w grę wchodzą uzależnienia behawioralne. Nałogowe objadanie się czy wpatrywanie w ekran pojawiają się już w dzieciństwie. Co wtedy? Podpowiada Katarzyna Gawron z Fundacji Zdrowie Dziecka.
10: Kluczowe jest to, że dzieciaki same sobie nie poradzą z tym problemem. Potrzebują dorosłych, którzy są uważni, odpowiedzialni. Interesują się ich życiem, rozmawiają z nimi, chcą wiedzieć, w jaki sposób spędzają czas. Relacje są podstawą profilaktyki.
3: O higienie cyfrowej przeczytacie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. A za niecałe pół godziny w faktach weźmiemy się za rączki dinozaurów. Dowiecie się, dlaczego T-Rexy miały małe łapki. Tak krótko o tym, tylko na razie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Sprawdźmy, jak wygląda pogoda na czwartek.
2: Proszę burzowo, bardzo. W takim pasie od Małopolski przez Kielecczyznę, Mazowsze, Wielkopolskę, aż na Warmię i Mazury niestety burzowo i też temperatura podskakuje, bo do 23 stopni w Warszawie.
1: Piątek z kolei bez deszczowych chmur na to wygląda, więc trzymajmy kciuki, żeby faktycznie taka pogoda się utrzymała do 22 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Teraz bardzo Was prosimy o uwagę.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Awaria na podmiejskiej linii średnicowej w Warszawie. Z tego powodu wprowadzono wzajemne honorowanie biletów komunikacji miejskiej i kolei mazowieckich. Musicie się też liczyć ze zmianami w kursowaniu lokalnych pociągów na stołecznych stacjach. Radni Zabrza jednogłośnie za prywatyzacją Górnika. Samorządowcy jak jeden mąż poparli projekt sprzedaży pakietu 86% akcji piłkarskiego klubu. Kupi go za niecałe 4 miliony złotych firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego, mistrza świata z 2014 roku w barwach Niemiec. Podolski urodził się w Gliwicach, mieszkał jako dziecko w dzielnicy Sośnica niedaleko stadionu Górnika. Jako dwulatek wyjechał do Niemiec. Naukowcy zadali sobie pytanie, które zabawne interesowało widzów Parku Jurajskiego. Dlaczego mięsożerne dinozaury, takie jak T-Rex, miały nieproporcjonalnie małe przednie kończyny?
2: I właśnie na to pytanie odpowiedzieli. Miały potężne głowy i szczęki, silne kończyny nie były im do niczego potrzebne.
1: No i właściwie moglibyśmy, Grzegorzu, na tym zakończyć, ale skorzystam z obecności Grzegorza Jasińskiego w studiu.
2: Dzień dobry.
1: Żeby zapytać, dzień dobry, Grzegorzu, jak ewolucja to wymyśliła?
2: Analiza danych dotyczących aż 82 gatunków dwunożnych, głównie mięsożernych dinozaurów, pozwoliła naukowcom z University College London i Cambridge University zauważyć, że ewolucja potężnych czaszek i szczęk była odpowiedzią na pojawienie się gigantycznych ofiar, takich jak długoszyje, masywne roślinożerne dinozaury. Tak ogromnych roślinożerców nie dało się chwytać pazurami, dlatego drapieżniki zaczęły polegać na sile swoich szczęk, które pozwalały skutecznie atakować i utrzymywać ofiarę, a łapy czy ramiona przestały mieć zastosowanie.
1: No to nie ma się o co czepiać. Ręce precz od T-Rexa.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący model...

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Studio faktów RMF FM.
2: A to wydanie faktów mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
3: Tłumy związkowców w Warszawie żądają referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
4: Domagają się tego od Senatu.
3: A europejski system handlu emisjami dzieli polskich polityków w parlamencie w Strasburgu.
4: Eurodeputowani PiS chcą go zlikwidować, by chronić gospodarkę.
3: Posłowie Koalicji Obywatelskiej są temu przeciwni, postulują reformę.
4: W Lublinie studencka walka.
3: Na słowa.
4: Na Wiejskiej związkowcy Solidarności, którzy dziś z całej Polski przyjechali do Warszawy protestować, czekają na decyzję Senatu.
3: W sprawie referendum dotyczącego unijnej polityki klimatycznej. Na miejscu jest nasz reporter Michał Radkowski. Opisz, co tam dzieje.
5: Trwają przemówienia szefów poszczególnych związków, które zjechały do Warszawy. Protestujący nieprzypadkowo wybrali właśnie to miejsce i ten czas na finał swojej manifestacji. W Senacie lada moment zacznie się dyskusja nad prezydenckim pomysłem przeprowadzenia referendum dotyczącego Zielonego Ładu. Karol Nawrocki zaproponował tak dokładnie brzmiące pytanie, czy jest pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii, prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. I to, jak zostało ono sformułowane, nie podoba się senatorom, raczej nie zyska poparcia w Izbie Wyższej Parlamentu. Zgromadzeni odgrażają się, że jeśli takiego poparcia dla referendum nie będzie, to nazwiska senatorów, którzy głosowali przeciw, będą przekazywać między sobą, by nigdy na nich nie głosować. Zapowiadają też, że w sprawie Zielonego Ładu będą znów protestować w Warszawie. Sprzed Sejmu Michał Radkowski.
6: Polski głos w Europie.
3: Temat europejskiego systemu handlu emisjami pojawił się dziś na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
4: Dyskusja o ETS została zainicjowana przez europejskich konserwatystów i reformatorów, w których skład wchodzą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości.
3: Debacie w Strasburgu przysłuchiwał się nasz dziennikarz Paweł Konieczny.
4: Kłączymy się ze Strasburgiem. Pawle, na co zwracali uwagę jej uczestnicy?
7: Europosłowie prawicy jasno wskazywali, z ETS trzeba wyjść natychmiast, by ratować przemysł i gospodarkę. Jak mówił Patryk Jaki, system w żaden sposób nie ratuje planety, przynosi za to inne skutki.
8: Od kiedy wprowadziliście ETS, ceny energii dla przeciętnej rodziny w Europie wzrosły dwukrotnie. Dla przemysłu wzrosły o 100%.
7: Jak podkreślał Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, obecny system ETS się nie sprawdza i potrzebuje zmian, a nie likwidacji.
9: Ale robionych z głową, byśmy wreszcie jak Europa byli niezależni energetycznie od takich kryzysów, jak właśnie kryzys, czy wojna w Iranie, czy wojna prowadzona przez Rosję.
7: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami najpóźniej do lipca. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Paweł Konieczny.
3: Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura już za chwilę zaprasza na teren wojskowy Radia RMF 24.
4: Przypominamy, że to program poświęcony wszystkiemu, co związane jest z armią i bezpieczeństwem.
3: Co pan dziś przygotował?
10: Dzisiaj w terenie wojskowym dowiemy się, jak kawalony, rzekotka i peleryna niewidka Harry'ego Pottera stały się inspiracją dla wojskowych poszukujących niewidzialności. Udowodnię też z moimi gośćmi, że Polacy mają rozwiązania zarówno ukrywające żołnierzy, jak i wykrywające to, co przeciwnik wcześniej próbował ukryć. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy istnieją niewidzialne samoloty i okręty, to zapraszam na teren wojskowy Radia RMF 24, który rozpoczniemy zaraz po faktach RMF FM.
4: No, widać, że pan komandor przygotowany. By włączyć Radio RMF 24, wejdźcie na stronę rmf24.pl i kliknijcie u góry ikonę playera.
3: Prawdziwą wojnę na słowa stoczyli dzisiaj studenci z Lublina.
4: A walczyli z sobą w zainscenizowanej sali rozpraw.
3: Scenografia nie była przypadkowa. Przyszli prawnicy mieli wygłosić jak najlepszą mowę końcową.
11: Wnuk powinien być za to wdzięczny. A co zrobił wnuk?
12: I co tu się liczy?
13: Konstrukcja przemówienia, sposób przedstawienia stanu faktycznego, argumentacja prawna, styl, język i poprawność fonetyczna i ogólne wrażenie sędziego.
14: Przede wszystkim to jestem zachwycona, że im się chce, że zachowują się już jak przyszli wytrawni prawnicy.
15: Skaczą sobie do gardeł, ale kulturalnie?
14: Bardzo kulturalnie. Bardzo podoba mi się, że mamy takich zastępców przyszłości.
4: A tym zawodom na poziomie przyglądał się reporter RMF FM Dominik Smaka.
3: Za pół godziny pięknej wymowy nie zabraknie.
4: To prawda, będą fakty kulturalne.
3: I Hamlet.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Jutro w ciągu dnia sporo opadów i deszczowo-burzowych chmur, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. A
17: piątek,
2: na termometrach, poczekaj, jeszcze skończę tylko, na termometrach od 18 stopni na północy do nawet 23 na Podkarpaciu.
17: Ja już mam w głowie weekend i dla was
2: proszę,
17: mam dobre informacje. Bardzo dużo słońca praktycznie w całym kraju zaświeci właśnie w piątek do 24 na zachodzie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
17: W ogóle poznajcie się. Ola, Marlena.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwie osoby zostały ranne na drodze krajowej nr 81 w Śląskiem.
2: W pobliżu Ochab Małych po zderzeniu dwóch autoosobowych zablokowana jest jezdnia w stronę Katowic.
1: I lewy pas w kierunku Wisły. Korek na trasie S6 na Pomorzu.
2: Między węzłami Rusocin i Gdańsk Południe po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką nieprzejezdny jest pas jezdni w kierunku Gdyni.
1: Nie doszło do spotkania nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, także ostatnio powołanymi przez Sejm.
2: Członkowie KRS nie zostali wpuszczeni do Trybunału, bo nie wyraził na to zgody prezes Bogdan Święczkowski.
1: I pozostali na ulicy.
3: Jesteśmy sędziami Krajowej Rady Sądownictwa, chcieliśmy wejść do Trybunału Konstytucyjnego.
4: W tym momencie nie organizujemy żadnego spotkania.
5: Ale chcielibyśmy spotkać się po prostu z tymi sędziami, którzy przebywają na korytarzu.
4: Nie ma zgody na odbywanie jakiegokolwiek spotkania.
6: Prezes stwierdził, że to jest jego prywatny chyba Trybunał. Przed chwilą szedł do nas na dół i powiedział, mocno zdenerwowany, że jeżeli chodzi o naszą czwórkę, to my nie możemy nikogo zapraszać. Jeżeli zaś chodzi o pozostałą dwójkę, to teoretycznie mogą zapraszać, ale za zgodą prezesa i on nie wyraża zgody.
2: Uliczną scenkę przed Trybunałem Konstytucyjnym zarejestrował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
1: W faktach kulturalnych RMF FM Magdalena Wojton.
2: Z zaproszeniem na najnowszą premierę Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
7: To Mam coś w głębi nie do przedstawienia. Hamlet w reżyserii Remigiusza Brzyka. To głównie opowieść o stracie, mówi Kamil Pudlik, odtwórca tytułowej roli.
8: To, z czym zmaga się Hamlet, to znaczy próbuje sobie jakoś ułożyć to życie po śmierci ojca i ułożyć sobie życie, przede wszystkim siebie w tym świecie. Ale czy to mu wychodzi, czy nie, no to już muszą Państwo zobaczyć na spektaklu.
7: Premiera Hamleta w sobotę. Książka do domu to nowa propozycja Biblioteki Gdynia. Osoby mające trudności z poruszaniem się będą mogły bezpłatnie zamówić książki albo audiobooki z dostawą prosto do domu.
9: Jesteśmy już po pierwszej takiej wizycie. Jest to znana nam osoba, no przestała wychodzić z domu, także bardzo się cieszymy, że udało się skontaktować w ten sposób.
7: Cieszyła się Magdalena Kruszyńska, zastępczyni dyrektorki Biblioteki Gdynia. I jeszcze na koniec przypomnienie dla fanów Kylie Minogue. Dzisiaj na Netflixie zadebiutuje dokumentalny serial właśnie o artystce. Tytuł Kylie. Obok australijskiej piosenkarki na ekranie zobaczymy m.in. jej siostrę Dani, Nicka Cave'a i Jasona Donovana.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Celtic.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM.
2: W studiu ponownie Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Witamy Was.
1: Kłaniamy się.
3: Na początek nowy węgierski premier z wizytą w Starym Gdańsku.
1: Spotkanie z mieszkańcami obserwuje nasz reporter.
3: W faktach także przestrzegamy rodziców.
1: Przed mechanizmami, które ich małe dzieci mogą wciągać w hazard.
3: Polska kontra Serbia w Sosnowcu.
1: Zaczyna się mecz naszych siatkarzy w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Opóźnieniem zaczęła się wizyta nowego premiera Węgier w Gdańsku.
3: Peter Madziar przy Złotej Bramie w towarzystwie Donalda Tuska witał się z mieszkańcami i turystami.
4: Dzień dobry, thank you very much.
5: Dzień dobry. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Mr. Prime Minister.
4: Dziękuję bardzo.
8: A pan z flagą przyszedł?
9: Tak, przyszedłem z flagą, ponieważ chcę przywitać mojego ulubieńca ostatnich dni, który zmienia kraj na lepsze.
10: Peter Madziar będzie miał okazję dokonać rozliczeń poprzedniej władzy i doprowadzić do zakończenia korupcji w swoim kraju.
11: Jestem z Węgier, ale mieszkam w Wrocławiu już 10 lat, syn pół Węgier, pół Polak. I bardzo cieszę się, że tym wyborami już po 16 lat. Zmiany są i bardzo cieszę się ze zmiany.
3: Takich politycznych obserwatorów spotkał Stanisław Pawłowski.
1: Reporter RMF FM śledzi wizytę premierów Polski i Węgier w historycznym centrum Gdańska. Amerykańska administracja znów bierze na celownik Kubę.
3: Nie spoczniemy, dopóki Kubańczycy nie odzyskają wolności.
1: Oświadczył Donald Trump. Jak dodał, Waszyngton nie będzie tolerować w pobliżu swoich granic reżimu, który współpracuje z krajami wrogimi wobec Ameryki.
3: Wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio w przesłaniu wideo do Kubańczyków, nagranym w języku hiszpańskim, zaoferował nową ścieżkę i rozdział w relacjach między USA i Kubą. Zaznaczył, że jedyną przeszkodą są rządzący wyspy.
1: O 23-letniej Polce znów zrobiło się głośno na Wyspach Brytyjskich.
3: Chodzi o sprawę Roxany Eł, która została skazana w Wielkiej Brytanii na 8 lat więzienia za znęcanie się nad dziećmi w żłobku.
1: Kobieta została deportowana do Polski po odbyciu niewielkiej części kary. Ta decyzja oburzyła rodziców poszkodowanych maluchów.
3: Więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie. Polecamy rmf24.pl.
12: Fakty istotne dla rodziców.
1: Nawet dzieci i młodzież mogą uzależniać się od hazardu.
3: Specjaliści informują o mechanizmach, które pojawiają się w niektórych grach.
1: Rodzice często nie zdają sobie sprawy z zagrożenia.
3: Uzależnienia behawioralne, o których mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM, dotyczą już bardzo młodych ludzi.
1: I wciągają podstępnie.
13: Są takie mechanizmy jakby zakupu wewnątrz gry. Często jest tak, że płaci się za takie pudełko czy paczkę takich wirtualnych przedmiotów czy jakichś ułatwień w tej grze, ale my nie wiemy, co kupujemy. Czyli tak naprawdę to jest mechanizm takiego jednorękiego bandyty. Kupujemy pociągnięcie wajchą, ale co nam wyskoczy, to jest sprawa losowa.
14: To tak stopniowo wprowadza młodych ludzi w hazard.
13: To właśnie dostarcza podobnego rodzaju ekscytacji, a później rozładowania napięcia, co na przykład zagranie w ruletkę.
1: Wyjaśnia Kamila Skrobot, psychiatra ze Szpitala Dziecięcego imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Rozmawiała z nią Kamila Konturek-Zięba.
3: Dziennikarka z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam dowiecie się jeszcze więcej o uzależnieniach cyfrowych u najmłodszych.
1: Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny.
3: Choć oczywiście jeszcze nie w pełnym i najsilniejszym składzie.
1: W Sosnowcu rozpoczyna się właśnie pierwszy mecz towarzyski turnieju Silesia Cup. Rywalem biało-czerwonych będzie dziś Serbia.
3: W arenie Sosnowiec mecz będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
15: Tak jest,
3: witamy.
15: Zgadza się, witam.
1: W jakim składzie zagra dzisiaj nasza reprezentacja?
15: No, w pierwszej szóstce zobaczymy graczy dawno niewidziany w kadrze. No, od początku gra m.in. Bartłomiej Lemański, dla którego jest to powrót po 7 latach do kadry. Jest też Mikołaj Sawicki, który stracił większość ligowego sezonu z powodu niesłusznego oskarżenia o doping. Mecz rozpoczęli też debiutanci, którzy znaleźli się w szerokim składzie na Ligę Narodów, czyli Jakub Kiedos czy libero Bartosz Fijałek. No ten pierwszy mecz, to pierwszy mecz, jak wspomnieliście, naszej kadry. Kolejne w piątek i w sobotę już w katowickim spotku, wtedy starcie z Ukrainą i Bułgarią. Siatkarze już na parkiecie, no i za chwilę początek pierwszego seta z areny Sosnowiec, Wojciech Marcz.
1: A jakim wynikiem skończy się ten mecz?
3: Na pewno usłyszycie w kolejnych faktach. U nas tylko zdrowy doping.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
5: Jeśli są wśród nas kierowcy, którzy wybierają się w trasę tej nocy, uważajcie w centrum kraju, bo tutaj możliwe mgły. Na zachodzie z kolei opady deszczu, a na termometrach tak do 10 stopni maksymalnie.
2: Wybiegając trochę w przyszłość, piątek bardzo słoneczny i piękny, do 23 stopni na zachodzie. Nie będzie mowy o deszczu, więc to tak właśnie wchodzimy w weekend, który zapowiada się zresztą pogodnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Dobra, jak to będzie?
5: Wygrywasz.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Prawomocny wyrok w głośnej sprawie wybuchu gazu w Szczyrku, w wyniku którego zginęła 8-osobowa rodzina.
2: Do tragedii doszło 7 lat temu. Dziś sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki kilkuletniego bezwzględnego więzienia dla 6 oskarżonych.
1: Marcin Buczek był na ogłoszeniu wyroku.
2: Marcinie, jak sąd uzasadnił ten werdykt?
3: Według sądu wina oskarżonych jest bezsporna. Całkowicie naruszono tam zasady ostrożności. Najpierw wadliwie położono gazociąg, a potem został on przewiercony.
4: Jedno i drugie zachowanie powodowało, że prawdopodobieństwo wystąpienia skutku, który ostatecznie wystąpił, było bardzo realne. I to przekonuje sąd apelacyjny, że zachowanie wszystkich oskarżonych doprowadziło do wybuchu gazu, do zawalenia domu, do pożaru, a w konsekwencji do śmierci 8 osób.
3: Wyroku słuchali dziś w sądzie bliscy tych, którzy wtedy zginęli. Z oskarżonych nie przyszedł nikt.
1: Czy unijny pakt migracyjny trwale zwolni Polskę od mechanizmu solidarności?
2: Przypomnijmy, że nasz kraj został czasowo zwolniony z obowiązkowej relokacji migrantów. O tę kwestię Piotr Selak zapytał swojego gościa w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
1: Będzie nim profesor Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, ekspert do spraw migracji.
2: Zapraszamy gorąco tuż po 18.
1: Mistrzostwa Europy w soka, czyli piłkę nożną sześcioosobową, rozpoczęły się w Tiranie.
2: O 19:00 pierwszy mecz rozegrają obrońcy tytułu, czyli reprezentacja Polski.
1: Ta odmiana futbolu cieszy się u nas dużą popularnością wśród amatorów, ale też coraz większą wśród kibiców.
2: O modzie na soka opowie Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
5: W Polskiej Federacji Soka zrzeszonych jest około 100 lig. Grają w nich tysiące piłkarzy, amatorów czy półzawodowców. Zatem poszły wyniki sportowe. Polacy są nie tylko aktualnymi mistrzami Europy, ale też mistrzami świata. A wszystko zaczęło się kilkanaście lat temu.
6: Niesamowity przeskok. Z tego co pamiętam, 2013 rok to był nasz pierwszy turniej taki europejski.
5: Wspomina trener biało-czerwonych Klaudiusz Hirsch. Dziś mecze reprezentacji cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców, a ta dynamiczna odmiana futbolu systematycznie zyskuje zwolenników.
1: Dołączamy do nich i trzymamy kciuki.
2: Soka jest spoko.
7: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Pożyczki z programu SAFE mogą służyć do zakupu broni kanadyjskiej.
1: Zaprasza Michał Zieliński.
2: Witamy.
8: Tak, Parlament Europejski zgodził się, by dołączyć pierwszy pozaeuropejski kraj na listę dostawców.
9: Przyjęcie do tego programu Kanady tylko potwierdza, że kraje nawet spoza Unii Europejskiej dostrzegają, jak dobry instrument zaproponowaliśmy w tym programie.
8: Przekonuje Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, a rozwiązanie krytykuje Bogdan Rzońca z Prawa i Sprawiedliwości.
10: Odcinamy się od technologii amerykańskich, koreańskich, no a możemy wprowadzić te technologie kanadyjskie. No, jeśli coś bardzo dobrego mają Kanadyjczycy, to uważam, że trzeba to kupić. Jeśli mamy jakieś pieniądze, do tego jeszcze pożyczone pieniądze, no to naprawdę trzeba je dobrze wydać, a nie w sposób ideologiczny.
8: Pożyczki z programu SAFE, którego Polska jest największym odbiorcą, stają się tymczasem droższe. To efekt spadającego apetytu inwestorów na pożyczanie pieniędzy, w tym przypadku Komisji Europejskiej. W ostatnich dniach w ogóle wyraźnie rosną rentowności obligacji krajów Zachodu. Chodzi właśnie o to, że na światowym rynku spada atrakcyjność długu Unii Europejskiej, Niemiec, Polski, ale też Stanów Zjednoczonych. Ekonomista Piotr Kuczyński zauważa, że nie ma się co dziwić, bo poziom długu wielu krajów stawia pod znakiem zapytania przyszłą zdolność do spłacania odsetek.
11: Pojawił się znowu ten strach, że politycy nic nie robią, kraje się coraz bardziej zadłużają. To naprawdę wygląda coraz bardziej dramatycznie. I przyjdzie gdzieś moment, kiedy to, że można sobie wydrukować i spłacić, nie wystarczy.
8: To jeszcze notowania złotego. Euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,65, a na giełdzie w Warszawie trwa huśtawka. Dzisiaj WIG 20 w górę, ponad 1,5%.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Kolejna noc, a ja nie potrafię zasnąć.
0: RMF Celtic.

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: A w studiu ponownie Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy.
3: Kilka tygodni, a nie kilka godzin.
2: Tyle realnie potrwa wypłacanie zaliczki z programu SAFE.
3: Posłuchajcie ustaleń naszej dziennikarki.
2: W faktach także unijna zgoda na zmianę w polskim krajowym planie odbudowy.
3: W imieniu Piotra Salaka zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
2: Gościem naszego dziennikarza będzie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Komisja Europejska wypłaci Polsce zaliczkę z SAFE prawdopodobnie dopiero na początku czerwca, ustaliła dziennikarka RMF FM w Brukseli.
3: Pierwotnie polskie władze twierdziły, że komisja wypłaci Polsce 6,5 miliarda euro zaliczki w ciągu kilku godzin po podpisaniu umowy pożyczkowej.
2: A ta została sygnowana prawie dwa tygodnie temu, 8 maja w Warszawie. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Kasiu, z jakiego powodu pieniądze nie trafiły jeszcze na konto w Warszawie?
4: Chodzi o procedury i raczej te po stronie Komisji Europejskiej. Także w Warszawie usłyszałam, że to kwestia procedur technicznych. Aby doszło do wypłaty, nie wystarczy podpisanie umowy pożyczkowej, co miało miejsce 8 maja. Konieczne jest uzgodnienie tak zwanych porozumień operacyjnych, które zawierają wstępny harmonogram wypłat rat pożyczki z rocznym limitem. Chodzi także o zasady kontroli, na podstawie których Komisja Europejska uznaje wydatki za rozliczone i przelewa środki. Gdy te porozumienia operacyjne zostaną przyjęte przez Kolegium Komisarzy i wejdą w życie, komisja będzie mogła wypłacić Polsce zaliczkę.
2: Komisja Europejska za to zaakceptowała zmiany w polskim krajowym planie odbudowy.
3: Chodziło o usunięcie z planu reformy przewidującej nałożenie podatków od aut spalinowych.
2: Z powodu niezrealizowania tego punktu na nasz kraj mogłaby być nałożona kara w wysokości nawet 4 miliardów euro.
3: Bez zatwierdzenia zmian Polska nie mogłaby wysłać kolejnego wniosku o płatność, a taki ruch jest zaplanowany.
5: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
2: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Piotr Salak i jego gość.
3: Witamy i zapraszamy.
6: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy jest Maciej Duszczyk, czyli ponownie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, ekspert do spraw migracji. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
6: Czy pozwoli pan pewien cytat? Życie polityczne jest bardzo ciekawe, ale od początku komunikowałem, że zarówno Polsce 2050, jak i w rządzie, że chcę je zakończyć jeszcze przed końcem kadencji. Jestem bardziej akademikiem niż politykiem i myślę, że bardziej się przydam w roli eksperta i badacza. Poznaje pan?
7: Tak, to są moje słowa.
6: Jest przed pół roku ledwie.
7: Pół roku, tak, absolutnie.
6: I co się zmieniło, panie profesorze?
7: A wtedy też powiedziałem, panie redaktorze, że zostanę w systemie. Tak, że przeniosę się do kancelarii.
6: No i tak pan został,
7: premiera.
6: Że pan wrócił do rządu.
7: Byłem przez pół roku, pracowaliśmy bardzo mocno nad tak czymś, co nazywamy instytucjonalnym otoczeniem polityki migracyjnej. Pracowaliśmy nad scenariuszami.
6: To, a co się z takiego dzieje, że pan wrócił do rządu, panie profesorze?
7: Zdarzyło się kilka kwestii. Między innymi została przyjęta tak zwana deklaracja kiszyniowska, która zmienia kompletnie podejście do migracji. To jest tak naprawdę deklaracja kiszyniowska mówi językiem, który my mówiliśmy jeszcze półtora roku temu i mówi w taki sposób, że daje nam dużo więcej przestrzeni do tego, żeby zmieniać europejską politykę migracyjną.
6: O tym jeszcze będziemy
7: mówić. Troszkę na tej europejskiej polityce migracyjnej się znam i pan minister Kierwiński, pan premier poprosili mnie, żebym wykorzystał te swoje też umiejętności w miejscu, który ma główne instrumenty w tym zakresie, czyli MSWiA, tego zdecydowałem się.
6: A ja myślałem,
7: wrócić.
6: Że pan wraca do rządu dlatego, że jako ekspert do spraw migracji, albo dlatego, że nie ma chętnych, to żeby się zajmowali tym tematem, albo też pan uważa, że nikt się na tym temacie nie zna.
7: Byłbym gigantycznym hipokrytą, gdybym powiedział o tym, że uważam, że tylko ja się na tym znam. Zna się bardzo wiele osób w Polsce. Moi przyjaciele z Ośrodka Badań nad Migracjami, czy z wydziału, na którym pracuję, ale również te zespoły, które zostały stworzone przez ostatnie lata, jeśli chodzi o migrację. Więc jestem z jednych z osób, które z tymi migracjami zajmują i o migracjach pewnie sporo wie, ale to jest, byłoby gigantyczne nadużycie, gdybym powiedział, że jestem jedyny.
6: A może pan wraca też dlatego, że od 12 czerwca będzie obowiązywał pakt migracyjny?
7: Mówi pan redaktor o 9 rozporządzeniach, jednej dyrektywie, która została jeszcze zaakceptowana tak naprawdę pod koniec 2023 roku.
6: Mówi o tym pakcie, który uchwaliła Komisja Unia Europejska, którego my nie chcieliśmy uchwalić, którego nie chciały uchwalić Węgry, ale który wchodzi w życie 12 czerwca.
7: Bardzo ciekawe jest to, że tak naprawdę w przypadku krytyki paktu migracyjnego i poprzedni rząd i nasz rząd jest dokładnie na takiej samej pozycji. Bo to jest dokument, to jest te 9 rozporządzeń, jedna dyrektywa, to są pewnie rozwiązania, które mogłyby się sprawdziły w 2015 roku, ale na pewno nie 2026.
6: Ale wejdą w życie, panie ministrze.
7: Tak naprawdę pakt w takiej wersji, w jakiej został przyjęty, nigdy nie wejdzie w życie realnie. Oczywiście pewne prawa zostały zapisane, ale patrząc pragmatycznie na to, co wydarzyło się nawet przez ostatnie 2 lata, jak zmieniła się polityka migracyjna Unii Europejskiej, ta deklaracja kiszyniowska jest takim elementem również pokazania, jak to się bardzo mocno zmienia. Także pakt w takiej wersji, jak został przyjęty, nigdy nie zadziała w Unii Europejskiej, w żadnym państwie członkowskim. I co ciekawe, nie tylko nie jest to stanowisko Polski czy kilku innych państw, które mówiło o tym, że pakt się nie jest dostosowany do obecnych wyzwań, tylko tak naprawdę dzisiaj wszyscy. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że najbardziej niezadowoleni z ostatniego rozwiązania, jeśli chodzi o mechanizm solidarności, były kraje południa, które były głównymi orędownikami paktu. A to więc naprawdę bardzo wiele się zmieniło przez te dwa lata.
6: To dlaczego, panie ministrze, Polska nie zaskarży tego paktu do TSUE?
7: Polska, sprawdziliśmy to, zrobiliśmy dwie ekspertyzy, które zamówiliśmy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jeszcze za mojego poprzedniego bytności. Chciałem mieć pewność, czy powinniśmy to zaskarżyć, czy nie. Po pierwsze, z punktu widzenia prawnego było to niemożliwe, żebyśmy zaskarżyli do TSUE. Natomiast istniało bardzo istotne ryzyko, że jeżeli skierujemy tę sprawę do TSUE, to jeżeli wyrok będzie dla nas negatywny, to nie będzie bardzo trudno ten pakt naprawdę zmieniać. To wzmocni pakt, a nie go osłabi. W związku z tym zrezygnowaliśmy z tego zaskarżenia.
6: Czyli pan mówi, że tak.
7: Ponieważ proszę, bo to są bardzo istotne rzeczy. Są dwie kwestie. Po pierwsze, prawnie nie było żadnej możliwości, żebyśmy to wygrali, a jakbyśmy zaskarżyli, to byśmy to przegrali, a więc byśmy wzmocnili pakt. A więc realną decyzją polityczną było to, żeby go nie zaskarżyć. Tak. Nawet posłowie z Prawa i Sprawiedliwości uznali, że mam rację.
6: Parę minut temu mówił, panie ministrze, tak, pakt nie będzie w rzeczywistości obowiązywał. Potem pan mówi, jakbyśmy go zaskarżyli do sądu, no to wtedy pewnie byśmy przegrali, bo argumenty prawne są na tyle silne, że TSUE mogłoby stanąć nie po naszej stronie. No to w takim razie okazuje się, że ten dokument jest na tyle silny, że może obowiązywać.
7: Panie rektorze, wydaje się, że oczywiście logika pańskiej wypowiedzi jest prawidłowa, ale niestety pragmatycznie nie. Z tego powodu, że byłoby bardzo trudno zmieniać pakt wtedy, kiedy byśmy mieli wyrok TSUE. Nie mamy wyroku TSUE, dlatego ten pakt się bardzo mocno zmienił. Również w kwestii solidarności, ale również czegoś, co nazywamy nowym podejściem do polityki powrotowej. Części pakt nie zawierał bardzo silnych instrumentów powrotowych, a dzisiaj ta europejska polityka migracyjna, gdzie jakieś szczątki paktu jeszcze będziemy odnajdywać, możemy porozmawiać, które, ona się kompletnie zmieniła. Została wyposażona w dodatkowe instrumenty. A więc dzisiaj ja wolę mówić nawet nie o pakcie, to uważam za dokument, który tak naprawdę nigdy nie zadziała i mam na to bardzo silne argumenty, które też również przedstawiam, ale również to, że raczej mówimy o nowej europejskiej polityce migracyjnej, która jest naprawdę dużo bardziej dostosowana do obecnych wyzwań, szczególnie tych wyzwań na polsko-białoruskiej granicy.
6: Jak zostanę prezydentem, to jednostronnie wypowiem pakt migracyjny, bo dla mnie bezpieczeństwo Polaków jest ważniejsze. Karol Nawrocki w kampanii wyborczej jakoś nie wypowiada prezydent paktu migracyjnego, bo co, bo nie może?
7: Nie mam czasu pytać pana prezydenta i kancelarię pana prezydenta, co pan prezydent miał na myśli, mówiąc o wypowiedzeniu paktu.
6: A my możemy to zrobić w takim razie, czy nie możemy?
7: Proszę zapytać pana prezydenta, jak wyobraża sobie wypowiedzenie paktu. Ja przy mojej wiedzy nie znam takiego mechanizmu, który by w jakikolwiek sposób mógł wypowiedzieć pakt. Ja wolałem go zmienić i pragmatycznie wyrzucić z niego te elementy, które są tak naprawdę instrumentami, które nigdy nie zadziałają.
6: To porozmawiajmy troszkę o szczegółach, bo tak, w 2026 rzeczywiście nie będzie nas dotyczył mechanizm solidarności, czyli nie będziemy przyjmować uchodźców, nie będziemy też płacić, ani nie będziemy przekazywać żadnych innych środków. Ale co się stanie w 2027?
7: Panie redaktorze, mogę powiedzieć jeszcze więcej. Ja jestem absolutnie przekonany o tym, że ani 2027, ani 2028, ani kolejnych latach.
6: A na czym pan opiera swoją pewność, panie ministrze?
7: Z tego powodu, że obserwuję tę sytuację zmiany podejścia do europejskiej polityki migracyjnej i przekonania się wielu również państw członkowskich, że ten pakt w takiej formie solidarności mógł zadziałać. Ja odmówiłem to od razu. Ponieważ to nawet nie chodzi, że tam jest zapisana jakaś relokacja, tylko tam są rozwiązania, które są kompletnie kontrproduktywne. Na przykład mówi się o tym, że mamy jakieś kontyngenty osób, ale kto te kontyngenty do końca ma ustalić?
6: Ale przecież,
7: jeżeli mówimy o relokacji, to nie jest tak, że ktoś wsiądzie w śmigłowiec i zrzuci te osoby w innym państwie. To byłoby absurdalne. Te państwa się muszą zgodzić. Co ciekawe, mamy tylko i wyłącznie się 4 państwa. Testujemy to przecież na bieżąco. Patrzymy, jak to wygląda.
6: Oczywiście, tylko testujemy, ale też nie będziemy podejmować decyzji o tym, czy Polska w 2027 będzie włączona w ten mechanizm solidarności, czy nie. Kto będzie podejmował tę decyzję?
7: Panie redaktorze, i znów jakby nie do końca jest prawidłowo ocena sytuacji przez pana przedstawiona, z tego powodu, że to my decydujemy. Polska decyduje o tym, czy w jaki sposób...
6: A nie
7: sposób...
6: Komisja Europejska?
7: Nie. Polska decyduje o tym, ponieważ to jest suwerenność państwa polskiego, czy Polska będzie chciała w jakiś sposób przyjąć na swoje terytorium. Pan premier Tusk powiedział bardzo jasno. Polska nigdy w ramach jakiejkolwiek relokacji paktu migracyjnego nie przyjmie nikogo na swoje terytorium. I to jest nie tylko i wyłącznie wytyczna polityczna, ale również i prawna.
6: No dobrze.
7: Koniec, kropka.
6: My nie chcemy przyjąć, ale trzeba będzie potem za to ponieść konsekwencje w 2020. 2027, jeżeli nie zostaniemy wyłączeni z mechanizmu Solidarności?
7: Nie, z tego powodu, że znów mamy odwróconą logikę. W pakcie migracyjnym mamy do czynienia nie tylko i wyłącznie z państwami, których się uważa, że sytuacja migracyjna jest w miarę dobra. Pytanie, które to jest państwo, ja ciężko mi powiedzieć, które państwo europejskie dzisiaj jest naprawdę bardzo dobrej sytuacji migracyjnej. Natomiast mamy te cztery państwa, które są biorcami, potencjalnymi biorcami.
6: W tej chwili, w 26.
7: Tak, cztery państwa jest to Cypr, Włochy, Hiszpania i Grecja. To są te cztery państwa, które są potencjalnymi biorcami. I proszę zwrócić uwagę, że to one decydują, co potrzebują. Czy one potrzebują pieniądze, czy one potrzebują jakieś wsparcie wysłania dwóch samolotów, czy rzeczywiście potrzebują kogokolwiek relokować. Ale jeśli chodzi o relokację, to musi być jeszcze druga strona mówiąca, że są jakieś państwa, które deklarują, a my chcemy przyjąć. Tylko problem jest taki, że nikt nie chce przyjąć. A więc nie ma skąd, dokąd zabrać, nawet gdyby ktoś chciał ich wysłać. W związku z tym większość z tych państw, uważam, że nawet słusznie robi, mówi o tym, to my jednak poprosimy pieniądze. Ale pieniądze też nie pochodzą od tych państw członkowskich, tylko pochodzą tak naprawdę z budżetu Unii Europejskiej. Ja mam oczywiście pewne rozwiązanie, które dzisiaj testujemy też na poziomie Unii Europejskiej, w jaki sposób można to lepiej ułożyć. Ale mówię sobie, Solidarność w taki sposób, jak została zapisana w pakcie, nigdy nie może zostać zrealizowana, ponieważ zawiera sobie błędy logiczne.
6: Tak mówi Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, gość rozmowy popołudniowej w RMF FM. Dziękujemy słuchaczom radia RMF FM, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych i na kanale YouTube'owym. Oczywiście tam gorąco zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: 12 minut po 18, tu lepsza połowa dnia, jeszcze do 7 z wami, no i jeszcze przecież z gorącą muzyką.

przykład, czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: 2 czerwca wchodzi w życie unijny pakt migracyjny. Jednak, jak zaznaczył w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, pakt w takiej wersji, jak został przed laty przyjęty, nigdy nie zadziała we wspólnocie.
2: I co ciekawe, nie tylko nie jest to znane stanowisko Polski czy kilku innych państw, które mówiło o tym, że pakt się nie jest dostosowany do obecnych wyzwań, tylko tak naprawdę dzisiaj wszyscy. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że najbardziej niezadowoleni z ostatniego rozwiązania, jeśli chodzi o mechanizm solidarności, były kraje południa, które były głównymi orędownikami paktu.
1: Mówił Maciej Duszczyk w rozmowie z Piotrem Salakiem. Cały wywiad jest na rmf24.pl. Kanada, Francja i Włochy zapowiadają wezwanie ambasadorów Izraela do resortu spraw zagranicznych. Chodzi o wczorajszą interwencję izraelskich sił zbrojnych na wodach międzynarodowych wobec flotylli statków płynących z pomocą humanitarną do palestyńskiej strefy Gazy. Izraelczycy zatrzymali ponad 40 jednostek. Wśród niemal 90 zatrzymanych aktywistów jest troje polskich obywateli. Szczególne oburzenie w Kanadzie i we Włoszech wywołało nagranie wideo zamieszczone w mediach społecznościowych przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa publicznego Itamara Ben-Gwira. Do związanych i bezceremonialnie traktowanych aktywistów mówi on: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. A polskie MSZ w oświadczeniu pisze jedynie o zaniepokojeniu związanym z tym incydentem i zatrzymaniu polskich obywateli. Zaglądamy teraz na parkiet w Sosnowcu. Polscy siatkarze grają z zespołem w Serbii w towarzyskim turnieju Silesia Cup. W setach jest 1-1, a za pół godziny w faktach połączymy się z naszym wysłannikiem na to spotkanie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: I Mateusz Operchał, a teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 19:00. Z nami Marlena Chudzia.
2: Amerykańscy żołnierze w dużej liczbie nadal będą obecni w Polsce, zapewniał po spotkaniach w Waszyngtonie wiceminister Cezary Tomczyk.
3: To nie jest tak, że Polska jest po prostu partnerem Stanów Zjednoczonych. To dzisiaj jasno usłyszeliśmy. Polska jest czymś więcej.
2: W faktach będzie o podatku od nadmiarowych zysków. Zajrzymy też do Sosnowca, gdzie nasi siatkarze przegrywają z Serbią w Silesia Cup. Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnił w Waszyngtonie wiceminister obrony Cezary Tomczyk po rozmowie z Andrew Bakerem, doradcą prezydenta Trumpa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.
3: W ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i z polskimi generałami. Ten kontakt i ten kanał został oczywiście już otwarty. Polscy generałowie dostali jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że ten proces konsultacji właśnie będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni.
2: Mówił na spotkaniu z dziennikarzami wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Briefing właśnie się zakończył, był na nim nasz korespondent Paweł Żuchowski. Połączymy się z nim w kolejnych faktach.
4: Co z tego będzie faktem?
2: Do końca czerwca rząd ma przyjąć ustawę o podatku od nadmiarowych zysków. Obejmie sprzedawców paliw, którzy wobec kryzysu na rynku ropy mogą liczyć miliony złotych dodatkowego przychodu. Nowa danina objęłaby między innymi Orlen. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Jak ma działać ten podatek?
5: Obejmie zyski, które nie będą naturalnym rynkowym wahaniem. Granica to marża, którą osiągnęła firma w zeszłym roku, powiększona o 20%. Jeśli robi jeszcze więcej, to wtedy uruchomi się podatek od nadmiarowych zysków. Wyniesie 75% od nadwyżki. Rząd chce przyjąć projekt do końca czerwca, tak aby ustawa weszła w życie już w sierpniu, ale ma obowiązywać wstecz, bo obejmie okres od marca tego roku. To może rodzić wątpliwości, czy taka konstrukcja będzie zgodna z przepisami. Rząd liczy, że podatek przyniesie miliardy złotych wpływu do budżetu. Pakiet rozwiązań obniżających ceny paliw słono kosztuje. Co miesiąc to koszt ponad 1,5 miliarda złotych.
2: Trwa czwarty set meczu polskich siatkarzy z Serbią, który otwiera towarzyski turniej Silesia Cup. Biało-czerwoni przegrywają z reprezentacją z Bałkanów 1-2. Mecz w arenie Sosnowiec śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Jak wygląda gra naszych zawodników?
6: No, bardzo niestabilnie byśmy powiedzieli. Nie brakuje dobrych zagrań, ale często widać też brak komunikacji, no i zgrania, no ale też trudno się dziwić. W składzie jest kilku debiutantów, a Nikola Grbić chce dać zagrać dzisiaj wszystkim. Dobrze przez dwa pierwsze sety na parkiecie spisywał się Bartłomiej Lemański, środkowy wrócił do kadry po kilku latach, no i widać, że wniósł do tej młodej grupy sporo doświadczenia. Nasza reprezentacja dobrze rozpoczęła ten mecz od wygranego do 23 seta. Kolejne dwie partie należały jednak do Serbów, szczególnie za cięta była ta trzecia, grana na przewagi, no a teraz ten set też zacięty. Biało-czerwoni z Serbami grają punkt za punkt, teraz o jedno oczko lepsi Serbowie, 11-10. Z areny Sosnowiec, Wojciech Marczyk.
2: Naukowcy potwierdzają, że około 75% gatunków roślin przynajmniej częściowo zależy od zapylaczy. Bez nich nie byłoby wielu owoców czy warzyw. Mowa m.in. o pszczołach. W Trzebini w Małopolsce przedszkolaki uczą się, dlaczego akurat te owady są dla nas takie ważne.
7: Bo robią nam jodek.
8: Bo podtrzymują cały ekosystem. Zapylają kwiatki, i dzięki nim rosną owoce i warzywa.
9: I co nam dają?
8: Miód.
9: Miód.
10: Bierają z kwiatków taki pyłek, co przynoszą do ula i wtedy robią nam miodek.
2: Sama prawda. A z przedszkolakami w Trzebini rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. My pracowicie dla Was zbieramy fakty. Kolejne wydanie o 20:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Były wczoraj skargi, że poplista nie dedykuje piosenek.
12: Były.
13: Hoffman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
14: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
15: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
13: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

wielkie, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Marlena Chudziak.
2: Przegląd amerykańskich sił w Europie nie dotyczy Polski, zapewnia wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Za chwilę o rozmowach, które odbyły się dziś w Waszyngtonie. Opowiemy o kłopotach mieszkańców szczecińskich Podjuch, którzy obawiają się złomowiska barek. A w faktach sportowych przegrany mecz Polski z Serbią podczas Silesia Cup. Amerykanie nie opuszczą Polski, zapewnia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W Waszyngtonie rozmawiał z nim korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Dobry wieczór. Wiceminister Cezary Tomczyk powiedział mi po rozmowie w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, że Amerykanie nie opuszczą Polski, trwa przegląd sił w Europie. Jednak nie dotyczy to Polski. O konkretnych liczbach na razie nie ma mowy, ale administracja USA zapewnia, że utrzyma wysoką obecność wojskową w naszym kraju. W ciągu najbliższych tygodni będzie ta sprawa konsultowana. Będzie także konsultowana sprawa całej obecności wojskowej USA w Europie. Mówił też, że Polska będzie zabiegać nie tylko o utrzymanie obecności wojskowej, ale i jej zwiększenie. I nasi przedstawiciele wojska mają wkrótce rozmawiać o tym z Amerykanami. Podkreślał, że wojska USA w Polsce to przede wszystkim jasny sygnał dla Rosji, dlatego jest to dla nas sprawa priorytetowa. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
2: Żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej przeprowadzili abordaż na irański tankowiec w Zatoce Omańskiej. Jak podało Centralne Dowództwo Sił USA, były podejrzenia, że jednostka ta łamie embargo Stanów Zjednoczonych na eksport ropy. Po przeszukaniu tankowca załoga otrzymała polecenie zmiany kursu i Marines opuścili pokład.
4: Tym żyje Szczecin.
2: Mieszkańcy szczecińskich Podjuch mają kolejny powód do obaw. Tuż obok nielegalnych zbiorników na paliwo powstał zakład utylizacji statków. W sprawie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar. Jak komentują tę decyzję?
5: Mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, obawiają się, że złomowisko barek będzie źródłem hałasu i zanieczyszczeń.
6: Podjuchy dla centrum miasta to slumsy. I wszystko, co jest takie kontrowersyjne, na przykład jak tych zbiorników i w tej chwili tego złomowiska, to wypychają tutaj.
7: Chcą nas tutaj zatruć, to są niebezpieczne sprawy. Huk, hałas.
6: 16 godzin na dobę. To są po prostu kpiny z ludzi. To jest przy Regalicy, przy rzece, a my zostaniemy z tym smrodem i bałaganem sami.
5: Słyszał pan o tej inwestycji?
8: Tak, oczywiście, jestem przeciw.
5: Firma, która zajmie się demontażem statków, otrzymała wszystkie pozwolenia. W przeszłości jednak właściciel był karany za próbę prowadzenia swojej działalności nielegalnie w tym samym miejscu.
2: Jest szansa, że przed wakacjami uda się przywrócić przejazd przez most w Szaflarach na Podhalu. To bardzo ważna przeprawa nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów, którzy często jeździli tamtędy do Białki Tatrzańskiej. Most trzeba było zamknąć przed 2 tygodniami z powodu osunięcia się podpory filaru. Na szczęście okazało się, że da się ją naprawić.
9: Ruszyliśmy z pracami naprawczymi. Jesteśmy dzisiaj już po takim pierwszym podbetonowaniu. No niestety w tej chwili przerwane zostały prace ze względu na te opady, które miały miejsce przed weekendem i w sam weekend, ponieważ wody się podniosły i uniemożliwiły pracę. Ale tylko jak upadną, mam nadzieję, że już jutro, pojutrze wrócą robotnicy i będą kontynuować pracę. Miejmy nadzieję, że już w niedługim czasie zostanie on oddany do użytkowania.
2: Mówi Tomasz Filler z Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. W czerwcu powinien być przywrócony ruch wahadłowy na moście. Kolejne fakty przygotuje i przedstawi Katarzyna Podraza. Zapraszam w jej imieniu na 21.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Porażka polskich siatkarzy na początek pierwszych wieczornych faktów sportowych, a zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
10: Witam, dobry wieczór. W Silesia Cup mamy rzeczywiście nieznaczną porażkę z Serbami 2-3. Na miejscu w arenie Sosnowiec jest Wojciech Marczyk. Wojtku, dobry wieczór. Liczni debiutanci w naszej kadrze. Kogo za ten mecz można wyróżnić?
11: Dobry wieczór. Z pewnością debiutującego w kadrze środkowego Jakuba Majchrzaka, który sporo spędził dziś na parkiecie i prezentował się naprawdę dobrze, nie tylko w bloku, ale też w ataku. Dobrze zagrał również inny z debiutantów, Jakub trzymający już za sobą pierwsze kadrowe szlify, Marcel Bakaj. W grze naszej mocno odmłodzonej reprezentacji było widać jeszcze jednak sporo błędów. Jest więc nad czym pracować w kolejnych meczach turnieju Silesia Cup, który już w katowickim Spodku. Biało-czerwoni zagrają z Ukrainą i Bułgarią. Z areny Sosnowiec, Wojciech Marczyk.
10: Dziękuję Wojtku i lecimy do Stambułu, gdzie o 21:00 na stadionie Besiktaszu początek finału Ligi Europy, w którym o trofeum zagrają Aston Villa z Matim Kaszem w wyjściowym składzie i Freiburg. obrońca Willi, John McGinn, uderzył przed meczem w ton podniosły. Trudno uwierzyć, że 7 lat temu walczyliśmy o awans do Premier League. Myślę, że miło będzie nam teraz zobaczyć tych kibiców, którzy jeździli za nami do Rotherham czy Wigan w środku tygodnia. Zasługują na to tak samo jak my, piłkarze. I mam nadzieję, że damy im coś, czego nie zapomną. Czekamy zatem na pierwszy gwizdek w Stambule, a w Albanii w piłce nożnej sześcioosobowej, czyli Soka. Mistrzostwa Europy Polacy rozpoczęli od zwycięstwa z Czarnogórą 4-1. O czym więcej w Faktach Sportowych za godzinę.
1: Noc z pogodną aurą. Termometry pokażą 7 kresek na Wyżynie Śląskiej, 9 w centrum, najcieplej 12 kresek na Dolnym Śląsku. W czwartek przelotne opady deszczu, z kolei na Podlasiu i w centrum możliwe burze, a na termometrach już 20 kresek na Pomorzu, na Śląsku, w Małopolsce najcieplej 23 kreski na Mazowszu. Poplista plus i powtórka muzyczna sprzed...

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

deszcz. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Tak, RMF FM pojawiła się Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek analiza zeszłorocznych wydatków na biura poselskie. Do najnowszych sejmowych danych dotarł dziennikarz RMF FM. Posłuchajcie, który z polityków wydał najwięcej pieniędzy. Potem trzęsienie ziemi w Danii, jedno z najsilniejszych w historii. Polecamy też fakty sportowe, w nich rozpoczynający się finał Ligi Europy. Około 100 milionów złotych kosztowało polskiego podatnika utrzymanie biur poselskich polskich parlamentarzystów w ubiegłym roku. Sejm opublikował najnowsze dane, z którymi zapoznał się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, posłowie oprócz stałej pensji mają dodatkowo do wydania kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na tak zwane prowadzenie biura. Na co dokładnie przeznaczają tę sumę?
3: Te pieniądze wykorzystywane są przede wszystkim na pensje dla współpracowników, wynajem lokali pod biura poselskie, wszelkiego rodzaju materiały biurowe czy słynne już przejazdy, czyli tak zwane kilometrówki.
2: Kacprze, to kto w takim razie wydał w ubiegłym roku najwięcej?
3: W czołówce są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 300 tysięcy złotych w ubiegłym roku polskiego podatnika kosztowało utrzymanie biura poselskiego Marcina Warchoła. Tak potężną kwotę wydała także Anna Krupka i Mariusz Krystian. Na wynagrodzenia dla swoich współpracowników najwięcej wydali z kolei Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej, Adrian Zandberg z Partii Razem i Marek Suski z PiSu. Każdy z nich około 200 tysięcy złotych. Warto też podkreślić, że wszyscy zapłaciliśmy też za utrzymanie biura poselskiego Marcina Romanowskiego. Prawie 290 tysięcy złotych. Tyle, że polityka PiSu w ubiegłym roku nie było w ogóle w Polsce, bo od końca 2024 roku ukrywał się na Węgrzech przed wymiarem sprawiedliwości.
2: Trzęsienie ziemi nawiedziło Danię. W Kopenhadze miało ono magnitudę 3,9. Według służb geologicznych Danii i Grenlandii były to najsilniejsze wstrząsy w historii duńskich pomiarów od 1930 roku. Nie ma doniesień o ofiarach ani szkodach. Wstrząsy były odczuwalne przez mieszkańców innych miast, m.in. Odense oraz szwedzkiego Malmö.
4: Fakty z Pomorza Zachodniego.
2: Wszystkie szczecińskie uczelnie rozpoczęły już rekrutację na studia. Ofertę przejrzała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, jakie nowości czekają w tym roku na studentów?
5: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny proponuje dwie nowości. To kierunki analityka gospodarcza i sztuczna inteligencja. Największa uczelnia w regionie, czyli Uniwersytet Szczeciński, ma dla studentów 10 tysięcy miejsc na 90 kierunkach, w tym trzech nowych. Chodzi o ochronę środowiska, filologię germańską z językiem angielskim oraz zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia. Pomorski Uniwersytet Medyczny robi krok w stronę studentów zagranicznych. Więcej przedmiotów ma być nauczanych po angielsku. Maturzyści mają czas do lipca na złożenie dokumentów z wyjątkiem kierunków, na które obowiązują egzaminy wstępne.
2: A na koniec tych faktów jeszcze ważna informacja dla zmotoryzowanych w Małopolsce. Z powodu prac serwisowych właśnie został zamknięty tunel w Zielonkach na północnej obwodnicy Krakowa w ciągu ekspresowej S52. Prace potrwają do 5 rano. Kolejnej nocy, czyli z czwartku na piątek, zamknięty będzie tunel w Dziekanowicach. Samochody zostaną w tym czasie skierowane na objazdy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Futbol sześcioosobowy na początek faktów sportowych zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: W podstawowej wersji piłki nożnej mundial niestety nasz kraj ominie, więc pocieszmy się soka, bo tutaj jest czym się pochwalić. Polacy to mistrzowie świata i mistrzowie Europy. Euro w Albanii właśnie rozpoczęli od zwycięstwa z Czarnogórą 4-1, a dwa gole strzelił Norbert Jaszczak.
7: Jak to wyglądało? No znowu straciliśmy pierwszą bramkę, znowu przegrywaliśmy do przerwy, więc się nic na razie nie zmienia co do mistrzostwa świata. Bardzo dobrze się podnieśliśmy, trener dał cenne wskazówki w przerwie. Soka to jest taka dyscyplina, że jak stracisz pierwszą bramkę, nie możesz stracić pierwszej bramki, no bo byłaby lepsza drużyna, no to byłby smród.
6: Jutro Polacy zagrają z Irlandią, w piątek z Bułgarią. Wracając do futbolu, w 11:00 pierwszy meldunek ze Stambułu w finale Ligi Europy. Aston Villa z Matim Kaszem remisuje po kilku minutach gry z Freiburgiem 0-0, ale już miała świetną sytuację do zdobycia gola. Tu będziemy jeszcze zaglądać się oczywiście, a teraz Zabrze, gdzie jutro Górnik zostanie oficjalnie przejęty przez nowego właściciela, Lukasa Podolskiego. Decyzję jednogłośnie poparli dziś miejsce wszyscy radni. Za 86% udziałów firma Poldiego zapłaci 4 miliony złotych i potem właśnie taką kwotę co roku przez 3 lata będzie wpłacać do klubu. Na koniec Orlen Basket Liga i emocjonująca rywalizacja ćwierćfinałowa między Arką Gdynia i Śląskiem Wrocław. Będzie w niej decydujący piąty mecz. Dziś Arka wygrała po dogrywce 86-84.
8: Charakter tego zespołu, to jest podsumowanie jakby sezonu tym meczem. Przegrywaliśmy do połowy, ale wiedzieliśmy, że nie chcemy kończyć tego sezonu i daliśmy z siebie wszystko w tej drugiej połowie, co zresztą chyba było widać.
6: Mówił koszykarz Arki Jarosław Zyskowski. W serii meczów Arka Śląsk 2-2, a w rywalizacji Zastalu Zielona Góra z Kingiem Szczecin 2-1 dla Zastalu. Trwa teraz czwarty mecz i pod koniec pierwszej połowy, drugiej kwarty 43-41 dla Zastalu.
1: Plus.
0: RMF Celtic.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Czy fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Trzech Polaków z zarzutami szpiegostwa na rzecz Kremla. Posłuchajcie, jakie były ich plany. Wrócimy też do stolicy i wielkiego protestu związkowców Solidarności.
3: Zamykanie elektrowni i kopalń. To jest masakra.
2: Śledzimy też piłkarski finał Ligi Europy. Więcej o tym w faktach sportowych. Trzech Polaków zatrzymanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Agenci działali na zlecenie Podlaskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Decyzją białostockiego sądu trafili do aresztu. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Zatrzymani mają 48, 50 i 62 lata. Są członkami paramilitarnej prorosyjskiej organizacji o nazwie Zadrużny Krąg Dywizja Słowiańska. Jak twierdzą śledczy, mężczyźni wykonywali polecenia Rosjanina powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa.
5: W tym przypadku mamy tak naprawdę kilkuletnie, trwające w przypadku niektórych podejrzanych od 2019 roku działanie różnego rodzaju, czasami pod przykrywką szkoleń militarnych, paramilitarnych. Natomiast te działania wszystkie były realizowane na zlecenie rosyjskiego wywiadu.
4: Jak dodał prokurator Przemysław Nowak, z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani przygotowywali się do działań sabotażowych i dywersyjnych w Polsce, zbierali i przekazywali FSB informacje o rozmieszczeniu wojsk NATO w naszym kraju, prowadzili też działalność propagandową i dezinformacyjną. Podczas przesłuchania nie przyznali się do zarzutów, złożyli wyjaśnienia. Za zarzucane im czyny grozi dożywocie.
2: Przyjechali do Warszawy, by powiedzieć nie Zielonemu Ładowi, polityce rządu, zwolnieniom grupowym i zamykaniu dużych zakładów pracy. Związkowcy z Solidarności przeszli dziś przez centrum Warszawy, wykrzykując swoje niezadowolenie.
3: Zamykanie elektrowni i kopalń, to jest masakra.
6: A pana zakład stoi właśnie przed taką groźbą?
3: W tym momencie jest nasz zakład zamykany.
6: Traci pan pracę?
3: Tak, kończę w sierpniu.
6: Ma pan już jakiś plan B, co dalej?
3: Nie, jestem w wieku przed emeryturą, którym brakuje 4 miesiące i nie wiem co dalej.
7: Ja kocham Polskę i kocham wszystkich i powinna być jedność.
8: Jestem na emeryturze już, ale już od dłuższego czasu zawsze jestem na każdej manifestacji w obronie dobra, które powinno powrócić do Polski.
6: Pan z jakim przyjechał postulatem?
8: Żeby po prostu i ten Zielony Ład był po prostu zatrzymany i nauczyciele, żeby po prostu mieli więcej swobody niż teraz, to mają po prostu samoograniczeni jakimiś tam zakazami w szkołach.
2: Z manifestującymi w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. O poranku polecamy nasze rozmowy w RMF FM i internetowym radiu RMF24. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta, a 8:02 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Adriana Zandberga, współprzewodniczącego i posła partii Razem. Zachęcamy Was do zadawania pytań. Możecie to zrobić poprzez formularz dostępny na rmf24.pl.
9: Te fakty robią wrażenie.
2: Uwaga, miłośnicy koni. Więź człowieka z tymi zwierzętami sięga nawet 5000 lat, czyli o 1000 lat dłużej niż dotychczas przypuszczano. Naukowcy ustalili tę nową granicę, między innymi badając ludzkie szczątki pochodzące z epoki brązu. Więcej na ten temat ma dla Was korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
10: W kościach miednicy, udach oraz w dolnych partiach kręgosłupa tych ludzi odkryto specyficzne zmiany zwyrodnieniowe, tak zwany syndrom jeźdźca. Stałe obciążenia biomechaniczne wynikające z regularnego dosiadania koni bez użycia siodeł zostawiły w strukturze tych szkieletów jednoznaczną pieczęć. To dla uczonych ostateczny dowód na to, że konie były ujeżdżane i intensywnie eksploatowane już we wczesnej epoce brązu. Przesunięcie tej granicy w czasie rzuca zupełnie nowe światło na to, jak formowała się relacja konia z człowiekiem. Zwierzęta te nie były jedynie żywym inwentarzem, stały się pierwszym prawdziwie rewolucyjnym środkiem transportu.
2: A przed ostatnimi dziś wieczornymi faktami sportowymi polecamy Wam kolejne fakty RMF FM. W nich o swojej wielkiej miłości do tańca i związanych z nim sukcesach opowie jedna z krakowskich pań policjantek. Już teraz zapraszam.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Fast. Aston Villa bliżej wygrania Ligi Europy. Więcej już teraz w faktach sportowych. Cezary Dziwiszek.
11: Tak jest, do przerwy w Stambule klub z Birmingham z Mattim Cashem w składzie prowadzi z Freiburgiem 2-0. Oba gole padły w końcówce pierwszej połowy. Najpierw do siatki trafił niepilnowany w polu karnym Tielemans, a w doliczonym czasie pięknym rogalem w okienko podwyższył Buendia. Czekamy teraz na drugą odsłonę. Lada chwila się rozpocznie. Rewolucja czeka piłkarską Ligę Narodów. Od sezonu 2028-29 w rozgrywkach będą 3 dywizje zamiast 4, a w każdej z nich 3 grupy po 6 zespołów. UEFA proponuje też duże zmiany w eliminacjach na Mundial i Euro. Zamiast grupowego będą one miały odtąd częściowo format ligowy. O co chodzi, sprawdźcie na rmf24.pl. Nasi siatkarze rozpoczęli sezon reprezentacyjny niestety od porażki. W Sosnowcu w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup przegrali z Serbią 2-3, ale jest jasne, że od wyniku ważniejsze były liczne debiuty w kadrze. Na przykład Jakuba Przybyłkowicza. Od kilku dni ledwie 17-latka. O wrażenia zapytał go Wojtek Marczyk.
12: Gdzieś tam był dreszczyk emocji, gdy wchodziłem na boisko, ale jestem bardzo zadowolony z tego debiutu i dziękuję trenerowi, że dał mi szansę.
13: Ale nogi trochę drżały, czy to były takie, wiesz, bardziej motyle w brzuchu?
12: Bardziej chyba nogi drżały niż takie motyle w brzuchu, ale wiadomo, że jak tam pierwszą piłkę rozegrałem i Kuba Majszak skończył, to zeszło troszkę ciśnienie ze mnie.
11: W Silesia Cup Polacy zagrają teraz już w Katowicach. W piątek z Ukrainą, w sobotę z Bułgarią. Maja Chwalińska, krok od występu we French Open. Nasza tenisistka w drugiej rundzie kwalifikacji pokonała francuskę Carole Monet 6-0, 6-1. O awans teraz zagra z Holenderką Suzanne Lammens. Z kwalifikacji niestety odpadła Katarzyna Kawa.
1: Poplista Plus i Share Forever i Mata i Chopin i inne nowe przeboje.
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

Wielce rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na fakty o 23, które przedstawia Katarzyna Podreza.
2: Na początek doniesienia z oceanu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Pentagon chciał odwołać wysłanie brygady do Polski, teraz mówi o zawieszeniu. Mamy też nowe informacje ze śledztwa w sprawie utonięcia 18-latka w jeziorze Juksty koło Mrągowa na Mazurach. A na koniec wielka miłość krakowskiej policjantki do tańca. Administracja Trumpa zamierzała całkowicie odwołać wysłanie brygady pancernej do Polski i nie zastępować jej, a teraz się z tym wstrzymali, powiedział szef Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike Rogers, cytowany przez portal Notus. Nasz prezydent rozmawia z prezydentem Polski o potencjalnych opcjach. Mam nadzieję, że ten problem zniknie, dodał. Rogers od początku był jednym z wielu krytyków ruchu Pentagonu. Dziś spotkał się z wiceministrem obrony narodowej Pawłem Zalewskim, który jutro ma zaplanować rozmowy również w resorcie obrony. Chłopcy wcześniej pili alkohol. To nowy szczegół ze śledztwa w sprawie utonięcia 18-latka w jeziorze Juksty koło Mrągowa na Mazurach. Młody mężczyzna pływał z trzema znajomymi rowerem wodnym, który się wywrócił. Więcej o tym reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
3: Czterech maturzystów z Mazowsza przyjechało na Mazury w niedzielę. Wczoraj po 6 rano postanowili skorzystać z roweru wodnego, który był na wyposażeniu domku, który wynajęli. W czasie przesiadania się na jeziorze doszło do wywrotki. Dwóch nastolatków dopłynęło do brzegu, jeden trzymał się roweru, wyciągnęły go z wody służby. 18-latka niestety nie udało się uratować. Jego ciało znaleziono po kilku godzinach. Jak się dowiedziałem, wszyscy uratowani spożywali wcześniej alkohol. Dwóch z nich miało powyżej 0,5 promila, jeden mniej niż pół.
2: Tysiącletnia przyjaźń polsko-węgierska otwiera nowy rozdział i ponownie możemy wzmocnić nasze relacje, powiedział premier Węgier Peter Madziar po spotkaniu z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem. Peter Madziar przed południem był w Warszawie, a swoją pierwszą oficjalną wizytę w Polsce zakończył w Gdańsku. O czym rozmawiali premierzy Polski i Węgier, reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: O tym, że Węgry i Polska znów będą współpracowały zarówno w sprawach geopolitycznych, jak i europejskich, premier Węgier zadeklarował odbudowę Grupy Wyszehradzkiej i zapowiedział, że zaprosi przywódców tego formatu na szczyt pod koniec czerwca. Węgry będą partnerem Polski we wszystkich sprawach, ale także dla Słowacji i Czech, tak aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy. Z kolei premier Donald Tusk zadeklarował, że Polska będzie gotowa do pomocy i współpracy z Węgrami w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.
5: Będę oferował, jeśli tylko będzie taka potrzeba, współpracę, pomoc, inwestycje, infrastrukturę, tak żeby cały region był naprawdę autonomiczny i możliwie samodzielny.
4: Donald Tusk podkreślił również, że Polska i Węgry będą pracować nad wspólnym stanowiskiem europejskim dotyczącym Ukrainy.
2: Prezes Bogdan Święczkowski nie wpuścił do Trybunału grupy sędziów wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa. 13 członków KRS pojawiło się w Trybunale na zaproszenie sędziów czekających od 2 miesięcy na objęcie urzędów. Na miejscu przebieg wydarzeń obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
6: Sędziowie nie przekroczyli nawet furtki prowadzącej na dziedziniec. Najpierw wstępu przez domofon odmówił im strażnik, a potem przyszła rzeczniczka Trybunału.
7: W tym momencie nie organizujemy żadnego spotkania.
8: Ale chcielibyśmy spotkać się po prostu z tymi sędziami, którzy przebywają na korytarzu.
7: Nie ma zgody na odbywanie jakiegokolwiek spotkania.
6: Mówiła Weronika Ścibor, proponując uzyskanie zgody na umówienie się. Po chwili z budynku do bramki podeszła jednak grupa sędziów urzędujących wcześniej w holu, a Krystian Markiewicz wyjaśnił, co działo się wtedy w środku.
9: Prezes stwierdził, że to jest jego prywatny chyba trybunał. Przed chwilą szedł do nas na dół i powiedział, mocno zdenerwowany, że jeżeli chodzi o naszą czwórkę, to my nie możemy nikogo zapraszać.
6: Ostatecznie i zapraszający, i zaproszeni pozostali na ulicy.
2: Jak przekazał wcześniej rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, ostateczna wersja odpowiedzi dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sytuacji czworga sędziów, którzy nie zostali dotąd dopuszczeni do wykonywania obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym, do końca dnia miała zostać przekazana do Europejskiego Trybunału.
10: Są i takie fakty.
2: Na koniec faktów posłuchajcie jeszcze o niezwykłej pasji krakowskiej policjantki. Nadkomisarz Monika Guja-Stefańska wraz ze swoim partnerem podbija międzynarodowe turnieje taneczne. Jak podkreśliła w rozmowie z RMF Max, nie byłoby to możliwe bez wsparcia kolegów z pracy.
10: W pracy mam taką po prostu możliwość i to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja sobie po prostu muszę też w głowie ułożyć układ, muszę go pamiętać. Bardzo dziękuję panu komendantowi, że mam taką możliwość. Panu komendantowi jednemu, drugiemu, mojemu panu naczelnikowi Andrzejowi. Bardzo dziękuję wszystkim i tak samo kolegom i koleżankom, którzy mnie wspierają.
2: A my pani policjantce gratulujemy i życzymy kolejnych tanecznych sukcesów.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć... Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
2: Nie ma zgody Senatu na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Powiemy też, co w sprawie Kuby zdecydował amerykański przywódca Donald Trump. O uwagę prosimy kierowców. Sprawdzimy maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych. Będą również ważne informacje dla uzależnionych od objadania się. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zgodnie z konstytucją prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu, wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Większość bezwzględna, konieczna do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum wynosiła w tym głosowaniu 48 głosów. Za podjęciem przez Senat uchwały opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, od głosu wstrzymał się jeden. Donald Trump oświadczył, że uwalnia Kubę i zapewnił, że nie będzie potrzeby eskalacji wobec wyspy. Prezydent USA stwierdził, że Kuba się rozpada, a reżim traci kontrolę nad sytuacją. Zamierzamy pomóc Kubańczykom, mówił amerykański przywódca. Nie mają środków do życia, nie mają jedzenia, nie mają prądu, nie mają w ogóle energii, ale mają wspaniałych ludzi. Trump odmówił odpowiedzi na pytanie, czy Raúl Castro podzieli los Nicolasa Maduro i zostanie pojmany przez USA. Wrzesień jest deadline'em, kiedy muszę wrócić na Białoruś, powiedział na briefingu w Senacie Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej dodał, że Polacy na Białorusi oczekują jego powrotu. A czego on się spodziewa?
3: Trudno powiedzieć, jak będzie. No posłuchajcie, czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? I czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić. Więc no, zobaczymy.
2: Zanim Andrzej Poczobut wyjedzie, będzie mówił o sytuacji na Białorusi m.in. na forum Parlamentu Europejskiego.
3: To jest też bardzo, bardzo istotne i te spotkania, które będą, na pewno wykorzystam do tego, żeby opowiedzieć o sytuacji mniejszości polskiej, o tych pytaniach, które nas wszystkich nurtują i o sytuacji oświaty, w szczególności sytuacji oświaty polskiej na Białorusi.
2: Andrzej Poczobut odebrał w Senacie akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Całkowitego odejścia od europejskiego systemu handlu emisjami żądają europosłowie prawicy. Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na wniosek europejskich konserwatystów i reformatorów. O tym, co chcieli przekazać m.in. europosłowie PiS-u, powie nasz wysłannik Paweł Konieczny.
4: Zwracali uwagę, że ETS w żaden sposób nie przysłużył się do poprawy klimatu.
5: Polityka klimatyczna dobija europejską i polską gospodarkę i jest przyczyną drożyzny. I to jest fakt absolutny. Niezaprzeczalny.
4: Mówiła Jadwiga Wiśniewska, a jak dodaje Anna Zalewska.
6: Najbliższe tygodnie to nie tylko projekty ustawy w Polsce, ale również badania, ekspertyzy, które będziemy proponować.
4: Reformy, a nie likwidacji systemu ETS chcą z kolei przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej podkreśla.
7: To, co dzisiaj wyprawia PiS, to tak jakby podpalacz poszedł na protest przeciwko pożarom. Gdzie był pan Duda, ten Solidarności? Dlaczego nie protestował przez 8 lat? Dlaczego pan Morawiecki i pani Szydło też nie protestowali? Nie robili nic, a dzisiaj nagle sobie przypomnieli o ETS-ie i Zielonym Ładzie. Po prostu wstyd.
4: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami do lipca. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
2: Uwaga, zmotoryzowani. Maksymalne ceny paliw będą dziś nieco niższe. Minister energii zatwierdził wczoraj nowe, górne stawki. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 50 groszy. To o 2 grosze mniej niż wczoraj. Obniżka także przy dystrybutorach z olejem napędowym. Dzisiaj maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze i wyniesie 6 zł i 97 groszy za litr.
8: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: Zakupoholizm, nałogowy hazard, kompulsywne pochłanianie słodyczy to odmiany uzależnień behawioralnych. Temat wczorajszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Dlaczego jedzenie bywa jak narkotyk? Mechanizm nadmiernego objadania się wyjaśnia psychoterapeuta dr Roman Solecki.
9: Potocznie mówimy, zajadam pewne emocje. Często na przykład wieczorem jakiś smutek, nostalgia, może samotność. Jedzenie staje się właśnie też takim sposobem na to, żeby sobie poprawić nastrój, żeby poczuć się lepiej. Na przykład często, jeżeli to są słodycze, no to one są w sposób też taki bez kontroli. Towarzyszą na przykład codziennie i w dużych ilościach. Powodują też takie poczucie jakby winy.
10: A jak jest poczucie winy, to muszę je złagodzić jedzeniem.
9: Tutaj to koło uzależnień się zamyka.
1: Z psychoterapeutą rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam znajdziecie więcej informacji o uzależnieniach behawioralnych. Polecamy oczywiście kolejne fakty. Za niecałą godzinę zajrzymy do Lublina. Tam prawdziwą wojnę na słowa stoczyli studenci. A jaki był cel tej walki? Słuchajcie nas o pierwszej. Już teraz zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A ja teraz zapraszam na program Dobranocka w RMF FM. Anita Janczak z wami.
0: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, która ma dla nas Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam.
1: Wciąż nie wypłacono Polsce pieniędzy z SAFE. Posłuchajcie, co w tej sprawie ustaliła brukselska korespondentka RMF FM. Wróci temat zawirowań wokół amerykańskiej brygady pancernej w Polsce. Sprawdzimy też, czemu Londyn podjął decyzję o złagodzeniu sankcji na rosyjską ropę. Na początek jednak fakty dla kierowców. Motoryzowani, uważajcie na A4 w Opolskiem, między węzłami Strzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle. W Nogowczycach ciężarówka najechała na bariery energochłonne. Jezdnia zablokowana. Ogromna zaliczka SAFE dopiero na początku czerwca. A przypomnijmy, pełnomocniczka do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak zapowiadała, że te 6,5 miliarda euro Komisja Europejska wypłaci Polsce w ciągu kilku godzin po podpisaniu 8 maja umowy pożyczkowej. Więcej o tym brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: W Brukseli słyszę, że nie ma żadnego opóźnienia, że są po prostu procedury techniczne. Samo podpisanie umowy pożyczkowej nie wystarczy czy do wypłaty 15-procentowej zaliczki. Konieczne jest uzgodnienie porozumień operacyjnych. Określają one ramy czasowe wypłat pożyczki wraz z ich rocznymi pułapami. Dokumenty te precyzują mechanizmy kontrolne oraz dowody potwierdzające realizację celów, co jest warunkiem niezbędnym do przekazywania środków przez Komisję Europejską. Porozumienia operacyjne musi zatwierdzić jeszcze Kolegium Unijnych Komisarzy. Następnie będzie możliwa wypłata, tak więc zaliczki możemy się spodziewać w ciągu 2-3 tygodni.
1: Nie milkną echa decyzji o opóźnieniu rotacji części wojsk amerykańskich w Polsce. Ten sygnał czytany jest także w Rosji i to wymaga reakcji NATO.
4: Najwyższy czas, żebyśmy my jako sojusznicy NATO zaczęli ćwiczyć artykuł 5 na sucho.
1: Mówiła w porannej rozmowie RMF FM Joanna Kluzik-Rostkowska, szefowa polskiej delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. O zagrożenie ze strony Rosji nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski pytał Joannę Kluzik-Rostkowską.
5: Zagrożenie rośnie, a Putin nawet tego nie ukrywa. I trzeba być przygotowanym na rozmaite możliwości. Wojna z Ukrainą nie jest bowiem tylko wojną o ziemię.
4: Jest początkiem wojny o odbudowanie postsowieckiej Rosji, jak bardzo będzie to możliwe. W związku z tym z tego wnoszę, że Putin jest w stanie i myśli o tym, jeżeli będzie miał taką sposobność, żeby jakiś kraj na to zaatakować.
5: Artykuł 5 jest wprawdzie jasny, ale jego zastosowanie może być różne.
4: Napad na kraj NATO jakby w oczywisty sposób oznacza, że inne
5: tak,
4: państwa
5: ale każde
4: będą...
5: państwo podejmuje własne decyzje, czyli może wydać notę protestacyjną.
4: Może. Tak.
5: Albo wysłać nam bardzo... transport kasków, hełmów.
4: Tak, albo zupy. No to znaczy albo...
5: konserwy mięsne.
4: Albo eskadrę samolotu.
5: I właśnie dlatego procedury podejmowania decyzji i działań muszą być sprawdzone, rozważone i przetestowane.
1: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Jej fragmenty usłyszycie w nocnych faktach RMF FM. Wielka Brytania złagodziła sankcje na rosyjską ropę. Decyzja Londynu wynika z pogarszającej się sytuacji na rynku energetycznym związanej z trwającą blokadą cieśniny Ormus. Jak jest ona komentowana? O tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Chodzi o paliwo lotnicze i olej napędowy, które produkowane są z rosyjskiej ropy w krajach trzecich, na przykład w Turcji lub Pakistanie. Niemniej jednak decyzja Londynu odbiega od dotychczasowej polityki wywierania presji ekonomicznej na Moskwę. Rząd premiera Kiera Starmera stara się w ten sposób zapobiec drastycznym wzrostom cen paliwa i jego niedoborom, ale jest też krytykowany przez opozycję. Liderka partii konserwatywnej, Kayme Badenoch, uważa, że złagodzenie sankcji jest oznaką słabości rządu i że lepiej zwiększyć eksploatację ropy naftowej na Morzu Północnym niż ustępować Putinowi.
3: To także są fakty.
1: Prawdziwą wojnę na słowa stoczyli studenci z Lublina, którzy walczyli ze sobą w zainscenizowanej sali rozpraw. Scenografia nie była przypadkowa. Przyszli prawnicy mieli wygłosić jak najlepszą mowę końcową.
2: Wnuk powinien być za to wdzięczny. A co zrobił wnuk?
7: I co tu się liczy?
8: Konstrukcja przemówienia, sposób przedstawienia stanu faktycznego, argumentacja prawna, styl, język i poprawność fonetyczna i ogólne wrażenie sędziego.
9: Przede wszystkim to jestem zachwycona, że im się chce, że zachowują się już jak przyszli wytrawni prawnicy.
10: Skaczą sobie do gardeł, ale kulturalnie?
9: Bardzo kulturalnie. Bardzo podoba mi się, że mamy takich zastępców w przyszłości.
1: To dopiero były zawody, a przyglądał się im reporter RMF FM Dominik Smaga. Z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o drugiej. Zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego. Ja dziękuję już za uwagę i życzę spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Pięć minut po pierwszej, tu dobranocka w RMF FM, Anita Janczak z wami.
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Twój dyżur rozpoczyna Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam.
1: Słuchamy.
3: Wicepremier Kośniak-Kamysz przekonuje, że jest szansa na zwiększenie obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Premier Węgier po dwudniowej wizycie w naszym kraju przekonywał, że szczególnie zabiegał o to, by na początek właśnie odwiedzić Polskę. Wojskowe manewry na Lubelszczyźnie zaniepokoiły mieszkańców, bo nic o nich nie wiedzieli. Uprzedzony został jedynie starosta. W najbliższych tygodniach mają toczyć się rozmowy nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Polska też ma w nich uczestniczyć, zapewniał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To podczas tych rozmów zapadną decyzje, kiedy i ilu dokładnie żołnierzy USA pojawi się w Polsce. Na konferencji szefa MON-u był nasz reporter. Podczas spotkania minister przekonywał, że jest szansa, że nawet zwiększy się obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Na czym opiera się ta pewność? O tym Michał Rotkowski.
4: Minister mówił tutaj o świetnych relacjach z Amerykanami. Przekonywał, że wielokrotnie słyszał od swoich rozmówców z USA, że Polska jest modelowym sojusznikiem i bardzo ważnym partnerem dla Waszyngtonu. Ale padło też słowo o bardzo dobrych relacjach wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce wewnątrz kraju.
5: Prezydent, premier, ministrowie, wojsko, mówimy jednym głosem o obecności żołnierzy amerykańskich, o ich zaangażowaniu i o roli, którą Polska odgrywa i dlaczego ma prawo oczekiwać takiego zaangażowania.
3: Przekonywał podczas konferencji Władysław Kosiniak-Kamysz. To moja pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna jako premiera Węgier i naprawdę